0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Puccy artyści mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta. Ruszyło składanie kandydatur do Nagrody Artystycznej Burmistrza Miasta Puck za rok 2026. Prawo do zgłaszania kandydatur do Nagrody Artystycznej Miasta Puck oraz do Honorowej Nagrody Artystycznej Miasta Puck za mecenat kultury mają dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej Miasta Puck, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, organy administracji publicznej, radni, szkoły, media, podmioty gospodarcze działające w dziedzinie kultury i osoby fizyczne. Nagrody Artystyczne Miasta Puck są przyznawane w kategoriach twórczość artystyczna. Przyznawana jest wyróżniającym się twórcom związanym ze środowiskiem Miasta Puck bądź prezentującym swoje dokonania twórcze w mieście Puck. Upowszechnienie kultury przyznawane jest animatorom kultury, organizacjom życia kulturalnego ze szczególne osiągnięcia w kreowaniu

i promowaniu puckiej kultury. Nagroda w dziedzinie praca zawodowa w dziedzinie kultury przyznawana jest za najbardziej znaczące zaangażowanie w pracę zawodową w dziedzinie kultury. Nagroda w dziedzinie mecenat kultury przyznawana jest jako honorowa doroczna nagroda artystyczna burmistrza miasta Puck za sprawowanie mecenatu za największe i najbardziej znaczące zaangażowanie środków niepublicznych w dziedzinie kultury. Więcej o tych nagrodach dowiecie się z facebookowego profilu miasta Puck. Ucieczka przed policją okazała się nieskuteczna i bezcelowa. Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem trafił do aresztu. Do zdarzenia doszło w Wejherowie w ubiegły wtorek w godzinach wieczornych. Policjanci prowadzili kontrolę prędkości, podczas której zmierzyli prędkość kierującego Fordem. Mężczyzna jechał z prędkością przekraczającą 90 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania kierującego do kontroli. Mężczyzna zignorował wydawane polecenia, ominął policjantów zjeżdżając na lewy pas ruchu, po czym przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Ostatecznie został zatrzymany na stacji benzynowej przy ulicy 12 Marca. Przeprowadzone przez policjantów badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał blisko 2 promila alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że posiada obowiązujący od 2024 roku zakaz prowadzenia pojazdów w związku z tym, że kierował samochodem po narkotykach. Funkcjonariusze także podczas zatrzymania przeprowadzili test na obecność środków odurzających w organizmie. Okazało się, że znajduje się także pod wpływem amfetaminy, dlatego od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. W piątek w godzinach popołudniowych sąd rejonowy w Wejherowie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. 20-letni kierowca Mercedesa, mając ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie, przewoził pasażerów. W Błądzikowie stracił panowanie nad samochodem, uszkodził ogrodzenie i wjechał na prywatną posesję. 30 sierpnia około 6:30 policjanci zostali skierowani do Błądzikowa, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 20-letni kierujący Mercedesem stracił panowanie nad samochodem, uszkodził ogrodzenie, następnie wjechał na teren prywatnej posesji. Mężczyzna przewoził pasażerów. Badanie wykazało ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie kierowcy. 20-latek został zatrzymany i pobrano od niego krew do dalszych badań. Na miejscu policjanci wykonali niezbędne czynności. Pracował tam również technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady i sporządził dokumentację. Funkcjonariusze przesłuchali świadków zdarzenia. Kierującemu zatrzymano elektroniczne prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny samochodu. 20-latek za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Gdyńska komunikacja publiczna się zmienia. Wraz z początkiem września na trasach ZKM Gdynia pojawiły się zmiany. Głównym celem tych zmian jest zapewnienie kursów do szpitala w Redłowie linią o podstawowym standardzie częstotliwości. To 15 minut w szczytach przewozowych, 20 minut poza szczytami w soboty, a także 30 minut w niedzielę oraz w godzinach wieczornych we wszystkie dni tygodnia. Trolejbusy linii 28, tak jak do tej pory, będą startować z Pustek Cisowskich i jechać ulicą Chabrową, Jaskółczą, Kartuską, Chylońską, Morską oraz 10 lutego. Natomiast zamiast dalej kierować się w stronę Świętojańskiej i Placu Kaszubskiego, trolejbus pojedzie ulicą Władysława IV, Aleją Zwycięstwa i ulicą Legionów do pętli przy szpitalu. Natomiast pojazdy linii 105 od wzgórza Świętego Maksymiliana nie pojadą już Aleją Zwycięstwa. Teraz z ulicy Władysława IV skręcą w Aleję Marszałka Piłsudskiego, a następnie w ulicę Legionów i dalej do szpitala w Redłowie. W związku z tym pojawią się przystanki na Piłsudskiego, wzgórze Świętego Maksymiliana, Syrokomli oraz Halera. Ulica Legionów będzie dla autobusów miejscem, gdzie pojadą w obu kierunkach. Dzięki temu mieszkańcy Redłowa i okolic ulicy Legionów dostaną możliwość bezpośredniego połączenia z centrum Gdyni i ulicą Morską. O pozostałych zmianach przeczytacie na stronie gdynia.pl. Torunia zachęca do udziału w trzeciej i zarazem ostatniej w tym roku miejskiej akcji honorowego krwiodawstwa. Życiodajnym płynem będziemy mogli podzielić się 19 września. Akcji towarzyszy hasło "Bądź patriotą w czasie pokoju". Każdy, kto odda krew, otrzyma standardowy zestaw podarunkowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku oraz miejskie gadżety. Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kg. Stan zdrowia krwiodawcy powinien być dobry, pobranie krwi nie powinno wywołać ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy. Jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi. Samo pobranie trwa zwykle około 15 minut. Należy
należy do tego doliczyć czas.

0: Czas konieczny na wypełnienie ankiety, badania i wywiad lekarski. Omawiana zbiórka rozpocznie się w sobotę 19 września o 9 na terenie szkoły podstawowej nr 9. Uwaga, trójmiejscy kierowcy, w niedzielę 6 września od godziny 12 w związku z organizacją wydarzenia Dzień Ulicy Focha wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. W tym czasie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek jezdni od ulicy Focha 28 w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopernika do ulicy Śniadeckich. W czasie obowiązywania zmian ruch pieszy zostanie utrzymany, a z zamkniętego odcinka będą mogli korzystać rowerzyści. Utrudnienia potrwają do godziny 23 tego samego dnia. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl. Licytacje, dmuchańce, przejażdżki kładem i wiele innych atrakcji towarzyszyło festynowi sołectwa Pętkowice. Najważniejszy był jednak charytatywny cel wydarzenia. Drugi festyn sołectwa Pętkowice odbył się przy szkole podstawowej w Gowinie w sobotnie popołudnie.
1: Gotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla mieszkańców, ale też osób przyjezdnych spoza terenu naszej gminy. Festyn oprócz dmuchańców, kina 9D, straży pożarnej, byli funkcjonariusze policji z Wejherowa Wydziału Ruchu Drogowego. Jest food truck z pizzą, są atrakcje w postaci gier i zabaw dla dzieci.
0: Mówi sołtys sołectwa Pętkowice Dawid Witzling. Oprócz tego gra terenowa dla najmłodszych czy domowe jedzenie. Najważniejszy był jednak charytatywny cel.
1: Głównym celem jest wsparcie leczenia i rehabilitacji małej Kasi, która mieszka u nas w sołectwie. Pomysł zrodził się generalnie rok temu, jak robiliśmy pierwszy festyn sołecki w troszkę mniejszej, że tak powiem, inicjatywie. W tym roku przerosło to nasze oczekiwania.
0: Dodaje Witzling. Dużym zainteresowaniem cieszyły się licytacje oraz przejażdżki limuzyną czy kładem. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację mieszkanki sołectwa.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: wstając dzisiaj rano z łóżka, możecie udać się do łazienki albo do przedpokoju, w zależności od tego, gdzie macie lustro, spojrzeć w nie i sprawdzić, jak tam wygląda sprawa waszej urody. Jest to dobrze, uroda specyficzna, wyjątkowa, bo dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Urody. Pozdrawiam wszystkich urodziwych i urodziwych inaczej. Drugi dzień września to 245 dzień roku, do końca roku zostało nam 120 dni. Wschód słońca 5:55, zachód 19:35, do końca lata zostało jeszcze 21 dni, mimo że to już jest wrzesień, a jak wrzesień, to niektórzy powiedzą, to już za moment jesień. Tak, 23 pojawi się u nas jesień. A teraz pojawia się myśl na dziś. Nie musisz być dzisiaj idealny, wystarczy, że będziesz obecny i zrobisz krok do przodu. To w nawiązaniu do tego dzisiejszego święta, czyli Światowego Dnia Urody. Nie musicie być idealni. Najważniejsze, żebyście zrobili krok do przodu. To ja ten krok robię razem z wami i pięknie was zapraszam na ten dzisiejszy środowy poranek, mówiąc wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Żłobek w Głobinie został oficjalnie otwarty, o tym już za chwilę powiemy. Także o pożegnaniu wakacji ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz usłyszycie o inwestycji obronnościowej w Pucku. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Pucku powstanie budynek z myślą o ochronie ludności cywilnej. W tej sprawie podpisano już umowę. Mowa tutaj o inwestycji pod nazwą budowa budynku magazynowego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
6: Gdzieś tam w głowie oczywiście mamy ciągle wojnę i mam nadzieję, że tego nigdy nie dojdzie, ale też i inne kryzysy są możliwe, w tej wojnie hybrydowej zwłaszcza, kiedy myślimy o pożarach, no, o powodzie, czy inne jakieś ulewne, tragiczne deszcze, to już związane są bardziej z klimatem oczywiście, ale tych kryzysów może być wiele przeróżnych i no, staramy się do nich przygotować również w ten sposób.
5: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia lokalnego systemu ochrony ludności oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Pucka. Nowy budynek magazynowy zapewni odpowiednią przestrzeń do przechowywania i zabezpieczenia sprzętu, materiałów oraz wyposażenia wykorzystywanego w działaniach z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
6: To była druga edycja programu ochrony ludności i obrony cywilnej i muszę powiedzieć, że po raz kolejny udało się nam pozyskać, dzięki oczywiście temu, co przekazuje nam pani wojewoda, jakieś środki rządowe, 100% dofinansowania. To 100% dofinansowania już się właściwie kończy w kolejnych edycjach, które będą za chwilę. To była taka ostatnia szansa, żeby właśnie móc wykonać, zakupić taką dużą halę magazynową, czy budynek magazynowy, jak to się pewnie fachowo bardziej nazywa, żeby móc pomieścić to, co już dostaliśmy w pierwszej edycji, to, co pozyskamy w kolejnych pewnie zakupach. No gdzieś trzeba to wszystko ulokować.
5: Dodaje Pruchniewska. Wartość umowy wynosi 4 443 990 zł. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Słowiński Park Narodowy.

0: pożegnał wakacje razem z mieszkańcami powiatu lęborskiego. Podczas niedzielnego wydarzenia pożegnanie wakacji na dziedzińcu starostwa powiatowego nie zabrakło atrakcji dla dzieci, a jednym z organizatorów przygotowanych aktywności było stoisko parku. Podczas spotkania najmłodsi mogli nie tylko spędzić czas na kreatywnej zabawie, ale również dowiedzieć się więcej o przyrodzie Pobrzeża Słomińskiego. Przy stoisku Słomińskiego Parku Narodowego dzieci poznawały charakterystyczne dla tego obszaru gatunki roślin i zwierząt oraz miejsca, które warto odwiedzić. Dużym zainteresowaniem cieszyło się samodzielne tworzenie przypinek wykonujące własne wzory. Uczestnicy mogli jednocześnie zdobywać informacje o przyrodniczych walorach parku. Wydarzenie było okazją do wspólnego zakończenia wakacji i połączenie edukacji przyrodniczej z zabawą. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie stoiskiem pokazuje, iż wiedzę o przyrodzie można przekazywać najmłodszym również w atrakcyjnej i angażującej formie. Wraz z początkiem roku szkolnego Słomiński Park Narodowy życzy uczniom udanego startu i wielu nowych przyrodniczych przygód. W Głobinie w gminie Redzikowo oficjalnie otwarto żłobek gminny Promyczek. Nowa placówka od września zapewni opiekę 70 dwojgu najmłodszych mieszkańców gminy Redzikowo. W uroczystym otwarciu uczestniczył m.in. wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Nowy żłobek ma być wsparciem dla rodzin i ułatwić rodzicom powrót do pracy oraz łączenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Budynek został zaprojektowany z myślą o potrzebach najmłodszych. Są w nim przestronne sale, szatnie, łazienki, zaplecze gastronomiczne oraz pomieszczenia dla personelu. Wokół powstały m.in. plac zabaw, parking, chodniki i tereny zielone. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zastosowano również rozwiązania energooszczędne, w tym pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną. Inwestycja wraz z wyposażeniem kosztowała prawie 7 milionów złotych. Ponad 5 milionów stanowiło dofinansowanie z programu Aktywny Maluch 2022-2029 realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Dzisiaj wschód słońca mieliśmy równo o dość zabawnej godzinie 5.55. Szkoda, że nie ma 55. No ale my nie o tym. Dzisiaj słońce na niebie pojawiać się będzie, choć chmury również. Zachmurzenie czeka nas umiarkowane okresami, nawet duże, z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach max dziś będziemy mieli 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kossakowie, Gniewinie, 20 w Wejherowie, Radziorumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. W roku 76 premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Szaleństwo Majki Skowron, bardzo popularnego swego czasu w Polsce. W roku 1859 rozpoczęła się największa w historii burza magnetyczna, która spowodowała awarię sieci telegraficznych w wielu miejscach na świecie. W roku 1900 w pruskich szkołach publicznych wprowadzono przedmiot wychowanie seksualne. Tak, to już było wtedy. W roku 1940 Czech Józef Franciszek z polskiego dywizjonu 303, najskuteczniejszy aliancki pilot myśliwski w czasie bitwy o Anglię, zestrzelił swój pierwszy z 17 potwierdzonych niemieckich samolotów. W roku 1979 pierwsza w historii podróż dookoła świata drogą morską i lądową przez biegun południowy i północny, zakończona sukcesem 29 sierpnia 1982 roku. W roku 2013 64-letnia Amerykanka Diana Nevat jako druga osoba w historii i zarazem pierwsza bez klatki zabezpieczającej przed rekinami przepłynęła wpław Cieśninę Florydzką około 177 km. I jeszcze rok 2018 w pożarze Muzeum Narodowego Brazylii w Rio de Janeiro zniszczeniu uległo 90% z około 20 milionów eksponatów.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38% aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
7: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
8: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko

0: tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.

0: albo przygotowujecie się do drogi. Pozdrawiam szczególnie serdecznie wszystkich rodziców, którzy rozpoczynają swój czas szkolny, czyli dowożenie dzieci do szkoły. Jeszcze raz przypominam, że trzeba zwrócić szczególną uwagę przejeżdżając przy szkołach, przedszkolach, bo tam o poranku zdecydowanie zwiększony ruch, a ja dzisiaj jeszcze mam kolejny taki bardzo nie wakacyjny, ale już tak naprawdę szkolny dowcip. Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta, czym będzie wyraz chętnie w zdaniu. Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach. No i zgłasza się Jasiu i mówi, kłamstwem, proszę pana, kłamstwem. Ja mam nadzieję, że to nie jest kłamstwo i że dzieciaki chętnie wracają do szkoły po to na przykład, żeby spotkać się ze swoimi koleżankami, kolegami, no i przeżyć piękne chwile w szkole, bo przecież w szkole są piękne chwile, prawda? Szczególnie, kiedy dostaje się na przykład jakąś piątkę albo szóstkę, nawet to bardzo piękne chwile i samych pięknych chwil życzę młodym ludziom w szkole podczas lekcji tegorocznego roku szkolnego, który właśnie tak naprawdę dziś się zaczyna.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.
5: Wyjaśnianie okoliczności śmiertelnego wypadku na A1. Wiceminister sportu o nowym wątku afery Zonda Krypto. Jeszcze tylko dziś i jutro można upolować tańsze bilety PKP. Intercity świętuje 25-lecie. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową i wyjaśnia okoliczności tragedii. Kierowca ciężarówki wjechał w robotników drogowych. Zginęło czterech z nich, a czterech kolejnych jest w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
6: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
5: GDDKiA podkreśla, że miejsce remontu było odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać z nią umowę sponsorską, dającą Zonda Krypto prawo do wykorzystywania wizerunku byłych i obecnych olimpijskich.
7: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
5: Mówi wiceminister Borys. Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. A głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach będzie jednym z punktów ruszającego dziś, pierwszego po wakacjach, posiedzenia Sejmu. Posłowie będą też dyskutować na temat ewentualnego powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. W szkołach pierwsze po wakacjach lekcje i nowe zasady. Uczniowie wszystkich podstawówek nie będą mogli używać smartfonów na lekcjach i przerwach. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji.
8: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
9: Do torby póki co.
8: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
9: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakaz telefonu.
10: Tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, te starsze klasy łamały te zakazy.
8: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak, że trzeba będzie?
10: No, ale dla nas raczej nie.
11: Nie wiedziałam, że takie

0: coś istnieje.
1: Ale teraz będą zabierane.
2: Duże oczy?
3: Nie, nie oddajemy smartfonów.
4: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
5: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
2: To będzie wyzwanie?
5: No, może być.
6: No źle, bardzo. Telefony są potrzebne.
7: Z uczniami rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Zakaz smartfonów, choć jak słyszymy, dotkliwy, to nie jedyna zmiana. W szkołach obowiązuje już nowa podstawa programowa, nowe menu na stołówce i zdrowsze jedzenie w szkolnych sklepikach. PKP Intercity świętuje 25. urodziny i oferuje tańsze bilety. Promocja trwa jeszcze dziś i jutro, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
8: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
9: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
8: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
7: Zniżka dotyczy podróży pociągami Intercity i TLK do 3 października oraz Pendolino i Express Intercity do 24 października.
10: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdyńska Straż Miejska świętuje uroczysty apel. Stał się okazją do wręczenia funkcjonariuszom nagród oraz podziękowań za służbę. Oficjalne obchody Święta Strażników Miejskich odbyły się w Konsulacie Kultury, gdzie oprócz funkcjonariuszek i funkcjonariuszy przybyli także zaproszeni goście, w tym przedstawiciele pozostałych służb mundurowych, jak Policja, Straż Pożarna czy Służba Celna. Obecni byli także przedstawiciele samorządu. Szef gdyńskich funkcjonariuszy podziękował prezydent miasta Gdynia za dostrzeganie roli straży w systemie bezpieczeństwa miasta, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, zaangażowanie oraz inicjatywę podejmowaną w codziennej służbie. 9 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni otrzymało nagrody pieniężne. Wyróżnienia na wniosek komendanta przyznała prezydent miasta Gdyni Aleksandra Kosiorek. W Herbrowie w gminie Wicko odbyły się drugie manewry ratownicze powiatu lęborskiego. W wydarzeniu wziął udział 13 drużyn, które zmierzyły się z 15 wymagającymi zadaniami. Uczestnicy musieli reagować m.in. na zadławienia, zatrzymanie krążenia, porażenie prądem czy napad padaczkowy. Jednym ze scenariuszy był również wypadek komunikacyjny z udziałem większej ilości poszkodowanych. Manewry miały przede wszystkim sprawdzić praktyczne umiejętności uczestników i przygotować ich do działania w sytuacjach zagrożenia życia. Zadania odbywały się z wykorzystaniem realistycznych pozoracji, dlatego liczyła się nie tylko znajomość zasad pierwszej pomocy, ale również opanowanie, współpraca i szybkość podejmowania decyzji. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma także popularyzować wiedzę z zakresu ratowania życia i kształtować odpowiedzialne postawy wśród młodzieży. Najlepiej z zadaniami poradziła sobie drużyna Uniwersytetu Młodego Strażaka z Jagatowa, która zdobyła 871 punktów. Drugie miejsce zajęła MDP Łebień z wynikiem 861 punktów, a trzecie MDP Łebunia 1, która uzyskała 852 punkty. Organizatorem manewrów były OSP Wicko oraz MDP OSP Wicko. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem starosty lęborskiego. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Redzikowo podziękowano policjantom, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Z okazji Święta Policji dyplomy uznanie otrzymali 3 dzielnicowi. Wyróżnieni zostali aspiranci sztabowi Krzysztof Szymczak, Marek Koniewski oraz Andrzej Rudziński. Podziękowania były wyrazem uznania za ich codzienną służbę, zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Każdy z funkcjonariuszy odpowiada za określony rejon gminy Redzikowo. Aspirant sztabowy Krzysztof Szymczak pełni służbę m.in. na terenie Głobina, Krępy Słupskiej, Redzikowa, Wieszyna i Warblewa. Rejon aspiranta sztabowego Marka Koniewskiego obejmuje m.in. Bierkowo, Bydlino, Siemienice, Strzelino, Swołowo oraz Łękówko. Z kolei aspirant sztabowy Andrzej Rudziński odpowiada za miejscowości takie jak Bukówka, Grońsino, Jedzierzyce, Kaszcino, Lubuczewo, Wiklino i Wrzeście. Dzielnicowi są pierwszym kontaktem mieszkańców z policją w wielu sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. 50-letnia mieszkanka Kołobrzegu została zatrzymana na gorącym uczynku w Gdyni. Brała udział w oszustwie internetowym. Do zatrzymania doszło w poniedziałek na jednym z parkingów przy ulicy Placu Konstytucji. Według ustaleń śledczych kobieta, podając się za księgową jednej z firm zajmujących się inwestycjami w kryptowaluty, nakłaniała osoby do inwestowania zgromadzonych oszczędności. Firma, na rzecz której działała, wyszukiwała klientów na terenie całego kraju. W toku prowadzonych czynności operacyjnych mundurowie ustalili, że jeden z pokrzywdzonych przekazał 150 tysięcy złotych na inwestycje. Kobieta została zatrzymana na gorącym uczynku w Gdyni w momencie odbierania 40 tysięcy złotych. Pokrzywdzony łącznie zainwestował prawie 1 000 000 złotych w kryptowaluty. W chwili obecnej kobieta usłyszała zarzuty zakwalifikowane przez prokuratora jako paserstwo. Wobec zatrzymanej zastosowano

0: środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej oraz zakazu kontaktowania się z nią. Sprawa ma charakter rozwojowy, gdyż pokrzywdzeni zgłaszają się do jednostek policji w całym kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Pogoda chyba w tym roku zbyt mocno wczuła się w rytm roku szkolnego, bo ledwo wakacje się skończyły i już temperatura powolutku zaczyna iść w dół. Dziś na termometrach max 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Łódzce będziemy mieli 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 20 w Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż bardzo to zimno nie jest, no ale w końcu ja przypomnę, że jeszcze do 22 września mamy lato. W ciągu dnia zachmurzenie, duże przelotne opady.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry. Podobno niektórzy twierdzą, że rozmiar nie ma znaczenia, ale jeżeli chcielibyście poświętować coś dużego, to dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru. W zależności od tego, jak lubicie, czy większy rozmiar, czy mniejszy, sobie kupić na przykład koszulkę taką luźniejszą, czy taką trochę mniejszą, bardziej obcisłą. Dzisiaj jest też Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. To może warto znaleźć dzisiaj u siebie jakiś talent. Na przykład ja mam talent podobno do denerwowania.

0: ludzi. Nie wiem, czy tak właśnie jest. Zapraszam was bardzo serdecznie. Drugi dzień września. Imieniny obchodzą Stefan, Julian, Wilhelm, Stefania, Oliwier, Aleksander, Jakub, Zofia, Piotr, Jan, Franciszek, Czesław, Zenon, Bogdan, Eliza, Seweryn, Teodor, Walenty, Oktawian, Adelina, Dionizy, Apolinary, Indryga, Salomon, Walentyn i Antonin. Wszystkiego najlepszego. Sporo dzisiaj tych imion w kalendarzu, a ja za chwilę zajmę się dwoma. Będzie to Stefan i Oliwier i o tych dwóch imionach słów kilka w naszej porannej księdze imion. Przysłowie na dziś: jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. No to zobaczymy, czy będzie trzymała i jaka ta pogoda będzie trzymała, bo to jest ważne. O pogodzie pewnie też słów kilka dzisiaj w naszym porannym programie usłyszycie, a za chwilę, tak jak wspomniałem, poranna księga imion. Dzisiaj Stefan i Oliwier na tapecie. Pozdrawiam i zapraszam do słuchania.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
7: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
8: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.

0: Stefan, a za chwilę Olivier. Stefan stąpa twardo po ziemi, ceni porządek, jasne zasady i stabilizację. Nie potrzebuje rozgłosu ani błysku flash, by budować swój autorytet. Zdobywa go naturalnie poprzez opanowanie, słowność i szacunek, jakim darzy innych. W relacjach międzyludzkich jest stały, niezwykle wierny i dyskretny. Dobre strony Stefana to zrównoważenie i opanowanie, słowność i odpowiedzialność, pracowitość i konsekwencja. Złe strony, niechęć do zmian, powściągliwość w okazywaniu uczuć, upór i surowość oczekiwań. Stefan, stawiając sobie wysokie wymagania, bywa krytyczny wobec niedociągnięć czy braku dyscypliny u innych. Czas na Oliwiera. Oliwier łączy w sobie dyplomatyczny spryt z ogromną dawką energii, pasji do odkrywania świata. Z łatwością zjednuje sobie ludzi, łącząc elegancję z naturalnym, swobodnym podejściem do życia. Ceni sobie wolność wyboru, nie lubi ograniczeń i zawsze dąży do realizacji własnych, często nieszablonowych pomysłów. Dobre strony Oliwiera to charyzma i dyplomacja, kreatywność i elastyczność, ciekawość świata, serdeczność i poczucie humoru. Złe strony, niecierpliwość, słomiany zapał, niechęć do krytyki, ucieczka przed rutyną. Oliwier w poszukiwaniu ciągłych wrażeń bywa zmienny i ma trudności ze skupieniem się na jednej rzeczy na dłuższą metę. Wszystkiego najlepszego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk, Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Reklama.
6: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Pora zobaczyć, co dzieje się na naszych drogach. Dzieje się niestety naprawdę dużo. Widać, że rok szkolny już się rozpoczął, wakacje się skończyły. I co prawda wczoraj mieliśmy 1 września, ale to był jeszcze taki dzień, kiedy dopiero się szkoła rozkręcała. Dzisiaj już normalnie mamy lekcje w szkołach, więc i trzeba dzieci na te lekcje zawieźć. No i niestety robią się korki przez to. Chyba najbardziej Rumia tutaj ucierpiała, jeśli tak to można powiedzieć, na ulicy Sobieskiego. W tym momencie w kierunku na Gdynię, tak naprawdę auto za autem, autem pogania dosłownie na ulicy Morskiej. Też nie jest lepiej w Gdyni i zapycha się dość mocno wyjazd trójmiejskiej obwodnicy w ulicę Morską na Eugeniusza Kwiatkowskiego. No, od zjazdu z S7 aż po ulicę Morską również ten ruch naprawdę intensywny się utrzymuje. I w północnej części Gdyni na Pogórzu także korek od strony Kosakowa Derdowskiego, fragment Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego i może troszeczkę nawet się nam zapycha rondo, skrzyżowanie ulicy Szkolnej Wiejskiej pułkownika Stanisława Dąbka. Obwodnica trójmiejska na szczęście, chciałem powiedzieć, że nie ma problemów, ale troszkę ich by się znalazło. Roboty drogowe trwają na wysokości Klukowa, raczej w tamtej części się pojawia dość intensywny ruch i dość intensywne opóźnienia w tym ruchu. Dodatkowo jeszcze zapycha się ulica Chwaszczyńska na wyjeździe w obwodnicę. Wejherowo, Reda całkiem solidnie tutaj, może odrobinę gdzieś tam ruch spowalnia, ale bez jakiegoś dramatu. Za to Gościcińska Górka, oj tutaj to już cierpliwość Wam się naprawdę przyda, duże pokłady cierpliwości. Zamostna w Bolszewie również się zapycha i fragment 468 przy ulicy Zamostnej, bo z tego co widzę tam trwają roboty drogowe. Lęborg na szczęście przejezdny dzisiaj rano, to samo o Słupsk, ale jeśli chodzi o Słupsk, tutaj także ruch po wakacjach się powiększył głównie na ulicy Kaszubskiej, na 213 z Siemianicy do Słupska, no i mamy Kobylnicę.

0: przez 2 miesiące był spokój na ulicy Głównej każdego poranka, no i niestety to się już skończyło. Na ulicy Głównej w tym momencie w Kobylnicy możemy spodziewać się naprawdę, naprawdę intensywnego ruchu drogowego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
0: Temperatura dzisiaj szykuje się całkiem solidna, może na upały to bym się nie nastawiał, ale zawsze te 19 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gniewinie będziemy mieli. 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1015 hektopaskali, na niebie zachmurzenie umiarkowane okresami duże, no ale z drugiej strony z naprawdę dużymi przejaśnieniami. Mogą się lokalnie pojawiać przelotne opady deszczu, zresztą pojawiają się od samego rana, dodatkowo mogą być też burze.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Wczoraj witaj szkoło, dzisiaj pierwszy dzwonek, pierwsze lekcje i dobry start. Co to takiego? 300 zł dla każdego ucznia. Przecież trzeba takiemu uczniowi zrobić wyprawkę, kupić coś, co potrzebne jest do szkoły. No i 300 zł się należy. Przypomnę, bo nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy wiedzą, jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje na każde uczące się dziecko. Co ważne, pieniądze otrzymują wszyscy, niezależnie od dochodów rodziny. Wsparcie obejmuje uczniów do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności nawet do 24 roku życia. Środki z dobrego startu można przeznaczyć na dowolne potrzeby związane z nauką. Pamiętajcie, czyli można przybory, szkolne podręczniki. Wniosek o świadczenie składa się wyłącznie elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ZUS, aplikacji mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Ważny termin. Dokument należy złożyć do 30 listopada tego roku. Wypłata świadczeń następuje po 2 miesiącach od złożenia wniosku. Także jeżeli takiego wniosku jeszcze nie złożyliście, to będziecie musieli wydać ze swoich, a potem ZUS wam zwróci te 300 zł. Warto o tym pamiętać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinie

0: godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Reklama.
5: You can't touch this. You can't touch this.

0: Od 3 września zmiany dla młodych kierowców, dla wszystkich tych, którzy uzyskają prawo jazdy po raz pierwszy, mając 18 lat. Po pierwsze, młodzi kierowcy będą mieli tak zwany okres próbny, 2-letni. W czasie tych 2 lat będą musieli bardzo uważać. Po pierwsze, ilość alkoholu we krwi 0,0, absolutne 0,0. Jeżeli w ciągu tych 2 lat uda się takiemu kierowcy uzbierać 12 punktów karnych, to będzie miał obowiązek odbycia praktycznego godzinnego szkolenia dotyczącego zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Jeszcze poważniejsze konsekwencje przewidziano dla kierowcy, który w pierwszym roku od uzyskania prawa jazdy przekroczy 20 punktów karnych. W takiej sytuacji starosta cofnie jego uprawnienia do kierowania pojazdami. Oznacza to, że początkujący kierowcy będą musieli szczególnie uważać nie tylko na pojedyncze poważne wykroczenia, ale również na sumę punktów zgromadzonych w pierwszych miesiącach samodzielnego prowadzenia samochodu. Ja życzę Wam, młodym kierowcom, ostrożności, no i uważności. Uważajcie na wszelkiego rodzaju przepisy, nie łamcie ich, bo to może spowodować, że złapiecie te punkty karne, no i będzie z tego problem. Przypomnę, 18 lat, prawo jazdy, 2-letni okres taki przejściowy. To dla wszystkich tych, którzy teraz od 3 września będą mieli po raz pierwszy prawo jazdy i ukończą 18 lat. Do 20 trzeba uważać.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: You shot me.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Czy to sabotaż? Służby badają pożary w Skarżysku i Lublinie. Koniec protestu górników w kopalni Wujek w Katowicach. Ukraina zapowiada zamknięcie nieba nad Rosją. Miriam Lipińska. Dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska w ciągu zaledwie 48 godzin. Doszło do tego w Lublinie i w Skarżysku Kamiennej. Służby sprawdzają oba zdarzenia pod kątem sabotażu i dywersji. Wiadomo już, że w zakładzie w Skarżysku produkującym części do dronów doszło do podpalenia dokonanego przez zamaskowaną osobę. Polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o działaniach na rzecz obcego wywiadu.
4: Tutaj funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza. Są zabezpieczane i już zabezpieczone materiały z miejsca zdarzenia. Również trwały wczoraj oględziny tego miejsca.
3: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze między innymi lotniczych zakładów w Świdniku. Służby podsumowują zakończone już wakacje. Tego lata utonęło 118 osób, nieco mniej niż rok temu. Jak wynika z policyjnych statystyk, ofiary wody to w zdecydowanej większości mężczyźni, którzy weszli do wody po alkoholu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
5: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
3: Wśród osób, które utonęły tego lata, było też 6 dzieci. Górnicy z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach zakończyli swój podziemny protest, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
6: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
3: Górnicy protestowali m.in. przeciwko sposobowi likwidacji kopalni. Zagranica. Ukraina zapowiada działania, które mają ograniczyć ruch lotniczy nad Rosją. Kijów ostrzega, że obecność ukraińskich dronów w pobliżu ważnych lotnisk i szlaków lotniczych zwiększa ryzyko dla lotnictwa cywilnego, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
7: Chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdą firmę ubezpieczeniową, wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Rosyjskie niebo staje się niezwykle niebezpieczne.
3: Rosyjski dyktator Władimir Putin już odpowiedział, że słowa Zełenskiego są, tu cytat, deklaracją terroryzmu państwowego. I na koniec zmieniamy temat. Korepetycje podrożały od 4 do nawet 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ile miesięcznie wydają na nie rodzice, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
8: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych.

0: i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
1: Rocznie korepetycje to wydatek nawet 3000 zł, a w ciągu ostatnich 4 lat, jak wyliczył GUS, ceny korepetycji poszły w górę o 60%.
2: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Wraca gdyński biznes MAM. To okazja dla niepracujących mieszkanek Gdyni, które chcą zdobyć wiedzę, rozwinąć kompetencje i przygotować się do kolejnego zawodowego kroku. Przez cały październik uczestniczki wezmą udział w spotkaniach prowadzonych przez ekspertów i ekspertki oraz osoby, które na co dzień prowadzą własne firmy. Będzie to okazja nie tylko do zdobycia praktycznej wiedzy, ale również do poznania innych przedsiębiorczych MAM, wymiany doświadczeń i zdobywanie nowych kontaktów. Jednym z ważnych punktów programu będzie także wizyta studyjna u przedsiębiorczyni, która sama uczestniczyła w jednej z poprzednich edycji projektu. Jej historia to okazja do zobaczenia, jak wygląda droga od pomysłu do prowadzenia własnej firmy z perspektywy osoby, która rzeczywiście ją przeszła. Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. W rekrutacji liczyć się będą przede wszystkim motywacja i gotowość do udziału w całym cyklu spotkań, a nie kolejność zgłoszeń. W spotkaniach można uczestniczyć również z jednym małym dzieckiem do drugiego roku życia, a sam projekt przeznaczony jest dla mam, które mają pod opieką dziecko do 9 roku życia. Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lęborku ma nowego proboszcza. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna mianował na to stanowisko księdza kanonika Stanisława Wielińskiego, który zastąpi zmarłego w sierpniu księdza Rafała Cieszyńskiego. Nowy proboszcz pochodzi z Brus, a kapłańskie święcenia przyjął w 1991 roku w Pelplinie. Ksiądz Stanisław Wieliński obejmuje parafię pod dotychczasowym proboszczu, który zmarł tragicznie 17 sierpnia w wieku 53 lat. Do tej pory nowy proboszcz pełnił posługę w parafii pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wągligowicach. Jest także kanonikiem honorowym kapituły katedralnej Zaradzkiej w Chorwacji. W Lęborku rozpoczyna teraz posługę w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Stanisław Wieliński urodził się w 1964 roku. Po święceniach kapłańskich związany był z kolejnymi parafiami diecezji pelplińskiej, a przed objęciem nowej funkcji pracował w Wągligowicach. Nowy proboszcz będzie teraz odpowiadał za duszpasterstwo i funkcjonowanie parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lęborku. Mam Mobus zagości w Kobylnicy. Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne kobiety na bezpłatne badanie. 4 września do Kobylnicy przyjedzie specjalistyczny Mam Mobus. Mammografia to szybkie i bezpieczne badanie, które ratuje życie i pomaga wykryć raka piersi. Jest to najskuteczniejsza metoda diagnozowania tego typu nowotworu. Mam Mobus o 9 stanie przy Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ulicy Wodnej. Badanie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego jest w 100% bezpłatne i nie wymaga skierowania od lekarza. Skorzystać z niego mogą kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Aby uniknąć kolejek, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Organizatorzy zachęcają do zapisów poprzez kontakt telefoniczny z organizatorem lub formularz zgłoszeniowy na jego stronie. Uwaga, pasażerowie szybkiej kolei miejskiej. Jeszcze tej nocy na odcinku Wejherowo-Reda pojawią się niewielkie zmiany. Mowa tutaj o zamknięciach torowych, które trwają od przełomu sierpnia i września do jeszcze kolejnego dnia. Spółka PKP SKM w Trójmieście informuje, że w związku z pracami torowymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury, czyli spółkę PKP PLK, na odcinku Reda-Wejherowo wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu pociągów PKP SKM. Te będą obowiązywać jeszcze w ciągu najbliższej nocy z 2 na 3 września. W godzinach pomiędzy 23.45 a 4.20 na odcinku Reda Pieleszewo-Wejherowo-Nanice pociągi PKP SKM kursują w obu kierunkach, zatrzymując się wyłącznie przy peronie numer 2. Jest to peron, przy którym zazwyczaj zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Gdyni Głównej oraz Gdańska Śródmieścia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Pogoda będzie, jeśli na to spojrzymy dzisiaj bardzo optymistycznie, całkiem solidna, może niezbyt gorąco, może trochę chmur, może przelotne opady deszczu, ale 18 stopni na termometrach. To zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie i równo 20 stopni w Wejherowo-Reda, Rumia, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Ciśnienie umiarkowane, a wiatr po prostu dzisiaj utrzymuje się słaby i umiarkowany. Zresztą taki już jest od długiego

0: sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
1: Norda FM.

Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Czy wiecie, że wpadliśmy już tak naprawdę w jesień? Tak, bo to meteorologiczna jesień, która rozpoczęła się wczoraj. I nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę to mamy trzy rodzaje jesieni, które będą nas dopadać co chwilę. Pierwsza to jest meteorologiczna jesień, która zaczęła się wczoraj. Potem jest jeszcze astronomiczna i kalendarzowa, które zaczynają się 23 września, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mamy jesień termiczną i fenologiczną. Ta pierwsza, czyli termiczna, zaczyna się, gdy średnia dobowa temperatura spada do przedziału od 5 do 15 stopni. To właśnie wtedy coraz częściej sięgamy po cieplejsze ubrania, a wieczory spędzamy z kubkiem herbaty. No i jeszcze jest jesień fenologiczna. To z kolei czas, gdy natura zaczyna przygotowywać się do zimowego odpoczynku. Drzewa zmieniają barwy liści, które stopniowo opadają, a zwierzęta, takie jak bociany czy kaczki, opuszczają Polskę, by zajmować miejsca w cieplejszych krajach. No to będziecie mądrzejsi o to, że tej jesieni mamy kilka jesieni.

0: Przypomnę, jesień meteorologiczna od 1 września, astronomiczna i kalendarzowa od 23 września, a w międzyczasie jeszcze termiczna i fenologiczna. To już tej jesieni chyba za dużo.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
7: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
8: Gdy dopadnie cię frasunek, obierz Szemut, ten kierunek.
9: To kierunek, ale w Szemut za tę łaźniwinę ile bądź darowałe?
8: 3 dni.
9: To zaczynamy już w piątek?
8: W Donimierzu, od ziarna do chleba i otwarcia Centrum Artystycznego.
9: A w sobotę?
8: Gmina Szemut dla młodych.
9: Niecela.
8: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
9: I Golec Orkiestra.
8: 4, 5 i 6 września.
9: Błe?
8: Cietko je, a mało nie ma, takoje się małcko gmina. Zapraszamy na dożynki gminy. Lepsze młodzie.
1: Reklama.

urodzeni 2 września, posłuchajcie. Wasz charakter to bardzo ciekawa mieszanka. Jest was coś z romantyków i pracocholików. Z jednej strony brak wam silnej woli i momentami naprawdę trudno wam dotrzymać obietnicy. Z drugiej zaś jesteście sumienni i pracowici, więc zawsze doskonale radzicie sobie w każdym wyzwaniu i udaje wam się szczęśliwie dojść do celu. Należy zaznaczyć, że należycie do grona osób ostrożnych i rozważnych. Nigdy nie dajecie się ponieść emocjom i każdą decyzję biznesową analizujecie pod kątem możliwych rozwiązań. Takie praktyczne podejście przenosicie również do życia prywatnego, co chroni was przed emocjonalnymi działaniami. Znani jesteście ze swojej zaradności i opanowania. Należy zaznaczyć, że jesteście niezwykle wytrwali i nawet jeśli coś sprawia wam ogromną trudność, zawsze wykonujecie swój obowiązek najlepiej jak potraficie. Tę cechę szczególnie ważną doceniają wasi pracodawcy, gdyż wiedzą, że zawsze mogą na was liczyć. Wasze zalety: wspaniałomyślność, pozytywizm, wady, nadwrażliwość i łatwowierność. Wasza szczęśliwa liczba to 2. Wśród urodzonych 2 września są kanadyjski aktor, reżyser, filantrop Keanu Reeves, Salma Hayek, meksykańska aktorka i Adam Kszczot, polski lekkoatleta specjalizujący się w biegu na 800 metrów. Wszystkiego najlepszego dla

0: czas. Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja Sytmedzesunty trzecy. Na prawy łychłe.
2: Na prawy łychłe.
3: Z prawej strony.
2: Z prawej strony.
4: Ta melodia idzie na prawy łychłe. Na lewy głerzy błe spet mnie krytop.
2: Z prawej lepiej słyszę, zwłaszcza gdy przyciszę.
4: Ta melodia idzie na prawy łychłe. Na lewy głerzy błe spet mnie krytop.
2: Na prawy łychłe.
3: Z prawej strony.
2: Na prawy łychłe.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
0: Idą w główkę.
6: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
6: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
5: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
6: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.
7: Ósma 30 nastała, Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się na drogach pozmieniało. A widzę, że zmiany zaszły. Niektóre na lepsze, niektóre na gorsze. Od takiej na lepsze sobie zacznijmy. W Kobylnicy na ulicy Głównej widzę, że sytuacja powolutku zaczyna się już uspokajać. Wciąż jeszcze ruch jest delikatnie podwyższony. Właśnie głównie na ulicy Głównej. Nomen omen. Przede wszystkim w pobliżu skrzyżowania z Witosa. Na Witosa też delikatnie ten ruch podwyższony. Już nie aż tak zauważalnie. Dalej z kolei na ulicy Kaszubskiej na 213 z Siemianic do Słupska aut jest dużo, chyba nawet odrobinę więcej niż było godzinę temu. Na Lęborg ze Słupska pojedziemy bez najmniejszych problemów, a w samym Słupsku gorzej niż godzinę temu. No niestety się troszkę nam sytuacja zepsuła. Godzinę temu praktycznie nieodczuwalny był ten szczyt komunikacyjny. Teraz na rondzie Solidarności oraz na fragmencie ulicy Wojciecha Kosaka w pobliżu ronda Popiełuszki ruch naprawdę, naprawdę intensywny. Dalej na Wejherowo jedziemy już bez najmniejszych problemów. Na Gościcińskiej Górce dalej trzeba jeszcze trochę zwolnić. No i widzę, że naprawdę niefajna sytuacja jest na pierwszej Brygady Pancernej Wojska Polskiego od zjazdu z Zamostnej aż po Batalionu Morskiego. Tutaj praktycznie nie powiem, że ruch stoi, ale toczy się ślamazarnym tempem. Winne są najprawdopodobniej roboty drogowe, które prowadzone są w pobliżu stacji paliw. Dalej w Wejherowie nie ma aż takiej złej sytuacji, nawet nieźle to wygląda. Reda przejezdna, może jedynie troszkę się zapycha, skrzyżowanie Wejherowska-Pucka. Dalej już do Rumi jedziemy bez problemu. W Rumi dalej na ulicy Słobieskiego ruch gigantyczny na ulicy Morskiej. To samo widzę, że roboty drogowe trwają u skrzyżowania Chelońska-Morska. Z obwodnicy Trójmiejskiej w Morską dalej troszkę wolno się wyjeżdża. Odrobinę uspokoiła się z kolei sytuacja na Pogórzu na ulicy Derdowskiego i skrzyżowaniu Derdowskiego-Dąbka, choć dalej jeszcze ruch delikatnie podwyższony. Chwaszczyńska dalej się zapycha, no i dalej jeszcze się zapychają skrzyżowania Wielkopolska, Aleja Zwycięstwa i Wielkopolska, ulica Lotników, oby się to zmieniło jak najszybciej na lepsze.
8: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis myślnik-woskow.pl.
7: 19 stopni dzisiaj zobaczymy maksymalnie na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce oraz Gniewinie, a 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach mamy około 1015 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, a na niebie umiarkowaną i dosyć dużą ilość chmur. Co prawda ogromne przejaśnienia również się pojawiają, słońce do nas wygląda,

0: ale wciąż jeszcze może popadać, a głównie w pasie nadmorskim może także zagrzmieć. Wiatr utrzymuje się przeważnie słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: coraz drożej te chińskie zakupy nam wychodzą, bo trzeba zapłacić dodatkowe opłaty za to, że te chińskie tanie rzeczy do nas przyjdą z tych platform, a Francja idzie o krok dalej. Wprowadziła kary finansowe na tanio wykonaną odzież sprzedawaną przez te właśnie platformy. I już od 1 września, czyli już teraz, będzie trzeba, kupując we Francji, trzeba będzie zapłacić tak zwane kary wynoszące na przykład 50 centów za bieliznę, 2 euro za koszulkę, 9 euro za dżinsy i 12 euro za kurtkę. A to jeszcze nic, bo do 2030 roku opłata może wynieść nawet 19,50 euro za sztukę. Jednak maksymalny limit pozostanie na poziomie 50% ceny produktu przed opodatkowaniem. Co ciekawe, są niektóre firmy w Europie, które swoją produkcję mają poza Europą, jednak przez rząd francuski zostały zwolnione z tych opłat, bo rząd francuski mówi, nie, oni tam produkują w tych Chinach, ale oni nie robią tak tanich rzeczy jak sami Chińczycy i dlatego im się nie należy ta kara. Taki pomysł mają Francuzi na to, żeby zmniejszyć import tanich rzeczy do swojego kraju. Ciekawe, kiedy nasz polski rząd weźmie przykład z Francji i za chwilę też wprowadzi takie właśnie kary, opłaty, no wiadomo, żeby było drożej, no i żeby więcej pieniędzy było w budżecie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne.

0: Wybrane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na porcję kulturalnych informacji na antenie Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Tym razem zaglądamy do Małego Trójmiasta Kaszubskiego, a zaczniemy sobie od Redy. W Fabryce Kultury nauczymy się robić biżuterię. Zajęcia startują już ten piątek. Podczas cyklu 3 spotkań uczestnicy wykonają 3 zestawy autorskiej biżuterii kwiatowej. To natura stanie się inspiracją do stworzenia własnej, niepowtarzalnej biżuterii. Uczestnicy poznają techniki pracy z żywicą UV, nauczą się utrwalać i zatapiać w niej kwiaty oraz zioła, a także ozdabiać ceramiczne korale motywami kwiatowo-ziołowymi. Podczas zajęć uczestnicy poznają również podstawy pracy z narzędziami i półfabrykatami jubilerskimi. W programie utrwalanie kwiatów i ziół w żywicy UV, malowanie motywów kwiatowo-ziołowych na ceramice oraz tworzenie biżuterii z wykorzystaniem półfabrykatów jubilerskich. Zajęcia odbędą się 4, 11 oraz 18 września. Pierwsza grupa spotykać będzie się w godzinach pomiędzy 16.30 a 18.00. Z kolei grupa druga spotkania będzie miała od godziny 18.30 do godziny 20.00. O tym, jak można zapisać się na omawiane warsztaty, dowiecie się z oficjalnej internetowej strony Redzkiej Fabryki Kultury. A my z Redy przenosimy się do Wejherowa. Wakacje dla uczniów chyba niestety się zakończyły, ale to nie są tylko złe wiadomości, bo wraz z końcem wakacji rozpoczynają się zajęcia artystyczne, chociażby w Wejherowskim Centrum Kultury. To właśnie w tej instytucji wracają sekcje artystyczne. Te rozpoczęły swoją działalność równo 1 września. W związku z tym poznaliśmy już grafiki, w ramach których odbywać będą się omawiane zajęcia. Sekcje ceramiczne rozpoczynają zajęcia od 2 tygodnia września. Także jeżeli jesteście zainteresowani ceramiką, to warto sobie to zapisać w kalendarzu. Z kolei w przypadku zajęć indywidualnych godziny ustalane są konkretnie z instruktorem. Plastyka dla dzieci. Tutaj dzień i godzina zajęć ustalana jest bezpośrednio z instruktorką. W przypadku jakichkolwiek pytań Wejherowskie Centrum Kultury zachęca do kontaktu chociażby mailowego pod adresem sekcje@wck.org.pl. Kto wie, może to właśnie świetna okazja, żeby pomyśleć o jakichś zajęciach dodatkowych na rozpoczęty już rok szkolny, aby te kolejne miesiące nie stanowiły tylko nauki i zajęć szkolnych, ale także były okazją do pogłębiania swoich zainteresowań, swojej wiedzy o sztuce, a także swoich umiejętności manualnych, może na przykład ceramika, może na przykład malowanie.

Był bon turystyczny, a teraz jest bon rzemieślniczy. Co to takiego, zapytacie, bon rzemieślniczy? Spokojnie, to tylko w Krakowie, ale włodarze Krakowa wymyślili sobie, że teraz każdy mieszkaniec Krakowa posiadający kartę krakowską będzie mógł skorzystać z bonu rzemieślniczego. Jeżeli krakowianie czy krakowiacy mają do naprawienia cokolwiek, na przykład buty, zegarek, sprzęt AGD, to będą mogli skorzystać z takiego bonu rzemieślniczego. Znaleźć takiego rzemieślnika z usługami krawieckimi, szewskimi, kaletniczymi i wykorzystać ten bon na naprawę tego, co mają do naprawienia. Na podstawie tego bonu będą mogli uzyskać bonifikatę 50% dofinansowania do wybranej usługi i powiecie, o super, 50% to dobre, ale uwaga, jest haczyk, maksymalnie 100 zł brutto na usługę, czyli nie takie do końca 50%. Tak sobie wymyślili włodarze Krakowa, podobno, żeby wspomóc te małe zakłady krawieckie, szewskie, kaletnicze, które mają mało pracy, a ponieważ cały czas mówi się o tym, żeby nie wyrzucać, tylko naprawiać, to Kraków idzie z takim trendem, że mówi, my pomagamy rzemieślnikom, tym, którzy są w Krakowie, a wy możecie naprawić zamiast wyrzucać. Pytanie tylko, czy koszt naprawy danej rzeczy nie będzie

0: przerastał zakupu nowej rzeczy, bo tak często bywa. No i czy rzeczywiście w Krakowie to się sprawdzi? A jak sprawdzi się w Krakowie, to może inne miasta też pójdą tym śladem. W końcu lubimy my, Polacy, bony, bo bon turystyczny cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To może ten bon rzemieślniczy też się sprawdzi w innych miastach.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście?

Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz

0: i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Główne uroczystości Przemódzkich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
2: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzielę?
1: No jasne, w sobotę stadion w Przemudzie oddajemy młodym.
2: 5 stycznia, gmina Przemód do młodych.
1: O 18 na scenie...

0: idą.
1: W najbliższą niedzielę główne uroczystości dożynkowe w gminie Szemut.
2: Zacina małe dwanaste w pełni.
1: Mszą świętą dziękczynną, później korowód dożynkowy.
2: I zeleni chleba.
1: A potem scena. Orkiestra Dęta gminy Szemut, koleczkowianie, kabaret Quinda, Krawczyk Show.
2: A wieczór Kasiewsko influencerka.
1: I gwiazda wieczoru, Golec Orkiestra.
2: Nekłety joju wiemdze bunda.
1: A wy, niedziela, 6 września.
2: Rocimy do Szemuda.
1: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
2: Aleksandra Pesz, Gminne Centrum Kultury.
1: I cały komitet organizacyjny.
3: Reklama.
4: Eksplozja na dworcu głównym w niemieckim Augsburgu. Od jutra duże zmiany dla świeżo upieczonych kierowców. Lubelskie pogranicze chce przyciągnąć turystów. Dopłaci im do noclegów. Miriam Lipińska. Wybuch na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. Dwie osoby zostały lekko ranne. Jak informują lokalne media, eksplodował nieznany obiekt. To kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Wczoraj w pobliżu elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono ładunki wybuchowe. Niemiecka policja informowała też o spowodowanej celowo awarii stacji elektroenergetycznej w Bergheim pod Kolonią. Wypadek autobusu w Egipcie na Półwyspie Synaj między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuweiba. Jak poinformowało egipskie Ministerstwo Zdrowia, zginęło 16 osób, a 28 innych zostało rannych. Na miejsce wysłano 20 karetek pogotowia. Idą duże zmiany dla młodych kierowców. Od jutra będą objęci okresem próbnym. Dorośli 2-letnim, 17-latkowie 3-letnim. Świeżo upieczonych kierowców będzie też obowiązywał zerowy limit alkoholu i płatne szkolenie, jeśli nazbierają 12 punktów karnych. A to nie wszystko, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
5: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
4: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Ministerstwo Sportu komentuje nowe doniesienia dotyczące współpracy PKOL-u z Zonda Krypto. Obecny prezes Radosław Piesiewicz, który jest w tymczasowym areszcie, podpisał umowę na wykorzystanie przez Zonda Krypto wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków. Jeśli któryś ze sportowców zażądałby za to pieniędzy, to zapłacić musiał PKOL.
6: To jest skrajna nieodpowiedzialność i skrajna niegospodarność. To, co się wydarzyło, jest wielkim skandalem, dlatego że umowa podpisana przez pana Piesiewicza nie była przedmiotem żadnych analiz zarządu ani prezydium PKOL-u.
4: Mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Za tydzień zbiera się prezydium zarządu komitetu, żeby zdecydować o dacie odwołania Piesiewicza. Rząd planuje namieszać w ulgach podatkowych. Niektóre chce zlikwidować, inne zmienić. Do likwidacji ma iść m.in. ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
7: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
4: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Inna zmiana to zwiększenie ulgi dla honorowych krwiodawców. Na Lubelszczyźnie rusza dziś lubelski czek turystyczny. Ma przyciągnąć turystów na tereny przygraniczne, rzadko teraz odwiedzane przez trwającą na Ukrainie wojnę. Czek to 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. System ruszy za godzinę i jak zapewnia Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, skorzystanie z czeku nie jest trudne.
8: Trzeba się zalogować na stronę, podać tylko imię, nazwisko i numer telefonu. Na numer telefonu przyjdzie unikalny kod potwierdzający. Wygenerowany zostanie czek turystyczny.
4: A wspomniana strona to lubelskiczekturystyczny.pl.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Gdynia oddała hołd bohaterom walczącym w II wojnie światowej. Ich pamięć uczczono na cmentarzu wojennym w Redłowie, gdzie odbyły się tradycyjne miejskie uroczystości. W obchodach wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, wojsko, uczniowie oraz mieszkańcy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni. Podczas uroczystości nie zabrakło również wspólnej

0: modlitwy. Na koniec uczestnicy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów, a także znicze. Wydarzenie uświetliła wojskowa asysta honorowa. O 17:00 uroczystości przeniosły się pod kwaterę żołnierzy września 1939 roku na cmentarz przy parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, gdzie przy grobach żołnierzy poległych w obronie Gdyni oraz pomniku pamięci rozstrzelanej młodzieży stanęła warta honorowa. Zostały też złożone wiązanki kwiatów i znicze pamięci. W uroczystości wziął udział wiceprezydent Rafał Geremek. Gdyńskiej delegacji nie zabrakło również podczas porannych obchodów, które odbyły się na Westerplatte. Zakończyły się prace modernizacyjne i konserwacyjne fontanny na placu pokoju w Lęborku. Zakres robót obejmował przede wszystkim instalację elektryczną oraz oświetlenie. Inwestycja ma poprawić niezawodność miejskiej fontanny, a także ułatwić jej obsługę i prowadzenie przyszłych prac serwisowych. Na zlecenie Urzędu Miejskiego pracę wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zamontowano kolorowe oświetlenie oraz nowe okablowanie znajdujące się w niecce fontanny. Zabezpieczono połączenie elektryczne przed działaniem wody i zainstalowano nowy układ sterowania oświetleniem. Ma on usprawnić działanie instalacji i ograniczyć koszty eksploatacji. Z szafy elektrycznej usunięto zbędne elementy, wykonano też nowe trasy kablowe. Zdemontowane wcześniej płyty ponownie zamontowano, a pod nimi przygotowano otwory rewizyjne zapewniające łatwiejszy dostęp do puszek zasilających oprawy. Modernizacja objęła również drugą miejską fontannę, tę z rzepkami przy ulicy Staromiejskiej. Prace przeprowadzono jeszcze przed jarmarkiem świętego Jakuba. Tam także wymieniono instalację elektryczną i oprawy oświetleniowe, wykonano nowe uszczelnienia oraz zabezpieczenia przejść kablowych i zamontowano układ sterowania oświetleniem. Dodatkowo wymieniono centralną pompę. Oba zadania mają poprawić funkcjonowanie fontann i zwiększyć ich niezawodność. Szkoły wielu pokoleń, mechanik i medyk świętują swoje jubileusze. Dwie szkoły, 1000 absolwentów i wiele lat historii Słupska. Zespół szkół mechanicznych i logistycznych, czyli tak zwany mechanik, obchodzi 80-lecie, a Pomorska Medyczna Szkoła Policjalna Medyk 75-lecie działalności. Jest to okazja do powrotu do początków działania obu placówek, przypomnienia sobie o ich najważniejszych momentach i zauważenia, jak przez lata zmieniały się ich kierunki kształcenia. To także opowieść o absolwentach i nauczycielach, którzy przez dekady współtworzyli życie Słupska i regionu. Medyk od lat kształci kolejne pokolenia specjalistów dla służby zdrowia i lokalnej społeczności. Z kolei mechanik szkoli specjalistów w dziedzinie robotyki, mechatroniki, logistyki czy też spawalnictwa. Wejherowscy policjanci podsumowują wakacje. Jak podkreślają mundurowi, było naprawdę intensywnie. Przez powiat wejherowski przejeżdżało wielu mieszkańców oraz turystów zmierzających nad morze i do innych miejscowości wypoczynkowych. Od początku wakacji policjanci odnotowali 33 wypadki drogowe, w których rannych zostało 40 osób oraz 347 kolizji. Wejherowscy policjanci prowadzili liczne kontrole ukierunkowane m.in. na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących, sprawdzanie prędkości oraz przestrzeganie przepisów. Ujawniono 133 przestępstwa dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Policjanci ujawnili także 12 wykroczeń dotyczących kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. W trakcie kontroli zatrzymano aż 84 prawa jazdy, w tym 27 za przekroczenie dozwolonej prędkości. Policjanci zwracali również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. Od początku wakacji skontrolowano 120 hulajnóg, a w 43 przypadkach ujawniono popełnione wykroczenia, które dla użytkowników tych pojazdów zakończyły się konsekwencjami. Wakacyjny wypoczynek to także jeziora i kąpieliska. Policjanci podejmowali interwencje w miejscach wypoczynku oraz reagowali na przypadki łamania prawa. Na terenie gminy Gniewino i Choczewo funkcjonariusze interweniowali m.in. w związku z nielegalnym połowem ryb. W Nadolu ujawniono osobę, która nie posiadała uprawnień do połowu. Policjanci podejmowali również interwencje związane z bezpośrednio bezpieczeństwem na wodzie. Dotyczyły one m.in. wywrócenia żaglówki na jeziorze oraz wywrócenia roweru wodnego, na którym znajdowali się mężczyźni będący pod wpływem alkoholu. Na szczęście w tych przypadkach nikomu nic się nie stało.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Kolejny szary, bury i deszczowy poranek za nami. Wygląda na to, jakby już jesień się zaczynała, a jeszcze lata kawałek przed nami cały czas pozostał. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 19 stopni. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gniewinie 20, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rodzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1015 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, a na niebie naprawdę

0: dużo chmur. Co prawda przejaśnienia się pojawiały, ale już od samego rana pojawiały się także przelotne, nawet intensywne opady.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis myślnik-wosko.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Dzieci wybiegły wesoło ze szkoły, a właściwie pobiegły chyba do szkoły, bo to przecież rano dopiero. To one pobiegły, one się uczą, a ja wam powiem, ile kosztuje to wychowanie tego dziecka. Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry, witajcie. Drodzy rodzice, mam najnowsze dane, jeżeli chodzi o utrzymanie dziecka. Gdy dziecko do was przyjdzie i powie, że wy mu nic nie dajecie, to wy powiedzcie tak: utrzymanie twoje do 18 roku życia będzie mnie kosztowało prawie 371 tysięcy złotych, ale to jest wartość przeciętna dla inwestycji odpowiadającej standardowi socjalnemu. Jeżeli wasze dziecko wysyłacie na różnego rodzaju kółka zainteresowań, kursy angielskiego, niemieckiego, francuskiego i tak dalej, to będzie to kosztowało w granicach 400 tysięcy złotych, bo to jest właśnie kwota do 18, a po 18

0: kartce co? Powiesz, że nie dasz, że nie masz? No dalej będziesz musiał płacić, a więc te koszty generalnie będą rosły do momentu, dopóki dziecko nie opuści domu, no i nie zamieszka sam i samemu się będzie utrzymywało. No, także 400 tysięcy to jest taka średnia, którą trzeba przyjąć w tym roku. Spora kwota, prawda?
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
6: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.

0: Drugi dzień września. Historię tego dnia rozpoczynamy od roku 78. W Łodzi na świat przyszła Tatiana Okupnik, wokalistka, kompozytorka oraz prezenterka telewizyjna. Karierę zaczynała od amatorskiego zespołu Carpe Diem i popularność zdobyła dzięki grupie Blue Café. W roku 88 na stadionie Wembley rozpoczęła się światowa trasa pod nazwą The Human Rights Now, zorganizowana pod auspicjum organizacji Amnesty International z okazji 40. rocznicy uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka przez ONZ. Na scenie wystąpili m.in. Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel i wielu innych. W roku 95 Michael Jackson umieścił na pierwszym miejscu amerykańskiego zestawienia singli kompozycję autorstwa R. Kelly'ego zatytułowaną You're Not Alone. Singiel wpisał się także do Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwszy w 37-letniej historii Billboardu, który zadebiutował od razu na pierwszym miejscu. W roku 2000 na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów znalazła się piosenka Music Madonny. Był to już 10. przebój numer 1 wokalistki. W wideoklipie oprócz Madonny jako Ali G wystąpił także popularny komik Sacha Baron Cohen. W roku 2007 17-letni jamajsko-amerykański wokalista Sean Kingston zdobył pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii singlem z kompozycją Beautiful Girls. To krótka historia drugiego dnia września, jeżeli chodzi o muzykę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu.

0: I sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
1: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
0: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Cedria, nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Reklama.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje drogowe w Radiu Norda FM. Jest godzina 9.30 na naszych zegarach i mamy dzisiaj środę 2 września, pierwszy dzień szkoły, a jak tutaj sytuacja wygląda na drogach? Rozpoczniemy przegląd od okolic Słupska, a tutaj wygląda całkiem dobrze. No wiadomo, w centrum trzeba troszeczkę zwolnić i jest większy ruch niż w ostatnich dniach o tej porze. Natomiast nie ma tutaj jakiejś większej tragedii, jeżeli chodzi o wyjazd ze Słupska w stronę Trójmiasta. Tutaj też nic się nie dzieje. Więc płynnie, sprawnie dojeżdżamy do Lęborka. A w Lęborku? W Lęborku też dosyć spokojnie, choć widać, że w okolicach Ronda Solidarności jest nieco bardziej intensywnie niż zwykle, przynajmniej przez ostatnie tygodnie, ale to pewnie też tutaj troszeczkę się unormuje w kolejnych dniach, no ale dzieciaki wróciły do szkoły, też większość ludzi pewnie skończyła właśnie urlopy, więc ten ruch może być troszeczkę większy niż przez te wakacyjne dni. A dalej trasą kaczubską do Trójmiasta dojeżdżamy bez problemu. Obwodnica metropolitarna przejezdna, natomiast na obwodnicy trójmiejskiej, na samej obwodnicy jest dosyć płynnie i spokojnie, natomiast kierując się szczególnie w stronę Gdańska, no to na spacerowej jest bardzo duży korek, więc tam kilkadziesiąt minut, pewnie 40 do godziny trzeba by sobie doliczyć, zanim zjedziecie w dół. Na Słowackiego też jest dosyć ciasno, na Armii Krajowej jest troszeczkę spokojniej, ale tutaj też praktycznie od Siedlec stoicie już w korku, no i w samym centrum Gdańska też jest ciasno, a w Gdyni jest dosyć przyjemnie, aczkolwiek na Wielkopolskiej zjeżdżając do Gdyni, to będziecie musieli troszeczkę poczekać tutaj do PKM-ki, ale dalej już się jedzie płynnie. W samym centrum Gdyni nie ma jakichś większych utrudnień. Natomiast jeżeli jedziecie przez Małe Trójmiasto Kaszubskie, no to w Wejherowie, w okolicach tutaj Cegielni, w okolicach zamku na wylocie w stronę Szymuda jest remont drogi i tam się też ruch intensyfikuje. Uważajcie na znaki, na wykonujcie polecenia drogowców. Ciasno też jest w Rumi przed dojazdem do obwodnicy trójmiejskiej. Tutaj praktycznie od Rumi aż do Chyloni będziecie powolutku jechać. Poza tym nic większych problemów nie ma. No i życzę, żeby jak najszybciej przyzwyczaić się do tego ruchu powakacyjnego, aby te korki nie sprawiały aż takich problemów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
5: W dzień dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burze, głównie nad morzem. Prognozowana wysokość opadu deszczu w czasie burz od 5 do 10 mm. Temperatura maksymalna wahać się będzie dzisiaj od 19 stopni Celsjusza w pasie nadmorskim, przez 20 w Gdyni i Wejherowie i Lęborku, a także Słupsku, po 21 na południowych krańcach naszego regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni, południowo-zachodni. W czasie burzy porywy mogą sięgać nawet 55 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
4: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas na moich ulubionych naukowców, którzy twierdzą, że stres i zmęczenie psychiczne mogą mieć źródło nie tylko w codziennych obowiązkach, ale także w tym, co gromadzimy w naszych domach. Eliminacja niektórych przedmiotów może być skutecznym sposobem na uporządkowanie emocji i poprawę waszego samopoczucia. I tak, najlepiej pozbyć się niektórych rzeczy, bo one źle wpływają na naszą psychikę i co to na przykład jest? Bolesne pamiątki, listy, zdjęcia czy prezenty, które przypominają o trudnych relacjach lub zakończonych związkach, albo przyjaźniach, ubrania z poprzednich etapów życia, czyli rzeczy, które już do nas nie pasują lub przypominają o dawnych celach, niedokończone projekty, czyli zeszyty, kursy czy inne rzeczy, których nie udało wam się zrealizować, które stale przypominają o niespełnionych planach. No i przytłaczające bibeloty, drobiazgi, pamiątki z podróży mogą tworzyć niepotrzebny szum informacyjny. Chociaż ja akurat tu się nie zgodzę z naukowcami czy specjalistami, ponieważ ja jak patrzę na pamiątki, które przywożę sobie z podróży, to zawsze mogę zamknąć oczy i przypomnieć sobie, jak było miło, kiedy byłem tam, a jak teraz jest, no i co? Zamykam oczy i już jestem w zupełnie innym świecie. No to sami zdecydujecie, czy warto takich rzeczy, jak tu twierdzą nam specjaliści, się pozbywać, czy też warto właśnie zatrzymać, żeby przypomnieć sobie, jak było miło. No chyba, że właśnie są to rzeczy, które nie są miłe i nie przypominają wam miłych wspomnień, to może rzeczywiście warto się takich rzeczy pozbyć, żeby nie robić sobie szumu w głowie i przy okazji mieć lepsze samopoczucie, czego wam życzę na ten dzień.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomicznej premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i

0: Oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Reklama.

0: Środa, środek tygodnia. Warto przyjrzeć się zapowiedziom synoptyków, co nas czeka w najbliższym czasie. Czy rzeczywiście te upały, które zapowiadałem w poniedziałek, to dalej są w planach i czy widać je na horyzoncie? No to już wam powiem, jak będzie wyglądał najbliższy weekend. W piątek, czyli 4 września, temperatury od 24 do 26 stopni, czyli przyjemnie, ale to na zachodzie i południowym zachodzie. W centrum i na wschodzie od 20 do 22, na północy od 19 do 20. Weekend przyniesie lekkie ochłodzenie. W sobotę w większości kraju termometry od 19 do 23, a na północy miejscami od 17 do 18. W niedzielę maksymalne temperatury od 19 do 24, choć na północy od 17 do 18 i wyraźne ocieplenie prognozowane jest na poniedziałek. Na południu kraju słupki termometrów gwałtownie wzrosną, osiągając miejscami od 28 do nawet 30 stopni. W centrum i na zachodzie będzie przeważnie od 24 do 26, natomiast na północy nieco chłodniej od 18 do 23, a we wtorek 8 września nastąpi ponowny delikatny spadek temperatury. Także jak szykujecie się na upały, to na południe i na południu tam właśnie 30 stopni, ale tylko w poniedziałek, a we wtorek już nieco spokojniej.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504

0: 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.

0: dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Zatrzymanie w związku z zabójstwem w Kędzierzynie Koźlu. MSWiA chce sprawdzić, jak chronione są firmy zbrojeniowe w Polsce. Zasięg internetu podczas podróży pociągiem nie będzie się rwał. Trwają testy nowego rozwiązania. Miriam Lipińska. Zatrzymanie po brutalnym zabójstwie 49-latki w Kędzierzynie Koźlu. Kobieta została zamordowana w piątek wieczorem, gdy wyszła na spacer z psem do lasu. Na razie śledczy tylko potwierdzili zatrzymanie osoby mającej związek z zabójstwem, nie podają więcej informacji. MSWiA sprawdza, w jaki sposób są w Polsce chronione zakłady o strategicznym znaczeniu. To reakcja na niedawne pożary zakładów produkujących dla wojska w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie. Służby ustalają, na ile podpalenia mają związek z działaniami obcych służb, w tym Rosji, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
2: My ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana.
1: Na razie wiadomo tyle, że zakład w Skarżysku, produkujący części do dronów, został podpalony. Trwa akcja niemieckich służb na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. W wybuchu, do którego doszło dziś rano, lekko ranne zostały dwie osoby. Przeszukująca dworzec policja podała, że znalazła podejrzany przedmiot. Po eksplozji ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Wracamy do kraju. Rośnie liczba wypadków na elektrycznych hulajnogach. W takich wypadkach zginęło już 14 osób. Policja apeluje przede wszystkim do opiekunów dzieci, które korzystają z takich urządzeń. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że jazda urządzeniami o wyższej mocy, niezarejestrowanymi, bez uprawnień i bez ubezpieczenia, to spore kłopoty dla opiekunów nieletnich.
3: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym, ale też niezarejestrowanie takiego typu urządzenia oznacza odpowiedzialność wobec funduszu gwarancyjnego, czyli mówimy tutaj już o tysiącach złotych kary dla takiego nieodpowiedzialnego użytkownika.
1: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. Jazda na hulajnodze elektrycznej jest dozwolona od 13 roku życia. Nastolatek musi mieć jednak przynajmniej kartę rowerową. Od 4 do 10% o tyle są w tym roku droższe korepetycje. Jak wynika z wyliczeń GUS-u, średnio miesięcznie rodzice wydają na nie 249 zł dla uczniów podstawówek i ponad 318 zł za korepetycje dla uczniów szkół średnich. Korki to już dla uczniów chleb powszedni.
4: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
5: A ty?
4: Matematyka i chemia.
5: Jakie są widełki?
4: No, ja znam od 50 zł do 200.
5: To chyba dużo 200.
4: Bardzo.
6: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
7: Korzystałyśmy i ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów.
1: Mówili uczniowie jednego z łódzkich liceów. Jest szansa, że znikną problemy z korzystaniem z internetu podczas podróży pociągiem. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, PKP Intercity testuje internet satelitarny. Dodał, że ma nadzieję, że testy zakończą się do grudnia i już w nowym roku rozwiązanie zacznie działać.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w gminie Szemut otwarto nowe części rozbudowanych szkół w Koleczkowie i Łebieńskiej Hucie. Od samego rana w gminie Szemut było wiele powodów do świętowania. Świętowano nie tylko rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale także oddanie gminnych inwestycji właśnie w oświatę. Pierwsza uroczystość miała miejsce w Łebieńskiej Hucie.
9: Dużo razy padło słowo historyczna chwila. Tak, to jest jedna z mniejszych miejscowości, gdzie szkoła była od lat. No, standard, wiadomo, dawnych tysiąclatek, sama kotłownia, no, całość tego obiektu tworzy taki bardzo nowoczesny przede wszystkim kompleks. Mnie bezpośrednio jako gospodarza gminy cieszę się, że ci mieszkańcy mają takie przede wszystkim standardy.
8: Mówi wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski, które przede wszystkim sprostają oczekiwaniom w stosunku do szkoły w XXI wieku, ale także do rozwijającej się wciąż gminy, w tym pod kątem demograficznym.

0: samorząd musi podążać za mieszkańcami. Gmina Szemuc to już 22 tysiące mieszkańców, dlatego potrzebne są inwestycje, potrzebne są rozbudowy, również szkół, bo mimo ogólnopolskich trendów demograficznych negatywnych, w gminie Szemuc przybywa dzieci. I dlatego tutaj w Łobieńskiej Hucie zapada decyzja o realizacji kolejnego skrzydła szkoły. Powstało nowych 6 sal, węzeł sanitarny. Do tego pod koniec zeszłego roku udało się także oddać w ramach programu Olimpia kryte boisko, salę gimnastyczną. No to jest taki bardzo dobry przykład takiego podążania za sytuacją w gminie. Oczywiście my jako administracja rządowa wspieramy te inwestycje. W przypadku tutaj tego nowego skrzydła dołożyliśmy 2 miliony złotych, wcześniej ponad 3 miliony złotych na halę Olimpia.
1: Tłumaczy wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Łącznie cała inwestycja kosztowała prawie 5 milionów złotych. Jednak to nie jedyna taka uroczysta chwila. O godzinie 11 odbyło się gminne rozpoczęcie roku szkolnego, które miejsce miało w Koleczkowie, oczywiście nie bez powodu. Tam podczas uroczystości oficjalnie otwarto nowe skrzydło szkoły. Lęborczanie uczcili 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W południe mieszkańcy miasta, przedstawiciele samorządu, wojska, służb mundurowych, organizacji, instytucji oraz młodzież spotkali się przy płycie pocztowców gdańskich przy ulicy Staromiejskiej. Uroczystość była okazją do przypomnienia ofiar wojny oraz osób, które walczyły w obronie wolności i niepodległości. Podczas obchodów głos zabrał burmistrz Lęborka Jarosław Litwin. Podkreślał znaczenie przekazywania pamięci o wojnie kolejnym pokoleniom oraz potrzebę wyciągania wniosków z historii. Zwrócił także uwagę na rolę wojska w zapewnieniu bezpieczeństwa. W trakcie uroczystości porucznik Damian Zagulak odczytał apel pamięci, a kompania honorowa 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego oddała salwę honorową. Przy płycie złożono kwiaty w hołdzie poległym. Wśród delegacji znaleźli się przedstawiciele władz miasta, powiatu, gmin, wojska, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, harcerzy, szkół i stowarzyszeń. Rocznicowe obchody objęły również lęborski cmentarz parafialny. Delegacje złożyły kwiaty na zbiorowej mogile zamordowanych więźniów filii obozu Stutthof oraz na grobie plutonowego Henryka Kellera. Tegoroczne uroczystości były przypomnieniem wydarzeń sprzed 87 lat i hołdem dla ich ofiar. Podkreślono również, że pamięć o historii ma być przestrogą i przypomnieniem o znaczeniu pokoju, wolności oraz niepodległości. Na ulicach Słupska pojawili się niemieccy żołnierze, a na mostach wprowadzono kontrolę graniczną. W mieście miała miejsce żywa lekcja historii. Za organizacją wydarzenia stało Pomorskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Wojskowości Grzmot, współpracujące z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Inscenizacja objęła teren słupskich bulwarów, kładkę nad Słupią. Wykorzystano do rekonstrukcji przejścia granicznego pomiędzy Polską a III Rzeszą. Po obu stronach rzeki przygotowano posterunki niemieckich i polskich pograniczników. Inscenizacje zorganizowano już po raz trzeci, za każdym razem pojawiają się nowe elementy. Podczas inscenizacji zaprezentowano także mundury i wyposażenie służb granicznych oraz celnych Polski i III Rzeszy. Zdaniem mieszkańców największym powodzeniem wśród odwiedzających cieszyły się koszary 1. Morskiego Pułku Strzelców z Wejherowa. Organizatorzy przygotowali tam m.in. możliwość symbolicznego wcielenia uczestników do przedwojennego Wojska Polskiego. Inscenizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu miasta Słupsk oraz Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl.
1: Za nami dzisiaj poranek taki niespecjalnie pogodny, deszczowy, mokry i szary bury. Na szczęście w ciągu dnia troszkę przejaśnień się pojawi, więc słońce do nas wyjrzy, ale wciąż może też popadać i wciąż może pogrzmieć. Na termometrach maksymalnie dzisiaj zobaczymy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce oraz Gniewinie, 20 w Grimpucku, Kosakowie, Wejherowie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Póki co na zmiany w pogodzie się nie zanosi, upał raczej nie wróci, ale też temperatura radykalnie nie spadnie. W końcu lato mamy jeszcze do 22 września.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl. Norda, Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie ponownie. W dzisiejszych czasach w internecie można tak naprawdę wszystko. Od czasu do czasu wystawiamy opinię komuś, bo ktoś był dobry albo ktoś był zły w czymś. No ale wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy pewien mężczyzna wystawił opinię swojemu lekarzowi. Napisał tak: doktor uratował mi życie. Dosłownie, bez żadnych przenośni, a mimo to dał mu 4 gwiazdki zamiast 5 gwiazdek. Ani jednej skargi, ani jednego negatywnego komentarza na temat opieki. No i rozgorzała dyskusja. Dlaczego ten mężczyzna, który napisał doktor uratował mi życie, wystawił mu zamiast 5 4 gwiazdki? Niektórzy zastanawiają się, że może doktor na przykład nie zapłacił za jego bilet parkingowy, albo nie poczęstował go kawą, albo nie wiem, może nie zrobił czegoś jeszcze dodatkowego, co by sobie ten na przykład pacjent wyobrażał, że ten lekarz powinien zrobić oprócz tego, że uratował mu życie. Pamiętajmy czasami o tym, wystawiając komuś opinię w internecie, że jeżeli rzeczywiście zrobił dla was dużo dobrego, to warto wystawić 5, a nie 4, bo potem, wiecie, to wszystko wpływa na to, jak ci, którzy pracują w internecie, czy są widoczni w internecie, potem jak są postrzegani przez innych. Także warto o tym pamiętać, a czasami może pewne rzeczy zostawić bez komentarza. Jeśli was to nie interesuje, to po co się denerwować i po co robić takie rzeczy, żeby samemu się stresować. Warto o tym pamiętać w dzisiejszych czasach.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie.

0: Wcześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na Helios.pl.
3: Reklama.

Są bardziej zdecydowani czy niezdecydowani? I teraz uwaga, ja będę opowiadał wam historię najbardziej niezdecydowanego pasażera, który trafił się podczas tego lata w taniej linii lotniczej, która nazywana jest popularnie landrynką. Otóż pewien pasażer pojawił się na lotnisku, już miał wsiadać na pokład samolotu, kiedy jednak stwierdził, że on chyba jednak nie poleci, więc obsługa go wycofała, wypisała go z listy pasażerów, on usiadł, ale jak siedział, to sobie pomyślał, może jednak polecę. No i znowu zapytano kapitana, czy jednak można przywrócić tego pasażera. Kapitan powiedział, okej, przywróćmy, dobra, on wsiadł do samolotu. Samolot wystartował, a on już podczas lotu, ten pasażer mówi do obsługi tak, a czy ja mógłbym nawet nie wysiadać, tylko czy mógłbym tym samolotem wrócić z powrotem do domu jednak? No to obsługa po lądowaniu skontaktowała się z obsługą naziemną, ci wydali zgodę, no i pasażer otrzymał tak zwany bilet powrotny. Także

0: Nie musiał nawet wysiadać, nie wysiadł w miejscu, gdzie planował wakacje, tylko stwierdził, że on jednak wraca do domu, wrócił do domu, wysiadł, no i wrócił do domu. Tak wyglądała jego wyprawa na wakacje. Taki był lekko niezdecydowany, czy on chce, czy on nie chce. Mam nadzieję, że u was takiego niezdecydowania nigdy nie będzie. Ale jak widzicie, zdarzają się osoby, które nie mogą się zdecydować, czy jednak on chcą na wczasy, wakacje, urlop, czy jednak wolą w domu posiedzieć.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko

0: 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Główne uroczystości Szemuckich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
2: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzielę?
1: No jasne. W sobotę stadion w Szemudzie oddajemy młodym.
2: 5 stycznika, gmina Szemud do młodych.
1: O 18 na scenie

0: Reklama.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Lechia Gdańsk awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski. Biało-Zieloni pokonali na wyjeździe trzecioligowy MKS Kluczbork 2-1, a zwycięskiego gola zdobyli dopiero w doliczonym czasie gry. Trener Władysław Łupaszenko mocno odmłodził skład i oszczędzał większość podstawowych zawodników. Do przerwy było 0-0, a tuż po zmianie stron gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Wojtyry. Lechia odpowiedziała kilka minut później, a do siatki trafił 19-letni Antoni Ziółkowski. Decydująca akcja przyszła w 92 minucie. 17-letni Oskar Żakowiecki dośrodkował w pole karne, a 18-letni Bakary Sonko strzałem głową zapewnił Gdańszczanom zwycięstwo i awans. W spotkaniu zadebiutowali także bramkarz Aksel Cholewiński oraz napastnik Władysław Blanuta. Kolejny mecz Lechii w Pucharze Polski odbędzie się pod koniec października, a rywala wyłoni losowanie. Arka Gdynia zagra dziś na wyjeździe z Resowią Rzeszów w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Gdynianie będą zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale trener Marek Jarolim zapowiadał wcześniej, że w pucharze szanse dostaną zawodnicy, którzy do tej pory grali mniej. W składzie zabraknie m.in. kapitana Władysława Gutkowskisa, odpocząć ma też Dawid Arendt, a w bramce powinien pojawić się Jędrzej Grobelny. Więcej minut mogą dostać również młodzieżowcy i piłkarze z szerokiej kadry pierwszego zespołu. Arka 2 bardzo dobrze rozpoczęła sezon w czwartej lidze i po 5 kolejkach jest liderem z dorobkiem 13 punktów. Część zawodników rezerw może więc dostać dziś swoją szansę także na poziomie Pucharu Polski. Rywal Gdynian na razie słabo radzi sobie w drugiej lidze. Resowia jest przedostatnia w tabeli. W 6 meczach zdobyła tylko 2 punkty, a bilans bramkowy zespołu to 4-13. Początek meczu Resowia Rzeszów Arka Gdynia dziś o godzinie 19:05. W czwartek 3 września w Gdańsku młodzi żużlowcy powalczą o Mistrzostwo Europy Par w klasie 200 cm. Finał rozegrany zostanie na stadionie imienia Zbigniewa Podleckiego, a początek zawodów zaplanowano na godzinę 17. Do rywalizacji przystąpi 6 reprezentacji: Polska, Dania, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy oraz wspólna para ukraińsko-czeska. Biało-czerwoni będą bronić tytułu i powalczą o 5. mistrzostwo z rzędu. Polska wygrała wszystkie dotychczasowe edycje tych zawodów od 2022 roku. Liderem naszej reprezentacji ma być Franciszek Szczyrba, aktualny indywidualny mistrz świata i Europy w klasie 250 cm. W składzie znaleźli się również Dawid Oscenda i Damian Bełtowski. Klasa 250 cm to jeden z najważniejszych etapów szkolenia młodych żużlowców przed przejściem do motocykli o pojemności 500 cm. W zawodach startują zawodnicy w wieku od 13 do 16 lat. Finał Mistrzostw Europy Par 250 cm sześciennych w czwartek o 17 na stadionie przy ulicy Zawodników 1 w Gdańsku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
2: W ostatnim czasie dobrze mieć gdzieś przy sobie w zanadrzu parasolkę, bo opady deszczu się pojawiają często i gęsto. Dzisiaj to nawet w ogóle pogrzmieć może, chociaż przynajmniej na termometrach wartości całkiem niezłe. Chociaż temperatura nie spadła za bardzo, tak można powiedzieć. 19 stopni dziś w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, to będzie max 20 w Drynipusku, Kosakowie, Wejherowie, Jeziorumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1015 hektopaskali, a wiatr utrzymuje się przeważnie umiarkowany.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Chińczycy, to ja wam powiem, potrafią. Oni wymyślili urządzenie do całowania się na odległość i to nie jest żart. Nazywa się Mua Remote Kissing i stało się już urządzeniem wiralowym. Otóż o co chodzi? Chodzi o to, że urządzenie ma silikonowe usta podłączone do telefonu, a gdy jedna osoba całuje to urządzenie, czujniki rejestrują nacisk, ruch i nawet temperaturę pocałunku i te informacje są wysyłane przez aplikację do innego identycznego urządzenia, które odtwarza pocałunek w czasie rzeczywistym, poruszając sztucznymi ustami. No, są tacy, którzy uważają, że to romantyczne, a inni znowu mówią, że to jeden z najdziwniejszych wynalazków, jakie widzieli na świecie. No, jedno jest pewne, można już pocałować swoją ukochaną, nawet jeżeli jest na innym kontynencie. No, tylko jeszcze trzeba na jednej z tych pewnie platform chińskich znaleźć to urządzenie i dowiedzieć się, ile ono kosztuje. Mi się na razie nie udało znaleźć. Widocznie to na razie był prototyp, ale nie wiem, czy pasowałoby mi całowanie telefonu, a właściwie tej specjalnej przystawki. No, ale może są tacy, którzy lubią i takie pocałunki na odległość. No to buziaki dla was wszystkich o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowym

0: wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: Na zakończenie chciałem wam przypomnieć, że dzisiaj jest idealny dzień do tego, żeby swój talent, który posiadacie, zaprezentować, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Być może jest gdzieś w was jakiś ukryty talent, który jeszcze nie rozkwitł, którego nie zaprezentowaliście przed szerszą publicznością. To może w pracy dzisiaj na przykład zaśpiewacie albo zagracie na czymś, byle nie na nerwach. No a jeżeli jesteście szefem, dyrektorem, no to pewnie zawsze otrzymacie oklaski i w ogóle gratulacje z powodu tego, że piękny ten wasz talent. No to może właśnie jest ten idealny czas. I jeszcze jest dzisiaj taki dzień. Ja wiem, że rozmiar nie ma znaczenia, ale dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru. Nie wiem, czy w dużym rozmiarze jesteście, czyli nosicie XL-kę albo ileś tam XXXL, czy też wolicie S-kę, czyli mały rozmiar, ale dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są w tak zwanym rozmiarze XL i więcej. Życzę wam udanego dnia i zapraszam na nasze jutrzejsze czwartkowe poradne spotkanie, mówiąc wam do usłyszenia, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: jaj, jaj.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691 420.

0: Reklama.
1: Nie ma Polaków wśród ofiar wypadku autobusu w Egipcie. Ministerstwo Zdrowia chce zachęcić do badań profilaktycznych. PSL uruchamia licznik wstydu szefa PKO Radosława Piesiewicza. Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie ucierpieli nasi obywatele, informuje polskie MSZ. Według danych egipskiego Ministerstwa Zdrowia zginęło 16 osób, a blisko 30 zostało rannych. Do wypadku doszło na trasie między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nubajbi. Jeden z dwóch mężczyzn, którzy wieczorem zaginęli na Zatoce Puckiej, został rano odnaleziony przez załogę śmigłowca. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Obaj wypłynęli wczoraj skuterem wodnym z rejonu Osłonina nad Zatoką Pucką i nie wrócili przed zmrokiem. Poszukiwania trwały przez całą noc z powietrza, na wodzie i wzdłuż linii brzegowej. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących ją akcji w całym kraju, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
1: Resort chce też spopularyzować program Moje Zdrowie i aplikację Moje IKP. Polskie Stronnictwo Ludowe uruchamia specjalną stronę internetową, a na niej licznik wstydu Radosława Piesiewicza. To odliczanie od momentu jego zatrzymania do dymisji, której politycy oczekują od szefa PKO. To człowiek, który nie tylko powinien zrzec się funkcji, ale nigdy nie powinien jej pełnić, mówi minister Miłosz Motyka.
3: Żądamy tej dymisji w imieniu polskich sportowców, w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą dobrego imienia Polski. Żądamy tej dymisji, bo instytucje międzynarodowe jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale także wszyscy sportowcy czują się zażenowani i zbrukani tym, że ktoś taki jak pan Piesiewicz pełni się funkcję szefa PKO-u.
1: Za tydzień zbiera się prezydium zarządu PKO-u, żeby zdecydować, co dalej. Ministra klimatu broni systemu kaucyjnego. Paulina Henning-Kloska zapewnia, że nie ma ryzyka, że kaucje z niezwróconych opakowań przepadną lub wzbogacą się na nich prywatne firmy. Pieniądze za niezwrócone opakowania operatorzy i tak muszą zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, tłumaczy szefowa resortu klimatu.
4: Na przykład w rozwój sieci butelkomatów, obsługę tej sieci, ale także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
1: Minister zapowiada też, że wszystkie takie wydatki będą rozliczane, a ministerstwo przygotuje ogólnodostępny raport, który pokaże, gdzie trafiły pieniądze z kaucji za butelki, które nie wróciły do butelkomatów. Resort chce też objąć kaucją szklane butelki, popularne małpki. To na koniec jeszcze dane o naszych pensjach. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w marcu tego roku mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła nieco ponad 7,5 tysiąca złotych i była niższa od przeciętnego wynagrodzenia o prawie 22,5%. Mediana lepiej pokazuje rzeczywisty obraz pensji Polaków, bo inaczej niż w przypadku średniej, nie podbijają jej pensje niewielkiej grupy najlepiej zarabiających.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Historia, wspomnienia i spotkanie z bliskimi. Tak właśnie wyglądało spotkanie 5 pokoleń rodziny Dzienisz. Niemal 300 osób ściągnęło do miejscowości Boże Pole Małe na wydarzenie, którego celem było wspomnienie historii wspólnej rodziny Dzienisz.
6: Nasza rodzina po I wojnie światowej, po ustaleniu granic, mieszkała w Rydystowie. To była już granica niemiecka. I po ustaleniu granic, po odzyskaniu niepodległości, nasi dziadkowie przenieśli się do Wyszczecina, bo chcieli mieszkać w Polsce, bo czuli się Polakami.
5: Mówi współorganizator zjazdu Michał Dzienisz. Przodkowie rodziny byli związani również między innymi z takimi wydarzeniami jak obrona Helu.
6: Mój wujek z gałęzi, która pochodzi z Wyszczecina, był obrońcą Helu, tak? I właśnie bronił się do 2 października. I o tym fakcie właściwie dowiedzieliśmy się po latach, gdzie moja ciocia, będąc na wycieczce, zauważyła tam zdjęcie swojego męża, o którym nie wiedziała do końca, jakie są jego losy.
5: Opowiada Dzienisz. Uczestnicy przy okazji wydarzenia mogli zapoznać się z przygotowanymi drzewami genealogicznymi. Rodzina na wielopokoleniowe spotkanie przyjechała również spoza Polski, m.in. z Kanady, Australii czy Niemiec. Blisko 3000 uczniów rozpoczęło naukę w 6 publicznych szkołach podstawowych w Lęborku. Szczególnym momentem były uroczystości dla pierwszoklasistów, którzy oficjalnie dołączyli do społeczności swoich szkół. W inauguracji w szkole podstawowej nr 1

0: Uczestniczył burmistrz Lęborka Jarosław Litwin, a w szkole podstawowej nr 8 jego zastępca Krzysztof Król. W jedynce rok szkolny rozpoczęło łącznie 651 uczniów w 28 oddziałach. Burmistrz, który jest absolwentem szkoły, szczególnie powitał pierwszoklasistów rozpoczynających swoją szkolną przygodę. Podczas uroczystości pogratulował również Michałowi Kościółkowi objęcia stanowiska dyrektora placówki. W szkole podstawowej nr 8 naukę rozpoczęło 605 uczniów w 26 oddziałach. Tam najważniejszym punktem inauguracji dla najmłodszych było ślubowanie i pasowanie na ucznia. W wydarzeniu uczestniczył zastępca burmistrza Krzysztof Król, który sam składał ślubowanie w tej szkole 40 lat temu. Łącznie w 6 publicznych szkołach podstawowych naukę rozpoczęło 2025 uczennic i uczniów, którzy uczą się w 126 oddziałach. Miejska oświata obejmuje również wychowanie przedszkolne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. W szkołach podstawowych uczęszcza 898 dzieci w 37 oddziałach. Początek roku szkolnego to także zmiany organizacyjne i nowe zadania dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów oraz ich rodziców. Mieszkańcy Słupska zgromadzili się na Placu Zwycięstwa, aby wspólnie uczcić 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zebrani oddali hołd bohaterom i złożyli kwiaty. Obchody 1 września są ważnym momentem wspólnej refleksji nad historią i przypomnieniem o tych, którzy oddali swoje życie w obronie wolnej Polski. Pamięć o ich poświęceniu pozostaje naszym wspólnym obowiązkiem. W uroczystości na Placu Zwycięstwa w Słupsku pod pomnikiem żołnierza polskiego uczestniczyli przedstawiciele samorządu, instytucji, organizacji, placówek oświatowych oraz mieszkańcy. Złożono kwiaty i wspólnie oddano hołd poległym. Pamięć o historii jest wspólnym obowiązkiem każdego Polaka. Pochylenie głowy to wyraz smutku oraz wdzięczności. To także obietnica o pielęgnowaniu pamięci o historii dla przyszłych pokoleń. 1 września pozostaje dniem pamięci o ofiarach wojny, obrońcach Polski i wszystkich, których życie na zawsze zmieniły wydarzenia rozpoczęte 87 lat temu. Póki co temperatura idzie w górę, chociaż dzisiaj wielkiego upału nie będzie. Max 19 stopni na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Wiełębie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1015 hektopaskali, czyli ciśnienie umiarkowane, wiatr umiarkowany lub słaby, choć może być także porywisty, ale to tylko w czasie burzy, które oczywiście dzisiaj krążą dalej po naszym regionie i oczywiście mogą się dalej pojawiać.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Środa minie, tydzień zginie, jak to mówi znane powiedzenie. Ze swojej strony zapewniam, że przed nami solidna porcja muzyki w połączeniu z ciekawymi doniesieniami. Warto pozostać z nami. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: W najbliższą niedzielę główne uroczystości dożynkowe w gminie Szemut.
4: Zacina małe 12 w pełni.
3: Mszą świętą dziękczynną, później korowód dożynkowy.
4: I zeleni chleba.
3: A potem scena. Orkiestra dęta gminy Szemut, koleczkowianie, kabaret Quinda, Krawczyk Show.
4: A wieczór Kasiewsko influencerka.
3: I gwiazda wieczoru, Golec Orkiestra.
4: Nekłety joju wiemdze bunda.
3: A wy, niedziela, 6 września.
4: Rośmy do Szemuda.
3: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
4: Aleksandra Pesz, gminne centrum kultury.
3: I cały komitet organizacyjny.
1: Reklama.

10 lat potrafi zrobić z debiutanckiej piosenki kawał własnej historii. Daria Zawiało właśnie wróciła do momentu, od którego zaczęła się jej solowa kariera. Malinowy Chruśniak, Kundelbury i Miłostki dostały osobne winylowe wydania, a obok oryginalnych wersji znalazły się również nowe aranżacje nazwane Słuchowiskiem X. Całość tworzy pierwszą część kolekcji związanej z albumem Akysz. Nakład jest niewielki, tylko 1000 egzemplarzy, każdy podpisany przez artystkę. Sama Daria pozostaje jeszcze na koncertowej przerwie, więc zamiast klasycznego powrotu dostaliśmy coś w rodzaju spotkania z jej muzycznym początkiem. I okazuje się, że po dekadzie Malinowy Chruśniak nie potrzebuje odmrażania, wystarczyło położyć go na gramofonie.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Gdy dopadnie Cię frasunek, obierz Szemut ten kierunek.
3: To kierunek, ale w Szemut za te łaźniwie na ile będą darowały?
2: 3 dni.
3: To zaczynamy już w piątek?
2: W Donimierzu. Od ziarna do chleba i otwarcia centrum artystycznego.
3: A w sobotę?
2: Gmina Szemut dla młodych.
3: Nie tyle.
2: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
3: I gole.

0: 20 września.
1: Błe się tkuje, a mało nie ma, takuje się małcko gmina.
0: Zapraszamy na dożynki gminne w Szemudzie.
2: Reklama.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Ruszyła sprzedaż karnetów na mecze Energa Czarnych Słupsk w sezonie 2026-2027. W pierwszej kolejności swoje dotychczasowe miejsca mogą zachować kibice, którzy mieli karnety w poprzednich rozgrywkach. Prawo pierwokupu obowiązuje do 3 września. Do tego dnia posiadacze wcześniejszych karnetów mogą też skorzystać z 20% zniżki. Dodatkowo osoby, które kupią karnet do 3 września, otrzymają bezpłatny wstęp na wszystkie mecze turnieju o Puchar Prezydentki Miasta Słupska. Turniej odbędzie się od 18 do 20 września. Oprócz czarnych zagrają w nim Trefl Sopot, King Szczecin, AMW Arka Gdynia. Pierwszego dnia gospodarze zmierzą się z Treflem, a wcześniej zaplanowano prezentację zespołu. Od 4 września niewykupione wcześniej miejsca trafią do ogólnodostępnej sprzedaży, a ceny karnetów wzrosną. Karnety obowiązują na wszystkie mecze rundy zasadniczej Polskiej Ligi Koszykówki. Zmiana na ławce trenerskiej Gryfa Słupsk. Zarząd klubu zakończył współpracę z Mariuszem Piechną, który prowadził pierwszy zespół od kwietnia, a wcześniej pracował z drużyną rezerw. Piechna przyjął Gryf w trudnym momencie poprzedniego sezonu i zakończył rozgrywki czwartej ligi na 4. miejscu. Łącznie prowadził pierwszy zespół i rezerwy w 22 spotkaniach. Na razie klub nie ogłosił nazwiska nowego pierwszego trenera. W 2 najbliższych meczach drużynę poprowadzi tymczasowy sztab w składzie Damian Tofil, Bartosz Sprengel i Mateusz Kowalczyk. Pierwszy sprawdzian już 5 września. Gryf podejmie wtedy na własnym stadionie Dolinę Speranda Niepoględzie. Tydzień później Słupszczanie zagrają na wyjeździe z Powiślem Dzierzgoń. Na ten moment nie wiadomo, kto docelowo obejmie stanowisko pierwszego trenera Gryfa Słupsk. SSPR Szczypiorniak Ustka nie wystąpi w sezonie 2026-2027 w rozgrywkach pierwszej ligi seniorek. Klub poinformował, że zdecydował się zrezygnować z udziału drużyny seniorskiej i skupić na szkoleniu młodszych zawodników. Władze Szczypiorniaka podkreślają, że to trudna decyzja, ale jednocześnie początek nowego etapu w działalności klubu. W nadchodzącym sezonie Ustka postawi przede wszystkim na zespoły młodzieżowe. Do ligowej rywalizacji przystąpią młodzicy z rocznika 2012 i 2013, a klub będzie także rozwijał grupę najmłodszych zawodników z rocznika 2017. Szczypiorniak zapewnia jednocześnie, że działalność klubu będzie kontynuowana, a głównym kierunkiem na najbliższy czas stanie się praca z młodzieżą i rozwój szkolenia.
4: Temperatura w ostatnim czasie ani nie idzie w górę, ani nie idzie w dół. Utrzymuje się na takim całkiem solidnym, albo może lepiej powiedzieć po prostu umiarkowanym poziomie. 19 stopni w Dębkach, Władysława Wiełębie, Ustce oraz Gniewinie. 20 Gdynia, Puckosakowowe i Chorowo-Reda, Rumia, Luzina, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach 1015 hektopaskali, na niebie chmur pod dostatkiem. Zresztą od samego rana pojawiają się nam przelotne opady deszczu, a dzisiaj w ciągu dnia w niektórych przynajmniej miejscach regionu może pogrzmieć.

0: Jeżeli ktoś uważa, że stary Fiat 125P nadaje się najwyżej na niedzielną przejażdżkę, pewna polska ekipa właśnie mocno podniosła poprzeczkę. Samochodem kupionym w Tajlandii za około 700 dolarów przejechali z Phuket do Polski. 18 tysięcy kilometrów, 44 dni i 13 państw. Po drodze były Laos, Chiny, Kazachstan, Rosja, Gruzja i Turcja. Fiat ma kierownicę po prawej stronie, nie ma ogrzewania ani pasów bezpieczeństwa, a mimo to wdrapał się na wysokość ponad 4,5 tysiąca metrów. W Turcji do ekipy dołączył nawet celnik, który przez część kraju podróżował razem z nimi z powodu formalności dotyczących rejestracji. Dawny polski eksport wrócił więc do kraju, wybrał tylko wyjątkowo długą drogę.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

Są filmy, przy których wystarczy powiedzieć domek pod Warszawą i spora część widzów już wie, o czym mowa. Trwają zdjęcia do nowej odsłony Nigdy w życiu, opartej na wydanej w tym roku książce Katarzyny Grocholi Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. Najważniejsza informacja dla fanów oryginału: Judyta ponownie będzie miała twarz Danuty Stenki. Powrót potwierdziła również Marta Lipińska, czyli filmowa mama głównej bohaterki. Nie będzie jednak kompletnego spotkania starej obsady. Zabraknie m.in. Joanny Jabłczyńskiej i Joanny Brodzik, a dorosłą to się ma zagrać Agnieszka Żulewska. Wygląda więc na sequel oparty na nostalgii, ale nie na prostym kopiowaniu filmu sprzed ponad 20 lat.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.

0: Reklama.
1: Wciąż poszukiwany sprawca podpalenia fabryki części do dronów. Zatrzymany 19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dziewczynek. Zmiany w Sejmie po rozłamie PiS.

0: Przemysłowej. Podpalenie zakładu w Skarżysku jest rozpatrywane jako akt sabotażu pod wpływem obcego wywiadu, mówi wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
1: Wszystko wskazuje na to, co zastano na miejscu, że może być to akt dywersji. W związku z tym dzisiaj działają wszystkie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach pod przewodnictwem wicekomendanta wojewódzkiego. Powołano specjalny sztab współpracujący z ABW, tak aby wyjaśnić przyczyny, a jednocześnie znaleźć sprawcę.
0: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Służby na razie nie łączą tych incydentów. Dworzec w niemieckim Augsburgu został ponownie otwarty. Podejrzany przedmiot znaleziony przez policję po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Do wybuchu doszło po godzinie 3 nad ranem w jednym z korytarzy. Dwie osoby, para nastolatków, zostały lekko ranne. Z niepotwierdzonych przez policję doniesień lokalnych mediów wynika, że eksplodował ręczny granat. W rękach wrocławskiej policji 19-latek podejrzany o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym wobec 3 dziewczynek poniżej 10 roku życia. Młody mężczyzna przyznał się do popełnienia tych przestępstw i został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ze względu na dobro małoletnich śledczy nie będą ujawniać szczegółów przestępstwa. Ruszyło pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, a wraz z nim zmiany na sali plenarnej. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości trzeba było bowiem znaleźć nowe miejsca dla parlamentarzystów z klubu Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie będą zasiadać między PiS-em a Konfederacją. Podział w PiS-ie wymusza też zmiany w prezydium Sejmu i składach sejmowych komisji, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Zmieniły się parytety funkcjonowania i liczby dla poszczególnych klubów w komisjach dużych, średnich i małych, bo w tej chwili największym klubem w Sejmie jest Koalicja Obywatelska, drugim jest Prawo i Sprawiedliwość, trzecim jest Rozwój Plus.
0: Zarówno Rozwój Plus, jak i PiS domagają się swojego wicemarszałka. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną prawdopodobnie w ciągu miesiąca. PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z siecią w pociągach. Testy prawdopodobnie zakończą się w grudniu, ma nadzieję minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Niewykluczone, że rozwiązanie ruszy w przyszłym roku.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego, a także otwarcie szkoły podstawowej nr 3 w Redzie. Filia mieści się przy ulicy Trzcinowej. Budynek wybudowany został w technologii ze ścian modułowych o powierzchni 1024 m2. Uczniowie mają do dyspozycji m.in. salę gimnastyczną o powierzchni 115 m2, w której odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego.
4: Powstanie tej szkoły jeszcze w zeszłym roku było zagrożone, ba, jeszcze w tym roku, jeszcze parę miesięcy temu, większość osób nie wierzyła, że ta szkoła powstanie. Jak widać, stoi, ma się dobrze i będzie służyła dzieciaczkom. Do tej szkoły już dzisiaj trafia 100 dzieciaczków. Już myślimy w urzędzie o jej rozbudowie, oddziały przedszkolne i szkoła ta obsługuje głównie tutaj rejon osiedla Betlejem i odciąża, co najważniejsze, naszą redzką trójkę, czyli szkołę w Ciechocinie, bo ona była bardzo, bardzo przepełniona.
3: Pierwszoklasiści rozpoczęli rok szkolny od uroczystego ślubowania.
5: Ten budynek parterowy mieści salę komputerową. Mamy tutaj 3 sale dydaktyczne, mamy salę gimnastyczną, mamy zaplecze kuchenne, jest stołówka, świetlica z takim kącikiem bibliotecznym, mamy sanitariaty, szatnie, także pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne, także to wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania szkoły.
3: Opowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Redzie Justyna Zabrocka. Inwestycja kosztowała 11 milionów złotych. Mieszkańcy Lęborka będą mogli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon samochodów osobowych. Jesienna zbiórka została podzielona na 3 sektory, a terminy odbioru przypadają na kolejne soboty września. Odpady trzeba wystawić przy miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, czyli obok altanek śmietnikowych lub pojemników na odpady zmieszane. Należy zrobić to najpóźniej do godziny 6 rano w dniu zbiórki albo dzień wcześniej. W sektorze pierwszym odbiór zaplanowano na 19 września, w sektorze drugim na 12 września, a w sektorze trzecim na 26 września. Szczegółowy wykaz ulic przypisanych do poszczególnych sektorów znajduje się w harmonogramie zbiórki. Ważne jest, aby nie wystawiać odpadów w innych terminach. Takie odpady nie zostaną odebrane w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami,

a za ich usunięcie może zostać obciążony zarządca nieruchomości. Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony można również bezpłatnie przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Żeromskiego 6B. Do PSZOK-u można dostarczyć także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, puszki po farbach i lakierach oraz odzież i tekstylia. W przypadku zabudowy jednorodzinnej odbiór odpadów będzie realizowany zgodnie z odrębnym harmonogramem. Przypominamy o zbliżających się regatach na Jeziorze Solińskim. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Obrony Narodowej. W dniach 19-20 września odbędzie się 24. edycja Pucharu Soliny oraz 7. regaty o Puchar Soliny. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyć będą drugie regaty na cześć żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego. Będą one nie tylko sportową rywalizacją żeglarską, lecz także okazją do uhonorowania oraz integracji środowiska wojskowego. Wydarzenie połączy sportowe tradycje, wojskowe tradycje, spotkania oraz wspólne spędzenie czasu nad Jeziorem Solińskim. Organizatorzy na ten dzień zaplanowali m.in. zjazd weteranów, rejs statkiem oraz występy artystyczne. Regaty są okazją do podkreślenia znaczenia służby wojskowej, pielęgnowania wojskowych tradycji oraz budowania więzi pomiędzy żołnierzami, weteranami i społeczeństwem. Wśród partnerów i współorganizatorów przedsięwzięcia znajdują się instytucje oraz jednostki związane z siłami zbrojnymi RP. Wchodzimy w drugą połowę dnia, bo południe już za nami. Na termometrach już za chwilę zobaczymy najwyższe wartości dla dzisiejszego dnia, czyli 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1015 hektopaskali, a na niebie cały czas intensywne zachmurzenie się utrzymuje, choć przejaśnienia się pojawiają i to takie nawet solidne. Mogą również pojawiać się burze dzisiaj w regionie, a w czasie burzy wiatr porywisty. Norda.

Książkę można nagrodzić za treść, ale można również za to, jak wygląda, zanim przeczytamy pierwsze zdanie. Państwowy Instytut Wydawniczy zdobył Red Dot Design Award za projekt graficzny kolekcji Poczet Władców Polski. Oprawę przygotował Piotr Chuchla, a wyróżnienia ma dodatkowy ciężar. PIF został pierwszym polskim wydawnictwem nagrodzonym Red Dotem za projekt książkowy. Sama nagroda przyznawana jest od lat 50. i należy do najbardziej rozpoznawalnych wyróżnień świata designu. W czasach, kiedy książka coraz częściej konkuruje o uwagę z ekranem, papier odpowiedział więc bardzo elegancko: skoro mamy stać na półce, to przynajmniej będziemy wyglądać tak, że ktoś będzie chciał nas z niej zdjąć. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Wiośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd wiaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Białkłe, co w niedzielę na łaźniwie na chsiemle zebunce so całe plezabiną?
5: 6 września sporo. KGWszki z regionalnymi smakami, strefa gastronomiczna Luna Park Kelner i atrakcje dla dzieci.
4: To już szatkłe.
5: Ależ, mamy narodowe czytanie, bezpłatne badania profilaktyczne, wystawę maszyn rolniczych i przejażdżki pojazdami militarnymi.
4: A wieczór?
5: Gwiazda wieczoru, Golec Orkiestra. Na razie
4: jest. Niedziela, 6 sierpnia.
5: Dożynki gminne w Szemudzie.
4: Zapraszamy.
5: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
4: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
5: I komitet organizacyjny.
0: Reklama.

gościł 6 do 2, 6 do 3 i zamknęła spotkanie w godzinę i 27 minut. Szczególnie dobrze funkcjonował serwis. Świątek wygrała 80% punktów po pierwszym podaniu i przez cały mecz nie musiała bronić ani jednego breakpointa. To ważne również w szerszym kontekście, bo po trudniejszej pierwszej części sezonu Polka wyraźnie odżyła na kortach twardych. Wcześniej wygrała turniej w Toronto. Kolejną rywalką będzie Argentynka Nadia Podorowska. Pierwszy nowojorski test nie dał jeszcze odpowiedzi na wszystkie pytania, ale jedno można już skreślić z listy. Wejście w turniej wyszło bardzo spokojnie.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

internet po raz kolejny przypomniał branży muzycznej, że metryka piosenki właściwie niczego już nie gwarantuje. TikTok ogłosił globalnym utworem lata The One That Got Away Katy Perry. Singiel pochodzi z 2011 roku, a więc przeżywa właśnie drugą młodość 15 lat po premierze. Użytkownicy wykorzystali go w ponad 42 milionach filmów, które zebrały łącznie ponad 55 miliardów wyświetleń. Utwór ponownie wszedł też na światowe listy przebojów. Jeszcze ciekawszy jest szerszy obraz. Amerykańską czołówkę letnich utworów TikToka mocno zdominowały starsze nagrania. Kiedyś katalog muzyczny miał przede wszystkim przypominać przeboje. Teraz równie dobrze może dostarczyć artyście następnego.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Główne uroczystości Szemuckich dożynek gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
6: Ale kto rzekł, żeby cię kazać do niedzielę?
5: No jasne. W sobotę stadion w Szemudzie oddaje

0: Reklama.
1: Okno na kulturę.
2: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Wracamy z radiowym przeglądem wydarzeń kulturalnych. Sprawdźmy, co wyjątkowego czeka na nas w regionie w najbliższych dniach. Uwaga, kinomani ze Słupska! Dzisiaj ostatni dzień kinowej odsłony Festiwalu Górskiego. W kinie Rejs przy Alei 3 Maja odbędzie się finałowy, trzeci seans tego wyjątkowego wydarzenia. Dokładnie o godzinie 20 na wielkim ekranie zobaczycie zapierające dech w piersiach dokumenty inspirowane światem wysokich gór, wspinaczki i dalekich podróży. W dzisiejszym programie czeka na Was aż 6 filmów, w tym aż 4 polskie premiery. To niepowtarzalna okazja, by poczuć ducha prawdziwej przygody, poznać niezwykłe historie pasjonatów i na 2 godziny przenieść się w najdziksze zakątki globu. Przeskakujemy na chwilę do najbliższej soboty, 5 września, bo to wydarzenie trzeba zaplanować z wyprzedzeniem. W malowniczym otoczeniu Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie odbędzie się tegoroczne powiatowo-gminne Święto Plonów. To wyjątkowy moment w roku, by wspólnie podziękować rolnikom za ich całoroczną ciężką pracę i pomyślnie zebrane zbiory. W stolicy Krainy w Kratę czeka na Was dzień pełen barwnych, tradycyjnych ceremonii, pokazów dawnych zwyczajów oraz integracji przy muzyce i występach lokalnych artystów. Świętowanie rozpocznie się uroczystą mszą świętą o godzinie 14, po której przejdzie barwny korowód dożynkowy. Święto Plonów to także znakomita okazja, by spróbować pysznych, regionalnych przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, poznać twórczość tutejszych rękodzielników i po prostu poczuć wyjątkową, dożynkową atmosferę wiejskiej kultury Pomorza. Organizatorzy serdecznie zachęcają wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego udziału w przygotowanych atrakcjach.

0: Rynek mebli dostał ciekawy sygnał dotyczący tego, jak zmieniło się życie europejskich konsumentów. IKEA przeznacza 1,2 mld euro na kolejną falę obniżek cen w Europie. Powód nie sprowadza się wyłącznie do konkurencji. Rosnące koszty mieszkań sprawiają, że ludzie rzadziej się przeprowadzają, a skoro nie ma nowego lokum, często nie ma też wielkiego urządzenia od zera. Szwedzka sieć ma za sobą 2 kolejne lata spadku przychodów i chce zachęcić ostrożniejszych klientów niższymi cenami. Ciekawy łańcuszek. Droższe mieszkania oznaczają mniej przeprowadzek, mniej nowych kanap i stołów. Okazuje się, że kondycję rynku nieruchomości można czasami zobaczyć nawet między regałem Kallax a półką z lampami.
1: Pół na pół.

0: Reklama.
1: Gdy dopadnie cię frasunek, obierz Szemut ten kierunek.
2: To kierunek, ale w Szemut za te łaźniwie na ile bądź oderowałe?
1: 3 dni.
2: To zaczynamy już w piątek?
1: W Donimierzu, od ziarna do chleba i otwarcia centrum artystycznego.
2: A w sobotę?
1: Gmina Szemut dla młodych.
2: Niecela.
1: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
2: I Golec Orkiestra.
1: 4, 5 i 6 września.
2: Błe?
3: Ciętko je, a mało nie ma, tak koje się małcko gmina.
1: Zapraszamy na dożynki gminy. W Szemudzie.
0: Reklama.
4: Noworodek porzucony pod klasztorem w podwarszawskim Łoniu. Potem o finiszu ważnej instalacji na Bałtyku. Najpierw jednak wrócimy do hybrydowych działań w Polsce i Niemczech. Marcin Krzemiński. Dziś eksplozja na dworcu w Augsburgu, wczoraj materiały wybuchowe w pobliżu elektrowni Jęszewalde i awaria stacji elektroenergetycznej pod Kolonią. Niemcy zmagają się z działaniami hybrydowymi, za którymi prawdopodobnie stoi Rosja, o czym teraz więcej Tomasz Orchowski.
5: Władze w Berlinie otwarcie oskarżyły Rosję.

informację o przeprowadzeniu ataku hybrydowego na lotnisko w Lipsku. W zeszłym miesiącu znaleziono tam drona z materiałami wybuchowymi. Szef MSZ-u Johann Wadeful. Rosja musi zrozumieć, że poszukiwanie przez nią rozwiązań militarnych przy użyciu siły oraz próby narzucania swoich żądań

0: szef sojuszu Mark Rutte do Berlina. Płyną też wyrazy wsparcia od sojuszników, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jest jasne, że atak w Lipsku nosi wszelkie znamiona terroryzmu, sponsorowanego przez państwo. Pytanie, co z tym zrobimy? Rosjanie oczywiście zaprzeczają, że mają cokolwiek wspólnego z wydarzeniami w Niemczech.
1: To nie są ostatnie tego typu zdarzenia. Tak o incydentach sabotażowych w Niemczech i w Polsce mówi premier Donald Tusk. Premier deklaruje, że w przypadku pożaru w zakładach produkujących części do dronów doszło do aktu sabotażu ze strony Rosji.
2: W przypadku Skarżysko-Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
1: Przypadek Lublina to pożar zakładu, który dostarczał części do samolotów i śmigłowców. Tymczasem 5 osób trafiło do szpitala po porannym ataku na centrum Kijowa. Od rana w ukraińskiej stolicy alarmy bombowe włączały się już 10 razy. Rosyjskie drony uderzyły w placówkę medyczną, blok mieszkalny, skład FedEx czy sklep budowlany, a służby ostrzegają o możliwych kolejnych ostrzałach. Teraz poszukiwania rodziców noworodka podrzuconego przed siedzibę klasztoru w podwarszawskim Łoniu. Wczoraj w nocy zakonnice znalazły dziecko w reklamówce zwinięte w kocyk i powiadomiły policję. Sprawą zajmuje się już prokuratura w Grodzisku Mazowieckim. Zabezpieczono już pępowinę chłopca.
3: Do badań, między innymi kluczowego badania, czyli pobrania materiału DNA i w sytuacji ustalenia osoby, która mogła urodzić tego noworodka, można będzie ustalić stopień pokrewieństwa.
1: Tłumaczy prokurator Artur Folga. Życiu chłopczyka nie zagraża niebezpieczeństwo, jest zdrowy. Na Bałtyku zakończyła się instalacja fundamentów pod wszystkie 100 turbin wiatrowych dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Na tych konstrukcjach w przyszłym roku instalowane będą turbiny wysokości 260 metrów. W tym samym roku ma popłynąć pierwsza energia z morskich farm. Pełne uruchomienie instalacji zaplanowano rok później.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie uroczyście zainaugurowano rok szkolny w placówkach powiatu wejherowskiego. Wielkie coroczne święto powiatowej oświaty miało miejsce w powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie.
5: Wypada życzyć wszystkim uczniom przede wszystkim nie tylko nauki, ale też rozwijania swoich pasji, umiejętności i też, żeby ta szkoła była przyjazna. Nauczycielom oczywiście spokoju, żeby zawsze mieli gorącą kawę przy sobie i cierpliwości, bo to na pewno jest dla nich bardzo ważne.
4: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. A tymczasem w samej tej szkole funkcjonują aż 52 oddziały, a więc ogromna ilość klas, do których wrócili uczniowie.
6: W naszej szkole 1420 uczniów rozpocznie naukę. W 52 oddziałach do pierwszej klasy zrekrutowaliśmy 350 uczniów. Skupiamy się na kształceniu zawodowym. W tym roku otworzyliśmy nowy kierunek technik gospodarki nieruchomościami, wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom rynku, a także klasę w Liceum Nowoczesnych Technologii, gdzie będziemy szkolili uczniów, którzy będą obsługiwać drony.
4: Opowiada dyrektor PZS nr 3 w Wejherowie Łukasz Pankowski. Podczas wydarzenia podpisano także umowę z firmą szkoleniowo-doradczą, która specjalizuje się w obszarze turystyki. Przez szkołę więc rozwój, tak jak i przed młodzieżą, która już od teraz zabrała się za wytężoną pracę w poszerzaniu swojej wiedzy. Zabytkowe dwory i pałace Pomorza otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Od 11 do 13 września odbędzie się 7. edycja Festiwalu Dworów i Pałaców Pomorza. W wydarzeniu weźmie udział 12 historycznych rezydencji, które przygotowały koncerty, wystawy, warsztaty, spacery, spotkania z kulturą i atrakcje dla rodzin z dziećmi. To okazja, by odwiedzić miejsca, które na co dzień nie zawsze są dostępne dla turystów. W programie znalazły się m.in. Pałac Jackowo, Zamek Krokowa, Pałac Runowo, Pałac Grąbkowo, Pałac Karżnica, Pałac Godentowo, Pałac w Wejherowie, Dworek Krępkowice, Dwór w Prusewie oraz Pałac Poraj. W Jackowie zaplanowano zwiedzanie, spektakl teatralny, koncert i spotkanie poświęcone sowom. W Krokowej będzie można zobaczyć wystawy, spotkać rekonstruktorów i wziąć udział w koncertach oraz spotkaniach autorskich. Z kolei w Runowie zaplanowano m.in. wydarzenia związane z końmi i jeździectwem, wystawy oraz koncert fortepianowy. W programie znalazły się także propozycje dla rodzin i osób zainteresowanych lokalną historią. W Godentowie odbędą się warsztaty kreatywne, strefa zabaw i koncert, w Wejherowie m.in. warsztaty rękodzielnicze, gra terenowa i spotkania związane z kulturą kaszubską, a w Poraju zwiedzanie pałacu i parku, spacery, wykłady oraz wydarzenia kulinarne. Festiwal organizuje Stowarzyszenie Pomerania Manors w ramach międzynarodowego projektu Baltic Manors Route. W poniedziałek w gminie Redzikowo odbyły się obchody święta policji, dzielnicowi

0: otrzymali podziękowania za służbę. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy był moment na wyróżnienia dla policjantów, których mieszkańcy znają najlepiej, czyli dzielnicowych. Z okazji Święta Policji dyplomy uznania otrzymali aspirant sztabowy Krzysztof Szymczak, aspirant sztabowy Marek Koniewski oraz aspirant sztabowy Andrzej Rudziński. Każdy z dzielnicowych odpowiada za określony rewir na terenie gminy Redzikowo. Był to wyraz wdzięczności za ich codzienną służbę, zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa społeczności. Policjanci otrzymali podziękowania za dotychczasową służbę i życzenia satysfakcji z pracy oraz dobrej współpracy z mieszkańcami gminy Redzikowo. Wydarzenie to było również doskonałą okazją do rozmów o bieżących potrzebach społeczności i planach na dalszą poprawę lokalnego bezpieczeństwa. Samorządowcy zapewnili o stałej chęci współpracy z komendą, aby mieszkańcy wszystkich sołectw mogli czuć się w pełni bezpiecznie. Dużo cieplej niż jest teraz, to już dzisiaj nie będzie. Na termometrach oglądamy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gnieminie, 20 w Drini, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1015 hektopaskali zachmurzenie wciąż utrzymuje się naprawdę intensywne, choć z przejaśnieniami, to takimi solidnymi przejaśnieniami, więc słońce z czasu do czasu też do nas wygląda, ale z drugiej strony te chmury przynoszą też tam przelotne opady deszczu, a miejscami to nawet może dzisiaj pogrzmieć.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Przepowiednie o rychłej śmierci kina znów muszą trochę poczekać. Wakacyjne wpływy w północnoamerykańskim box office przekroczyły 4 miliardy dolarów i były o około 1/5 wyższe niż rok wcześniej. To najlepszy letni wynik od 2019 roku. Najbardziej interesujące jest jednak to, że publiczność nie głosowała wyłącznie portfelem na wielkie franczyzy. Jednym z fenomenów był Horror Obsession, którego podstawowy budżet produkcyjny wyniósł około 750 tysięcy dolarów, a film wyrósł na jeden z największych przebojów sezonu. Świetnie poradził sobie też Backrooms, wywodzący się z internetowej twórczości młodego reżysera Kane'a Parsonsa. Duży ekran najwyraźniej nadal działa, tylko widz coraz częściej chce na nim zobaczyć coś, czego nie wyprodukował kalkulator w korporacyjnym biurze. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.

To wygląda trochę tak, jakby ktoś połączył trampolinę, skoki do wody i pomysł wymyślony podczas wyjątkowo odważnego wieczoru. Szwajcar Robin Steiner ustanowił rekord świata w tak zwanym blobingu. Leżał na końcu ogromnej nadmuchiwanej poduszki ustawionej na wodzie, a trzech innych zawodników jednocześnie skoczyło na jej drugi koniec z wysokości 14 metrów. Efekt? Steiner został wystrzelony na 28 metrów i 22 centymetry nad wodę, wykonał ewolucję i wylądował w jeziorze. Poprzedni rekord wynosił 22 metry i utrzymywał się od 2012 roku. Sam rekordzista porównał moment wystrzelenia do wypadku samochodowego puszczonego od tyłu. Trudno o bardziej precyzyjną reklamę sportu, którego większość ludzi raczej nie wpisze od razu na listę weekendowych planów.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo.

0: Bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Reklama.

Eksperyment Lux Zeppelin, prowadzony około 1,5 kilometra pod ziemią w dawnej kopalni złota w Dakocie Południowej, zarejestrował nietypowe zderzenie cząstki. Parametry pasują do hipotetycznego WIMP-a, jednej z głównych kandydatek na składnik ciemnej materii. To właśnie ciemna materia ma stanowić około 85% materii we Wszechświecie, choć nie emituje ani nie odbija światła i dotąd nie udało się jej bezpośrednio uchwycić. Naukowcy bardzo wyraźnie hamują jednak emocje. Pojedynczy sygnał absolutnie nie wystarcza do ogłoszenia odkrycia i trzeba wykluczyć inne wyjaśnienia. Na razie nie mamy więc ciemnej materii w probówce. Mamy za to jeden wyjątkowo interesujący błysk w miejscu zbudowanym właśnie po to, żeby takich błysków wypatrywać.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej

0: obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama.

0: Kod wpisany, zatwierdzamy i nic z tego. Od wczoraj Blik automatycznie blokuje płatności kierowane do internetowych serwisów hazardowych działających w Polsce nielegalnie. System sprawdza domenę powiązaną z transakcją i porównuje ją z rejestrem Ministerstwa Finansów. Jeśli adres znajduje się na liście, płatność w ogóle nie trafia do autoryzacji. Mechanizm obejmuje zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne. Skala problemu jest spora, bo w rejestrze znajduje się ponad 55 tysięcy domen, a każdego miesiąca dochodzi około 700 kolejnych. Blik przestaje więc być wyłącznie narzędziem do szybkiego płacenia. Czasem będzie również tym, który przy kasie powie: tego rachunku nie obsługujemy.
1: Ajlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejlejl

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Główne uroczystości Szemuckich dożynek gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
3: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
2: No jasne. W sobotę stadion w Szemudzie oddajemy młodym.
3: 5 stycznika, gmina Szemud do młodych.
2: O 18 na scenie

0: Stadion w Przemudzie. Na koncerty wstęp wolny. Zapraszamy. Wójt gminy Szemud, Ryszard Kielkowski.
1: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
2: Reklama.
3: Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Powiemy też o akcji Profilaktyka Podaj Dalej. Marcin Krzemiński. Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja usunęła około 30 osób z parceli sprzedanej przez kościół deweloperowi. Osoby te próbowały zablokować eksmisję pani Sandry i jej dziecka. Z ust demonstrantów można było usłyszeć okrzyki pod adresem komornika. Według protestujących komornik nie ma uprawnień do eksmisji.
4: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
3: Ostatecznie parcela została opróżniona. To druga taka eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim. Tereny niedawno sprzedała tamtejsza kuria, mimo

że wielu mieszkańców żyło tam od wielu lat. Na zwołanej dziś konferencji prasowej mecenas Jacek Masiota poinformował, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia z mieszkanką parceli. Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową.

0: w Egipcie. Jak informuje lokalne Ministerstwo Zdrowia, zginęło co najmniej 21 osób, 29 zostało rannych. Polski resort dyplomacji już wcześniej informował, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli polskich. NIK ostrzega, że w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu, Warmii i Mazurach nie ma odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia. W wielu miejscach nie przeprowadzano próbnych ewakuacji, mimo że z obiektów korzystają setki, a nawet tysiące osób, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
1: Bezpośrednie powiązanie obowiązku ćwiczeń praktycznych z liczbą stałych użytkowników obiektu stanowi zdaniem NIK nieakceptowalnie wysokie ryzyko, że w obiektach, w których stale zatrudnionych jest mniej niż 50 osób, ale czasowo może w nich przebywać wielokrotnie więcej, pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
0: NIK wnioskuje do MSWiA o zmianę rozporządzeń w tym zakresie. Ponad 400 tysięcy wolnych miejsc na mammografię i 300 tysięcy na test HPV. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię Profilaktyka Podaj Dalej, by zwiększyć zainteresowanie bezpłatnymi badaniami, bo jest ono niestety nieduże. Mammografię wykonuje 32% uprawnionych kobiet. Z programu profilaktyki raka szyjki macicy wykorzystującego test HPV-HR korzysta nieco ponad 15% pacjentek. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z kolonoskopią zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Gmina Luzino prowadzi aktualnie konsultacje społeczne. Te dotyczą propozycji zmiany organizacji ruchu na ulicy Muńskiej w Luzinie. Przedmiotem konsultacji jest propozycja utworzenia na ulicy Muńskiej strefy skrzyżowań równorzędnych. Jeżeli proponowana zmiana zostanie wprowadzona, wszystkie skrzyżowania ulicy Muńskiej z ulicami bocznymi staną się skrzyżowaniami równorzędnymi, na których obowiązuje zasada prawej ręki. Pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Jak podkreślał Urząd Gminy, proponowana zmiana nie oznacza zamknięcia ulicy Muńskiej ani ograniczenia dojazdu do posesji. Nie zakłada również likwidacji ani ograniczenia funkcjonowania istniejącego ciągu pieszo-rowerowego. Zmiana dotyczyłaby wyłącznie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. Konsultacje prowadzone są od 1 do 30 września. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy gminy Luzino, którzy ukończyli 18 lat. Opinie można przekazywać na formularzu konsultacyjnym, który znajdziecie na facebookowym profilu gminy Luzino. Słowiński Park Narodowy szuka 5 osób, które we wrześniu wezmą udział w międzynarodowych testach związanych z ochroną przyrody. Badania prowadzone będą w ramach projektu SB Manta i mają sprawdzić, w jaki sposób odwiedzający obszary chronione mogą aktywnie angażować się w działania na rzecz ich ochrony. Udział jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają uczestnikom noclegi, wyżywienie oraz transport związany z realizacją programu. Testy terenowe zaplanowano na 22 i 23 września. Uczestnicy będą mogli poznać Słowiński Park Narodowy z perspektywy osób wspierających prowadzenie tutaj działań ochronnych. W programie znalazły się m.in. aktywności terenowe, poznawanie wybranych miejsc ekosystemy w parku, spotkanie z jego pracownikami oraz możliwość przekazania swoich uwag dotyczących testowanych rozwiązań. Zaplanowano także spotkanie z uczestnikami z innych krajów regionu Morza Bałtyckiego. Przyjazd uczestników przewidziano na 21 września wieczorem, a wyjazd 24 września rano. Do udziału mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie zainteresowane przyrodą i aktywnością w terenie. Liczba miejsc jest ograniczona do 5 osób. Projekt SB Manta dotyczy zarządzania zasobami dziedzictwa naturalnego i kulturowego południowego Bałtyku jako atrakcją turystyczną i jest współfinansowany z programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Słupscy policjanci zatrzymali 48-latka podejrzanego o kradzież roweru wartego 5 tysięcy złotych. Jednoślad udało się odzyskać już dzień po zgłoszeniu sprawy. Poszkodowany poinformował policję, że pozostawił rower zabezpieczony zapięciem. Kiedy rano wrócił na miejsce, znalazł jedynie uszkodzone zabezpieczenie. Sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu policji w Słupsku. Po analizie zebranych informacji ustalili podejrzanego i zatrzymali 48-letniego mężczyznę. Policjanci odzyskali również skradziony rower. Podczas przeszukania miejsca, w którym przebywał zatrzymany, funkcjonariusze znaleźli jeszcze jeden jednoślad. Jak ustalono, został on skradziony kilka tygodni wcześniej. Zabezpieczono także narzędzie, które mężczyzna miał posługiwać się podczas kradzieży. 48-latek przyznał się do zarzutów, za to przestępstwo grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Wejherowo pamięta o swojej trudnej historii. 1 września odbyła się uroczystość upamiętniająca polskich żołnierzy poległych 1 września 1939 roku w obronie ojczyzny oraz wszystkie ofiary II wojny światowej.

0: obchody odbyły się 1 września na skwerze przed jednostką wojskową w Wejherowie. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy garnizonu komandorowi Jackowi Wieczorkowi, podniesienia flagi państwowej i odegrania hymnu Polski. Przypomniano także historię bohaterskiej obrony Wejherowa i ziemi wejherowskiej przez żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców pod dowództwem pułkownika Kazimierza Pruszkowskiego. W imieniu prezydenta Wejherowa kwiaty złożyli zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz oraz komendant Straży Miejskiej Zenon Chińca. Dotarliśmy już do maksa, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę, a to 19 stopni w Dębkach, Wody, Słowowie, Łebie, Ustce, Gniewinie, 20 w Drynipucku, Kosakowie, Wejherowie, Ludzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany lub porywisty, ale to wyłącznie w czasie burzy, bo tak dzisiaj w regionie może pogrzmieć, choć głównie w pasie nadmorskim i nad morzem. W pozostałych miejscach po prostu utrzymuje się dosyć duże zachmurzenie, choć z przejaśnieniami, i mogą wciąż się pojawiać przelotne opady deszczu.
1: Norda.

0: Po godzinie 14 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, gdzie wspólnie poruszymy istotne sprawy dotyczące naszej lokalnej społeczności. Bądźcie z nami.
1: Tak oto dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam, że byliście. Kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam na jutro. Bądźcie z nami koniecznie. Sonia Polewska, do następnego.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.

0: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Reklama. Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Marcin Kaczmarek, czyli starosta wejherowski, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I Tadeusz Klein, wójt gminy Linia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
3: No dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest wyjątkowe, to jakieś specjalne, że tak powiem, spotkanie, tylko dzisiaj przychodzimy mówić o konkretach, ale nie inwestycyjnych, co ciekawe, chociaż tych przecież nie brakuje, bo powiat wejherowski współpracuje ze wszystkimi samorządami, w tym także z gminą Linia, no i ta współpraca chyba, rozumiem, jest na dosyć dobrym poziomie, bo widać, cały czas możemy się pochwalić kolejnymi inwestycjami, które są wspólnie realizowane.
4: Tak, o inwestycjach też moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, ale może nie będziemy uchylali rąbka tajemnicy, zapraszamy na dożynki, może tam się uda coś powiedzieć.
3: Czyli coś jeszcze przed nami.
4: Na ten temat tak jak najbardziej, muszą być niespodzianki na dożynkach, ale w tej chwili musimy się skupić na dożynkach, bo to bardzo ważne święto dla powiatu wejherowskiego, również dla gminy Linia, aby uhonorować i uczcić świętoplonów, pokazać naszych rolników, a jest ich niemało w naszym powiecie wejherowskim, również w gminie Linia. To jest bardzo ważne, bo ta ich ciężka praca, jak widać, przynosi efekty. Powiat wejherowski jest z rolnikami, zamierzamy cyklicznie robić ryneczek poświęcony właśnie drobnym przedsiębiorcom i drobnym rolnikom z naszego powiatu. Także zapraszamy na świętowanie, na bawienie się i przede wszystkim na podziękowanie.
3: No i gmina Linia chyba jest jednym z najważniejszych producentów rolnych, tak patrząc oczywiście, jeżeli chodzi o obszarowo, chociażby jeżeli chodzi o ilość pól uprawnych i tym podobne, więc jest co świętować, bo te dożynki przez co roku się odbywają od wielu lat.
5: Tak, jest co świętować. Dożynki w takim kalendarzu wydarzeń są dość ważnym wydarzeniem, bo proszę właśnie spojrzeć, że dożynki organizują też i sołectwa, potem i gminy, powiat, województwo, ale też dożynki są też imprezą ogólnopolską, bo też przecież mamy dożynki prezydenckie, więc to jest ważne wydarzenie. A jeśli chodzi o gminę Linia, no to w gminie mamy ponad 50% powierzchni, to grunty rolne, więc rolnictwo u nas jest dość duże, dość rozwinięte. W powiecie wejherowskim jesteśmy przodującym producentem trzody chlewnej, więc no jesteśmy gminą, gdzie rolnictwo jest naszą siłą.
3: No właśnie, w tych większych, powiedzmy sobie, obszarach zamieszkałych, czyli w Małym Trójmieście Kaszubskim, może tego tak mocno nie widać, ale im bardziej że tak powiem, odchodzimy na boki, jeżeli chodzi o powiat wejherowski, to tych rolników jest coraz więcej. No i to jest chyba też już piękna sprawa, że no mamy się czym pochwalić, jeżeli chodzi o powiat i mamy co świętować, bo no co roku te wszystkie gminy się też szykują, robią swoje dożynki i raz także na parę lat wypada właśnie to, że robią wspólnie z powiatem.
4: Jak najbardziej. Wystarczy się przejechać po tych gminach wiejskich w powiecie wejherowskim, zobaczyć, jak są piękne te gminy wystrojone, ile tam jest elementów związanych z dożynkami i ile tych rolników jest w naszym powiecie. Także trzeba ich pokazywać, trzeba się tym chwalić, trzeba doceniać ich ciężką pracę, bo ta praca na pewno nie jest łatwa i wiemy, że ci rolnicy zmagają się cały czas z dużymi problemami. Ja sam mam szklarnię w swoim domu, W tym roku niestety nie wyszło to za bardzo i pomidory i ogórki u mnie nie obrodziły.
3: No, pan dlatego... starosta cały czas

0: pracy nie było komu podlewać pewnie.
1: Pewnie tak.
0: No cóż, ale tak czy siak, no, te, wiadomo, każdy rok jest dla rolnictwa ostatnio bardzo, bardzo trudny, więc tym bardziej chyba jest to okazja taka, żeby i podziękować, no i też tradycyjnie, jeżeli chodzi o właśnie to święto, no to przede wszystkim no, oddać Bogu tą część za podziękowanie, za plony, no i też już modlić się za kolejne, więc te tradycje to są też bardzo dobre rzeczy, które w gminie Linia, przecież w gminie typowo kaszubskiej, bardzo mocno wybrzmiewają.
2: Dokładnie, dlatego nasze dożynki rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12 w kościele w Strzepczu, właśnie po to, żeby podziękować Bogu za plony, które udało się zebrać, bo praca rolnika jest bardzo trudną i wymagającą pracą i rolnik nie może sobie powiedzieć, a dzisiaj nie pracuję, bo mi się nie chce, bo dzisiaj pada, bo jest za ciepło. To jest często ciężka praca od rana do wieczora. A szczególnie w okresie żniw, kiedy jest tak zwane okienko pogodowe, to trzeba wykorzystywać każdy dzień, nawet i święto czasami. I to są to jest praca do późnych godzin nocnych, więc nie jest to łatwe. I my, organizując te dożynki, no właśnie chcemy docenić rolników, żebyśmy też wiedzieli, że za każdym produktem rolnym, który mamy, produktem żywnościowym, który mamy na stole, stoi ciężka praca. To jest ciężki rolniczy trud i za to chcemy podziękować w pierwszej kolejności właśnie mszą świętą, a następnie jest część już dla mieszkańców na placu dożynkowym w Strzepczu nad jeziorem.
0: No właśnie, tutaj okazji do świętowania jest więc dużo. No na szczęście to już jest po żniwach. To będziemy mogli faktycznie rolnikom dać ten jeden dzień odpoczynku, chociaż wiadomo, praca na polu się nie kończy, ale tutaj no jak co roku, powiedzmy sobie szczerze, dożynki to jest też takie święto i kultury przede wszystkim, więc tej także nie zabraknie tutaj i tej naszej kaszubskiej i ogólnopolskiej, bo przecież tutaj gwiazdy też polskiej muzyki, będzie się działo po prostu bardzo dużo.
1: Tak, będzie się działo bardzo dużo, no ale też tak jak mówimy tu o tej kulturze, o rolnikach, to też rozstrzygnięcie dwóch konkursów, przede wszystkim Piękna Wieś. Rozstrzygniemy ten konkurs powiatowy właśnie na dożynkach gminy Linia. Tak samo będzie nagroda na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zapraszamy, te wieńce potem będą oczywiście do obejrzenia, będzie można zobaczyć, jakie piękne te wieńce są.
0: To jest bardzo ważne. W gminie Linia zawsze jest bardzo duża konkurencja, jeżeli chodzi o ilość wieńców. Tu mamy i gminne, tak, eliminacje, no i już powiatowe, bo przecież wszystkie gminy, ci, którzy zwyciężyli w swoich konkurencjach w danej gminie, no to reprezentują gminę na dożynkach powiatowo-gminnych.
2: Jeśli chodzi o gminne eliminacje, to już rozstrzygnęliśmy. Tutaj no uchylę rąbka tajemnicy. Miejscowość Sołectwo Linia będzie reprezentowało gminę Linia ze swoim wieńcem dożynkowym.
0: No już chyba nie raz wygrywało, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o powiatowe.
2: To jest bardzo silny zawodnik. To jest bardzo silny zawodnik, ale to rozstrzygnięcie będzie w dniu 6 września. A program dożynkowy przygotowaliśmy tak, aby no każdy znalazł coś dla siebie. Nawiązując do tych tradycji kulturowych, to tutaj taką niespodzianką no jest kapela góralska. I ta niespodzianka to właśnie to, że to będzie zespół Inoros w duecie z Liberem. To jest takie atrakcyjne połączenie góralskich pieśni, folkloru podhalańskiego z nowoczesną muzyką, z hip-hopem, z rapem, więc tutaj każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Potem są pokazy strongmanów.
0: Ale to tak, przepraszam, że się tego wtrącę, ale tak, no przeważnie te gwiazdy są na końcu, tak, a tutaj już no zaraz oczywiście po orkiestrze tej gminy Linia, która tak uroczyście, powiedzmy, rozpocznie to całe świętowanie, no to od razu okazuje się, że z grubej rury, no i tutaj goście nie byle jacy. Na plakacie tajemniczo kapela góralska, tu się okazuje, że faktycznie, powiedzmy sobie szczerze, odwracamy to i mamy gwiazdy na początek, gwiazdy na koniec.
2: Tak, te kolejne gwiazdy to też jest i Maryla Rodowicz. Myślę, że jej nie trzeba nikomu przedstawiać, no ale dobrze, tutaj to jest druga Maryla Rodowicz.
0: No właśnie.
2: To nie jest pierwsza Maryla, to jest sobowtór Maryli Rodowicz. Myślę, że tutaj polskie przeboje również dobrze wszystkim znane połączą pokolenia i będzie przy czym się bawić. A gwiazdą wieczoru jest Eleni. Piosenkarka również dobrze wszystkim znana, która porwie, mam nadzieję, licznie zgromadzoną publiczność do zabawy.

0: Wej do świętowania. Będzie jeszcze występ orkiestry Dętej, orkiestra Dęta z Gminy Linia i orkiestra Dęta z Przodkowa Ames Menasi. I też atrakcje dla dzieci, Wesołe Miasteczko.
1: No jeszcze Teatr Kufer na zakończenie, tak, zespół Bliza, więc zabawa bardzo duża, ale ten ci strongmanisz, aspekt sportowy też zagości sport panu staroście, przecież bardzo bliski.
2: Tak, bardzo bliski, także sportowcy też się muszą pokazać na dożynkach. Wiemy, jaka jest ciężka praca rolników, że oni też mogliby startować w zawodach strongman, dlatego też pokazy strongman. Dlatego wiele, wiele atrakcji. Myślę, że z każdej grupy wiekowej będzie co zobaczyć, co podziwiać. Też z własnej strony zapraszam przede wszystkim do przemarszu korowodu. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców i powiatu, i gminy Linia, aby uczestniczyli w tym przemarszu, przejeździe, aby na przykład ciągniki wzięły w tym udział. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do korowodu i do przemarszu na plac gminy
0: przy jeziorze.
2: Linia przy jeziorze, teren naprawdę marowniczy, także serdecznie zapraszamy.
1: Każdy rolnik z każdej gminy może się przyłączyć.
2: Tak jest, oczywiście.
0: Tak, dokładnie tak.
1: No to będzie się działo, ale też o tym, co trzeba pamiętać. Kultura ta sceniczna oczywiście, czy to właśnie w formie teatru gwiazdy, czy tej kultury kaszubskiej, to jest jedna rzecz, ale dożynki są zawsze takim świętem plonów, jak to się mówi, ale też producentów rolnych, no i tutaj te produkty rolne, przetwórstwo rolne, także zagości zawsze, bo to jest okazja do tego, żeby się dobrze bawić, podziękować za plony, ale też no niejako zrobić zakupy i skorzystać z tego, że tam będą wystawcy, którzy będą proponować regionalne także wyroby.
0: Tak, będą, będzie i koła gospodyń wiejskich, będą namioty z poszczególnych sołectw, ale też i gmin, które, na których właśnie będzie można kupić te lokalne produkty, które są wytworem ludzkiej pracy, ludzkich rąk.
1: No i to chyba jest najważniejsze, żeby my, którzy udamy się tam, żeby pamiętać o tym, no i też spróbować, że to są zupełnie inne rzeczy niż te dyskontowe.
2: Na pewno to jest bardzo przede wszystkim smaczne, ale przede wszystkim zdrowe. Dlatego zachęcamy do przyjścia, do kupna tych produktów, do wsparcia dla rolników. Tak jak mówiłem, to nie tylko dożynki, to też ryneczek, który wprowadzamy, drobnych naszych przedsiębiorców. Stawiajmy na zdrową żywność i na naszych lokalnych producentów, bo naprawdę mamy się czym chwalić w naszym powiecie wejherowskim.
1: Pojawią się także rękodzielnicy, no ale pojawią się także atrakcje dla dzieci.
0: Tak, będzie Wesołe Miasteczko, dmuchańce, gry, zabawy, także każdy, tak jak mówiłem, znajdzie coś dla siebie, dlatego zapraszamy wszystkich, i młodszych, i starszych, i tych, którzy lubią tradycje, tych, którzy troszeczkę nowoczesności chcieliby posmakować, całe rodziny, także serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Linia, całego powiatu wejherowskiego, ale też i gości.
1: Wielkie święto, niedziela, 6 września, rozumiem, że od godziny 12 msza święta do późnych godzin wieczornych, skoro zespół Bliza jest planowany przed 21, przed 20 rozpoczęcie koncertu.
0: Tak, do późnych godzin wieczornych, tak naprawdę do godziny 22, bo
1: później cisza nocna, następnego dnia do pracy.
0: Cisza nocna, dokładnie.
1: No to, proszę Państwa, będzie się działo. To jest też okazja zobaczyć uroki gminy Linia, przecież bardzo piękne. I zresztą to miejsce samo nad jeziorem Strzepczu wyjątkowe, więc proszę Państwa, warto tą niedzielę poświęcić na to, żeby z jednej strony właśnie w pięknych okolicznościach i przyrody i wspaniałej pięknej gminy Linia ten czas spędzić, ale przy okazji właśnie korzystając z tych wszystkich atrakcji, bo jak słyszeliśmy, będzie ich od samego początku do samego końca bardzo dużo. Więc cóż, pozostaje nam tylko powiedzieć, że zapraszamy.
2: Tak, serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu wejherowskiego, ale też nie tylko. Zapraszamy wszystkich gości, którzy będą przyjeżdżali, którzy będą obecni w powiecie wejherowskim, w gminie Linia. Mamy się czym pochwalić, mamy piękną tradycję, piękną kulturę. Chwalmy się tym, a naprawdę jest na co popatrzeć, co zjeść, co obejrzeć. Zapraszamy serdecznie wszystkich.
1: To my także zapraszamy, proszę Państwa, w takim wypadku. No i cóż, do zobaczenia 6 września w Strzepczu. Dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gościnia. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Marcin Kaczmarek, czyli starosta wejherowski, i Tadeusz Klein, wójt gminy Linia. Dziękujemy ślicznie.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy i zapraszamy.

0: Reklama.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj śnieg.

0: Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Pora na falę aktualności, czyli jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co tam ciekawego się w naszym regionie dzieje, a tym samym czym żyją nasze lokalne media. No i tradycyjnie nie ja o tym będę mówił, bo również tradycyjnie mam tutaj gości w studiu. Karina Trymańska z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Ryszkę z portalu nadmorski24.pl. No i im właśnie oddaję głos i zaraz się dowiemy, co tam w trawie piszcze.
2: Dzień dobry. Dziś w naszym serwisie powrócimy jeszcze do tematu rozpoczęcia roku szkolnego. Pokażemy, jak wyglądała miejska inauguracja roku szkolnego w Redzie i inauguracja w powiecie wejherowskim. Pokażemy też, jak będzie wyglądała replika średniowiecznej łodzi, która pojawi się w Pucku. Zdamy relację z

0: dożynek gminy Łęczyce. W tym roku odbyły się one w Strzebielinie. Zapowiemy również drugą edycję Drzwi Otwartych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. To spotkanie, z którego skorzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy powiatu wejherowskiego. Zdamy również relacje z Wejherowo Hip Hop Fest i festynu w stylu kowbojskim, który odbył się w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ulicy Świętego Jacka.
1: A teraz odpalamy przeglądarki internetowe, smartfony, komputery, tablety, co kto chce, no i zaglądamy na nadmorski24.pl, a tam...
2: Dziś na portalu nadmorski24.pl piszemy o dramatycznej sytuacji, jaka rozegrała się przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu. Starszy mężczyzna nagle upadł w pobliżu budynku i o tym, jak zakończyła się akcja ratunkowa, w której uczestniczyli m.in. przypadkowi świadkowie, piszemy w jednym z artykułów. Również u nas przeczytacie o wypadku, do jakiego doszło. Dziś rano w Kniewie w gminie Wejherowo, na prostym odcinku drogi, mężczyzna zjechał z pasa ruchu i wjechał w przydrożne drzewo. Co stało się z 44-letnim kierującym samochodem mężczyzną, przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Również u nas przeczytacie o nocnej akcji poszukiwawczej na Zatoce Puckiej. Ze skutera wodnego spadło dwóch mężczyzn. Jednego z nich udało się odnaleźć. Poszukiwania drugiego nadal trwają. Piszemy również o stypendiach naukowych, jakie 12 uczniów i studentów otrzymało od wójta gminy Luzino. Areopagu etycznym, który odbędzie się w najbliższy weekend w Pucku. Oraz o zmianie na stanowisku proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Lęborku.
1: Dobrze, że chociaż jakieś pozytywne wiadomości, bo już myślałem, że same tragedie, wypadki, poszukiwania, tu jednak i na Nadmorskim znajdziecie jakieś pozytywne informacje.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Gdy dopadnie cię frasunek, obierz Szemut ten kierunek.
4: To kierunek, ale Szemut za te łaźniwie na ile bądź oderowałe?
3: 3 dni.
4: To zaczynamy już w piątek?
3: W Donimierzu, od ziarna do chleba i otwarcia centrum artystycznego.
4: A w sobotę?
3: Gmina Szemut dla młodych.
4: Niecela.
3: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
4: I Golec Orkiestra.
3: 4, 5 i 6 września.
4: Błe, ciętko je, a mało nie ma, takoje się małcko gmina.
3: Zapraszamy na dożynki gminne w Szemudzie.
1: Reklama.
5: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda Krypto. Burzliwa eksmisja na poznańskim osiedlu wkroczyła policja, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw. Marcin Krzemiński. 3 kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
6: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
5: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami.

0: informuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
1: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały

0: przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji z Jeleniej Góry.
1: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Mówi Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant po służbie. To on miał uczestników bójki rozdzielić, używając pałki teleskopowej. Według policji miał do tego prawo. Cała sprawa jest wyjaśniana także przez prokuraturę w Wałbrzychu. Teraz informacja sprzed chwili. Niemieckie media donoszą, obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku. Do tematu będziemy dziś na pewno wracać.
2: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przed nami druga edycja Drzwi Otwartych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. W ramach wydarzenia będzie można m.in. zaczerpnąć informacji o formach pomocy dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Nie zabraknie ponad dotyczących rodzicielstwa zastępczego czy spotkań z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami.
3: Drzwi Otwarte. Druga edycja Drzwi Otwartych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. To jest wyjątkowa okazja do tego, aby nasi mieszkańcy mogli dowiedzieć się, z jakiej formy wsparcia mogą korzystać w powiecie. Myślę, że bez zbędnej formalności i bez stresu spotkają się z naszymi inspektorami i pracownikami.
2: Mówi dyrektor PCPR w Wejherowie Ewa Myć-Szopińska. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu wejherowskiego.
3: Nie będziemy sami, bo będą z nami przedstawiciele służb społecznych z całego powiatu, między innymi ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, powiatowy urząd pracy, służby mundurowe, będą również warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom pomocy, domy pomocy społecznej, Centrum Zdrowia Psychicznego, będą organizacje pozarządowe, będzie wiele, wiele innych instytucji.
2: Dodaje Myć-Szopińska. Wydarzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie już w najbliższy piątek, 4 września w godzinach od 11 do 14. Nowy rok szkolny przyniósł zmiany na stanowiskach dyrektorskich w dwóch szkołach prowadzonych przez gminę Cewice. Ewelina Zdziebko została dyrektorką szkoły podstawowej imienia lotników morskich w Siemirowicach, natomiast Aleksandra Klein obejmie kolejną kadencję na stanowisku dyrektorki szkoły w Przerytem. Akty powierzenia stanowisk wręczono podczas sesji Rady Gminy Cewice, która odbyła się 28 sierpnia. W przypadku Eweliny Zdziebko powierzenie stanowiska jest wynikiem przeprowadzonego postępowania konkursowego. Aleksandra Klein będzie natomiast kierować szkołą w Przerytem przez kolejny okres. Uroczystego wręczenia aktów dokonali wójt gminy Cewice Jerzy Bańka oraz przewodnicząca Rady Gminy Marzena Reclaw. Obie dyrektorki rozpoczynają tym samym kolejny etap pracy związanej z organizacją funkcjonowania swoich placówek. Początek roku szkolnego 2026-2027 oznacza dla dyrekcji szkół nowe zadania związane m.in. z organizacją pracy placówek, współpracą z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz realizacją planów na kolejne miesiące. Władze gminy przekazały obu dyrektorkom gratulacje i życzenia powodzenia w pełnieniu powierzonych obowiązków. Alan G. podejrzano zabójstwo Mateusza D. w Słupsku, był w chwili popełnienia zarzuconych mu czynów w pełni poczytalny. Tak wynika z opinii biegłych psychiatrów, która trafiła do akt sprawy. Do zbrodni doszło 24 listopada 2025 roku w jednym z mieszkań w Słupsku. Według ustaleń śledczych podejrzany zadał ofierze 5 ciosów nożem w okolice serca, a następnie rozczłonkował ciało. Po zabójstwie miał próbować zacierać ślady i wprowadzać śledczych w błąd. Z telefonu ofiary wysłał do jej matki wiadomość z żądaniem 100 tysięcy złotych okupu, a później zgłosił policji fikcyjne zawiadomienie o rozboju. Alan G. przyznał się do zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia. Śledczy wskazują na rabunkowy motyw zbrodni. Biegli wykluczyli u podejrzanego chorobę psychiczną i upośledzenie umysłowe. Stwierdzili natomiast mieszane zaburzenia osobowości z cechami narcystycznymi. Ich zdaniem mężczyzna rozumiał znaczenie swoich czynów i mógł kierować swoim postępowaniem. Sąd okręgowy w Słupsku przedłużył tymczasowy areszt Alana G. do 27 października. Wciąż jeszcze przed nami zostało 20 dni lata, tutaj pogoda już taka wczesnojesienna zaczyna się robić. Na termometrach dzisiaj max 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, tyle samo w Gniewinie, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1015 hektopaskali, wiatr słaby.

0: i umiarkowany lub porywisty, ale to tylko w czasie burzy, bo dzisiaj takie burze mogą się pojawiać, choć głównie w pasie nadmorskim i nad morzem. W pozostałych miejscach po prostu pada.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: tu Radio Norda i tak jak słychać popołudniowe fajne granie Mrozu, wcześniej Margaret, takich przebojów nie braknie do 18:00. Norda na fali, Robert Jastrzębski się melduje. Dzień dobry! Proszę Państwa, no wakacje się skończyły, kalendarz już pokazuje wrzesień, ale halo, przecież lato jeszcze się nigdzie nie wybiera, lato trwa i jeszcze absolutnie nie przełączamy się w tryb jesienny, chociaż ta pogoda jest jaka jest. Przez najbliższe 3 godziny sprawdzimy, co słychać w regionie i nad morzem. Będzie zagadka dnia, informacje i trochę dobrego humoru i przede wszystkim dużo muzyki, tak jak wspomniałem. Jeszcze raz dzień dobry, w środę, drugi dzień września. Do 18:00 jesteśmy razem, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty.

0: do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Reklama. Norda na fali.

0: tu Radio Norda i jesteśmy z wami 2 września. Nie wiem jak wy, ale ja się zdążyłem stęsknić za naszymi raportami z plaży. Akcja lato za nami, wakacje też, ale przecież lato jeszcze trwa, więc naszych nadmorskich miejsc absolutnie nie zostawiamy. Będziemy sprawdzać monitoring w nadmorskim 24.pl, bo tutaj przecież kamery cały czas nadają obraz na żywo. Możemy sobie sprawdzić, jaki klimat panuje po wakacyjnym szaleństwie. Klikamy nadmorski 24.pl, nasze kamery i dzisiaj jedno z moich ulubionych miejsc, czyli plaża Białogóra, sprawdzamy. No całkiem przyjemnie, proszę Państwa. Nie jest źle, na spacer jak znalazł, taki Bałtyk we wrześniu lubimy. No i właśnie tutaj pytanie, kto lubi taki Bałtyk? Spokojny, bez tłumów, bez parawaningu. A może ktoś z Was jest teraz w Białogórze, w okolicy? Jeśli tak, pomachajcie do kamery i dajcie znać, kto dzisiaj słucha Radio Nordy. Bo za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy, trochę o pogodzie. W tej godzinie również fala ciekawostek i sprawdzimy nasze regionalne wiadomości. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
4: Reklama. 15.30 na naszych zegarach. 2 września, Jakub Szumilas przy mikrofonie. No i to jest pierwszy popołudniowy raport drogowy w nowym roku szkolnym. No jak rok szkolny, no to wracają dzieciaki do szkół, trzeba je zawieźć, odwieźć. No i ten ruch zwykle wzrasta na ulicach, a szczególnie jeżeli to jest nowość, no to trzeba się do tego przyzwyczaić. Więc jak tutaj sytuacja wygląda? Jeżeli chodzi o Trójmiasto, no to tak sobie bym powiedział, w Gdańsku na Spacerowej będziecie sobie spacerować od Armii, od Alei Niepodległości. Również tutaj na Słowackiego jest ciasno, na Armii Krajowej jest również bardzo intensywnie i ciasno, ale poza tym obwodnica wydaje się dosyć przyjezdna, więc to jest plus, aczkolwiek aż dziwne, że obwodnica jest przyjezdna. Zawsze się tu robi zawsze zator, więc może dzisiaj faktycznie wszyscy jadą troszkę ostrożniej, gdy prędkość wzrasta, to dzisiaj się nie korkuje. Nie wiem czemu, jeżeli macie jakieś inne informacje, możecie nam je przesłać na social media. W Gdyni wyjazd ulicą Wielkopolską, no to też jest dosyć ciasno, szczególnie tutaj od centrum do kolei metropolitarnej na Karwinach, to tam też trzeba zwolnić. Tutaj na zjeździe z obwodnicy w stronę Słupska też robi się ciasno. Na wyjeździe z centrum Gdyni, no to w ogóle jest bardzo ciasno. Na estakadzie też zwiększony ruch. Wyjeżdżamy z Gdyni przez Rumię, przejeżdżamy względnie płynnie, choć oczywiście przed Sabata będziemy musieli zwolnić, ale potem już dalej bezproblemowo, przez Redę podobnie i na ulicy Puckiej, o dziwo, jest całkiem dobrze. No skończyły się wakacje, no to jest dosyć normalne. Na wylocie z Wejherowa w południową stronę jest też ciasno i intensywnie, tam ze względu na prace drogowe, no ale poza tym zwolnimy jeszcze przed Gościcińską Górką w stronę Lęborka. W samym Lęborku zaś, o dziwo, całkiem spokojnie, aczkolwiek przed rondem Solidarności, jak to przed rondem Solidarności. Tutaj trzeba poczekać z każdej strony, ale nie wydaje się to jakoś zdecydowanie większe niż w poprzednich tygodniach. A co w Słupsku? W Słupsku, w centrum intensywnie, powoli, noga z gazu, ale wszędzie płynnie. Najgorzej na wyjeździe ze Słupska.

stronę Kobylnicy. A wyglądamy za pogodę, bo dzisiaj tak na zmianę, przynajmniej tutaj u nas w redakcji, trochę pada, trochę słońca. No to dzisiejszej nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże, a lokalnie przelotne opady deszczu, czyli tak jak w dzień, z tym, że temperatury będą mniej przyjemne, bo będą wahać się od 11 stopni Celsjusza na południowych krańcach naszego regionu, przez 12 w Słupsku, Lęborku, po 13 w Wejherowie i Gdyni i 14 w pasie nadmorskim. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany i południowo-zachodni.

0: Shakira i Daj Daj to tylko wspomnienie Mundialu 2026. Tutaj regionalna stacja Radio Norda FM. Proszę Państwa, nowy rok szkolny dopiero się rozkręca i nadal sporo się dzieje wokół szkół w naszym regionie. Zaglądamy do gminy Szemut, gdzie uczniowie w Łobieńskiej Hucie i Koleczkowie rozpoczęli naukę w nowych przestrzeniach. W Łobieńskiej Hucie otwarto nowe skrzydło z 6 salami, a w Koleczkowie praktycznie nowy budynek szkoły. I to nie są małe inwestycje, bo łącznie kosztowały ponad 22 miliony złotych. A jak podkreślają władze gminy, były potrzebne, bo Szemut się rozwija i przybywa tam dzieci. Czyli nie wszędzie słyszymy, dzieci coraz mniej, w Szemudzie jest wręcz odwrotnie i trzeba robić im miejsce. Zatem uwaga, robimy hałas dla gminy Szemut. Dokładnie, pozdrawiamy. A więcej na ten temat przeczytamy dzisiaj w nadmorskim24.pl. Zapraszam, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: 5

0: trafia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
4: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
3: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów.

0: nawet do 50%.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Ostatnio Margaret i Dawid Kwiatkowski wystąpili razem na scenie festiwalu w Sopocie i od razu podzielili się w sieci wspólną historią, z której wielu ich fanów mogło nie zdawać sobie sprawy. Nasz występ jest tylko przecinkiem w tym, co przeżyliśmy wspólnie przez 13 lat, wyznał wokalista, a była trenerka The Voice of Poland wspomniała, jak wyglądały początki ich szczególnej relacji. Dawid Kwiatkowski i Margaret wydali przed 2 miesiącami wspólnie poruszającą balladę Opowiem Ci Później, która natychmiast podbiła serca słuchaczy. Ostatnio duet wykonał swój hit na scenie Opery Leśnej w Sopocie podczas pierwszego dnia Top of the Top Festival. Zachwytom fanów znów nie było końca. A dzień później Dawid Kwiatkowski zdecydował się zamieścić w mediach społecznościowych wpis skierowany bezpośrednio do Margaret. Wspomniał w nim o wyjątkowej relacji, jaka łączy go z koleżanką z branży od wielu lat.

Nasz występ, choć udany i jaramy się nim okrutnie, jest tylko przecinkiem w tym, co przeżyliśmy wspólnie przez 13 lat. Może jakimś zwieńczeniem, może w końcu zaczął. Ale dla mnie najważniejsze jest to, jacy zawsze dla siebie byliśmy, że zawsze byliśmy dla siebie, podkreślił artysta. Jak czytamy w sieci pod osobistym wpisem Jurora Must Be The Music, głos zabrała także sama Margaret. W odpowiedzi na jego słowa napisała o wspólnych początkach w branży, o których nie wszyscy ich fani wiedzieli. Jakby nam ktoś opowiedział, że jak zaczynaliśmy jeżdżąc, śpiewając po centrach handlowych, że tyle jeszcze przed nami. Wróciła wspomnieniami do przeszłości była trenerka The Voice of Poland, podsumowując, choć nawet teraz 13 lat później, nadal czuję, że to początek.

0: To są te wakacyjne hity, które bujają nawet we wrześniu. Criss Cross Amsterdam w Radiu Norda FM. Przypomnę, mamy środę, drugi dzień września. Nasi radiowi dziennikarze cały czas sprawdzają, czym żyje region. I za chwilę zajrzymy m.in. do Słupska, gdzie szykuje się duży temat dla mieszkańców i środowiska sportowego, bo miasto planuje modernizację stadionu 650-lecia wraz z halą lekkoatletyczną, ale zanim inwestycja ruszy, chcę poznać zdanie mieszkańców. I uwaga, bo 7 września rozpoczną się konsultacje społeczne, które potrwają do końca miesiąca. Co dokładnie ma się zmienić i w jaki sposób mieszkańcy mogą dorzucić swoje 3 grosze do tego projektu? O tym już za chwilę u nas w serwisie regionalnym Radio Norda FM. Zostańcie z nami, tymczasem gramy po polsku i Bledka w Radiu Norda.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości – Dziedzictwo w Zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
5: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda krypto. Rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Rządowa poprawka do zasad najmu krótkotrwałego da głos wspólnotom mieszkaniowym. Marcin Krzamiński. Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne 3 osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób. Zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
6: Czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
5: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu 2 podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne 2 osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa.

0: oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
1: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z

0: swojej działalności. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze 2 tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego. Turyści mogą wykorzystać się do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami.
1: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na Zatoce Puckiej po zaginięciu 2 mężczyzn, którzy wypłynęli skuterem wodnym w rejonie Osłonina. Z jednego z nich znaleziono nad ranem wraz ze skuterem. Poszukiwania drugiego nadal są prowadzone. Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło 1 września o godzinie 21.39 do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego. Z informacji przekazanych służbom wynikało, że 2 mężczyzn wypłynęło skuterem wodnym z rejonu Osłonina i nie wróciło przed zapadnięciem zmroku. Do działań skierowano jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. W akcję zaangażowały się także jednostki Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Policja, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej. Przełom nastąpił o godzinie 6.11 na środku Rybiej Łachy. Załoga śmigłowca Marynarki Wojennej zauważyła jednego z poszukiwanych mężczyzn oraz skuter wodny. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową, akcja nie została jednak jeszcze zakończona. Poszukiwania drugiego z mężczyzn nadal trwają. 7 uchwał przyjęli radni podczas ostatniej sesji Rad Gminy Łęczyce. Wśród podjętych decyzji znalazły się m.in. zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, stanowisko w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego oraz regulacje dotyczące usług opiekuńczych i pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Łęczycach. Radni zajęli się także opłatami za pobyt i wyżywienie dzieci w gminie. Innym żłobku w Strzebielinie osiedlu. Przyjęto również uchwałę dotyczącą organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych. Podczas obrad wójt Piotr Witbrod przedstawił informacje dotyczące działalności gminy w okresie między sesjami. W dalszej części radni zgłaszali również wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz bieżącego funkcjonowania gminy. Podczas sesji znalazło się też miejsce na podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację 12. Rozłazienickiego Biegu i Marszu z kijami oraz tegorocznych dożynek gminnych. Na zakończenie przewodnicząca Rady Gminy Łęczyce Żaneta Grzenkowicz przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym. 7 września w Słupsku rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące planowanej modernizacji stadionu 650-lecia wraz z halą lekkoatletyczną. Miasto chce poznać opinię mieszkańców na temat przygotowanej inwestycji. Konsultacje potrwają do 28 września. W tym czasie mieszkańcy będą mogli zapoznać się z materiałami dotyczącymi zadania oraz zgłaszać swoje uwagi i propozycje. Dokumentacja związana z przedsięwzięciem została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska. Jednym z elementów konsultacji będzie otwarte spotkanie z mieszkańcami. Zaplanowano je na 14 września od godziny 13 do 15 w sali konferencyjnej hali lekkoatletycznej przy ulicy Madalińskiego 4A w Słupsku. Rozmowy będą dotyczyć realizacji zadania pod nazwą Modernizacja stadionu 650-lecia w Słupsku wraz z halą lekkoatletyczną. To okazja dla osób korzystających z obiektów, mieszkańców oraz środowiska sportowego, by jeszcze przed realizacją przedsięwzięcia przedstawić swoje stanowisko i uwagi. Konsultacje zakończą się 28 września. Szczegółowe informacje, w tym materiały dotyczące planowanej inwestycji, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku. W Rumi doszło do wypadku drogowego. Mercedes potrącił 25-letniego mężczyznę na hulajnodze elektrycznej. Przed godziną 14 w Rumi doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego marki Mercedes oraz hulajnogi elektrycznej. Na miejsce zostali skierowani policjanci ruchu drogowego, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli ustalanie jego okoliczności. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca Mercedesem nie ustąpiła pierwszeństwa 25-letniemu kierującemu hulajnogą elektryczną, który przejeżdżał po przejeździe dla rowerów. W wyniku zdarzenia doszło do potrącenia mężczyzny. Kierujący hulajnogą został przewieziony do szpitala. W wyniku zdarzenia doznał licznych obrażeń ciała, w tym złamań. Na termometrach dzisiaj maksymalnie zobaczyć możemy 19 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gnieminie, 20 w Drinipusku, Kossakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Póki co nie zanosi się na to, żeby jakieś wielkie upały miały wracać. Pogoda jakoś ostatnio niespecjalnie się zmienia. Cały czas mamy intensywne zachmurzenie, cały czas pojawiają się przelotne opady deszczu.

deszczu i burzy, a wiatr wciąż utrzymuje się raczej słaby i umiarkowany, choć może być wyjątek, bo jeśli w regionie pojawią się burze, to będzie porywisty. Norda.

0: Tu Radio Norda i rozkręcamy kolejną godzinę programu
1: Norda na fali.
0: Robert Jastrzębski, witam ponownie. Zaglądamy od razu do naszej kartki z kalendarza. Przypominam, gdyby ktoś się dzisiaj trochę zagubił życiowo, że mamy środę, drugi dzień września, kalendarza nie cofniemy. Trzeba się już pogodzić z tym, że mamy wrzesień. Imieniny dzisiaj obchodzą m.in. Stefan, Julian, Wilhelm, Stefania, Oliwier, Aleksander i Zofia. Solenizanci dla Was, w tej godzinie gramy, a w kalendarzu świąt nietypowych dwie ciekawostki, bo mamy Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Zatem jeśli ktoś właśnie odkrył, że ma ukryty talent, to idealny moment, żeby go pokazać. Podzielcie się tym na radiowym czacie. Aha, jeszcze jest Dzień Dużego Rozmiaru i tutaj kalendarz pozostawia nam sporą swobodę interpretacji. Może to być duża kawa, duża pizza, duże marzenie, byleby problemy zostały w rozmiarze S albo XS, ok? Do 18 Norda na fali zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Główne uroczystości Szemuckich Dożynek Gminnych odbędą się w niedzielę, 6 września.
7: Ale kto rzekł, żeby cię kasać do niedzle?
6: No jasne. W sobotę stadion w Szemudzie oddajemy młodym.
7: 5 stycznika, gmina Szemud do młodych.
6: O 18 na scenie.

0: W najbliższą niedzielę główne uroczystości dożynkowe w gminie Szemut.
1: Zacina małe 12 w pełni.
0: Mszą świętą dziękczynną, później korowód dożynkowy
1: i zeleni chleba,
0: a potem scena. Orkiestra Dęta gminy Szemut, koleczkowianie, kabaret Queenda, Krawczyk Show,
1: a wieczór Kasiewsko influencerka
0: i gwiazda wieczoru Golec Orkiestra.
1: Nekłety joju więdze bunda.
0: A wy niedziela, 6 września.
1: Rośmy do Szemuda.
0: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
1: Aleksandra Pesz, Gminne Centrum Kultury.
0: I cały komitet organizacyjny. W tym roku dożynki w gminie Szemud zaczynamy trochę wcześniej i inaczej.
1: Kuczci, bo w Dolmierzu.
0: W piątek, 4 września otwieramy nowe centrum artystyczne i zapraszamy dzieci w podróż od ziarenka do chleba.
1: I to zorno bądze?
0: Będzie. Będziemy mielić zboże, piec chleb i kołacze.
1: A to wszystko?
0: Nie, będą jeszcze warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i sporo rzeczy do spróbowania samemu.
1: Piątek, 4 Łysywnika, bo jednosty przepełnia.
0: Przyjedźcie do Donimierza i poznajcie nowe centrum artystyczne.
1: Plac, ja ci łetere bądze udziały do waj.
0: Do usłyszenia. Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
1: Aleksandra Pesz, Gminne Centrum Kultury.
2: Reklama. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Sytmedzesunty trzecy. Naprawy łychłe.
4: Naprawy łychłe.
5: Z prawej strony.
4: Z prawej strony.
5: Ta melodia idzie na prawy łychłe, na lewy głerzy błe spyt mnie krytop.
4: Z prawej lepiej słyszę, zwłaszcza gdy przyciszę.
5: Ta melodia idzie na prawy łychłe, na lewy głerzy błe spyt mnie krytop.
4: Na prawy łychłe.
5: Z prawej strony.
4: Na prawy łychłe.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
7: Norda na fali. Norda.

0: Letnie piosenki jeszcze w letnim programie Nordo na fali. Halo kierowcy, jak wam się dzisiaj jeździ po naszym regionie? Wrzesień ruszył, wakacyjny ruch trochę odpuszcza, ale za to drogowcy wracają do gry i uwaga, bo w kilku miejscach szykują się zmiany. Zostańcie z nami na raport drogowy na 16.30. Będą ważne informacje dotyczące ulicy Wyślińskiej w Gdyni, bo od 7 września część trasy zostanie ponownie otwarta, a z kolei w Łebie po wakacyjnej przerwie wracają prace na ulicach Wojska Polskiego i Leśnej, a wraz z nimi wracają także zamknięcia. Dajcie głośniej Radio Nordo FM, 16.30 melduje się z raportem drogowym. Później będę czekał na Facebooku z zagadką dnia i kolejna szansa na rozpracowanie trzycyfrowego kodu i do wygrania będą dwa bilety do kina. Bądźcie z nami, zapraszam.
1: Nordo na fali.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Gdy dopadnie cię frasunek, obierz Szemut, ten kierunek.
4: To kierunek, ale w Szemut za te łaźniwie na ile będą darowały?
3: 3 dni.
4: To zaczynamy już w piątek?
3: W Donimierzu, od ziarna do chleba i otwarcia centrum artystycznego.
4: A w sobotę?
3: Gmina Szemut dla młodych.
4: Niecela.
3: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
4: I Golec Orkiestra.
3: 4., 5. i 6. września.
4: Błe?
5: Siedko je, a mało nie ma, tak oje się, małcko gmina.
3: Zapraszamy na dożynki gminy.
0: Reklama.
6: Słuchamy Radia Norda FM w środę, 2 dzień września, 16.30. Ostatni raport drogowy i mamy dla Was dwie ważne informacje. Dajcie głośniej. Uwaga, trójmiejscy kierowcy, bo od 7 września, od godziny 4 rano nastąpi otwarcie jezdni ulicy Wiślińskiej na odcinku od szkoły podstawowej nr 37 do rond ulicy Wiślińska, Jana Kazimierza, Jurkiewicza. W miejscu skrzyżowania z ulicami Jana Kazimierza i Jurkiewicza odbywać się on będzie po wybudowanym rondzie z 3 wlotami. W dalszym ciągu utrzymana zostanie możliwość wyjazdu z Niemotowa i posesji położonej wzdłuż ulicy Wiślińskiej do numeru 104 w kierunku ulicy Marszewskiej. To fragment ulicy Wiślińskiej, który pozwala na dojazd od strony Pustek Cisowskich i Rumi. Odcinek ulicy Wiślińskiej pomiędzy posesją numer 104 a ulicą Jana Kazimierza bez skrzyżowania w dalszym ciągu pozostanie zamknięty. Kontynuowane są tam prace drogowe. Ruch pieszy będzie odbywać się po wybudowanych chodnikach zlokalizowanych po obu stronach ulicy z ciągłością przejścia na całej długości inwestycji. Drogi rowerowe pozostają nadal niedostępne dla ruchu rowerowego. Ruch ten może odbywać się dostępną jezdnią. Na otwarty odcinek ulicy wprowadzona zostanie komunikacja miejska. Przenosimy się do Łeby, bo tam ulica Wojska Polskiego ponownie zostanie zamknięta dla ruchu. Przebudowa, która na czas wakacji pozwoliła kierowcom korzystać z drogi, będzie kontynuowana we wrześniu. W ramach kolejnego etapu prac wykonawca zajmie się m.in. pozostałymi do przebudowy chodnikami. Inwestycja obejmuje także ulicę Leśną, gdzie zaplanowano szerszy zakres robót. Ulica Wojska Polskiego została tymczasowo otwarta 30 czerwca po wykonaniu pierwszej warstwy asfaltu oraz odtworzeniu części chodnika. Takie rozwiązanie miało umożliwić przejazd w okresie największego natężenia ruchu turystycznego. Po zakończeniu sezonu letniego prace zostaną wznowione, a tymczasowa organizacja ruchu będzie oznaczała zamknięcie całego odcinka ulicy Wojska Polskiego oraz ulicy Leśnej. Termin zakończenia całej inwestycji jest obecnie przedmiotem rozmów z wykonawcą. Jednym z elementów wpływających na harmonogram jest dokumentacja projektowa dotycząca ulicy Leśnej. Zakończenie inwestycji zgodnie z obecnymi założeniami planowane jest do końca listopada, choć termin ten jest jeszcze przedmiotem uzgodnień z wykonawcą. W pogodzie dzisiaj przelotne opady deszczu, ale sprawdzaliśmy w kamerach nadmorskim 24.pl i na przykład w Białogórze raczej nie padało. 19 stopni w Dębkach i we Władysławowie, kreska więcej w Gdyni i Wejherowie, podobnie jest w Słupsku i w Lęborku. Wieczorem raczej padać nie powinno, ale temperatury spadną nawet do 12 stopni, tak będzie w Słupsku i w Luzinie. Natomiast jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet miejscami burze. Maksymalnie 20 stopni w Gdyni.

0: Takie rytmy rozkręcają nasz popołudniowy program.
1: Lorda na fali.
0: Właściwie jesteśmy na półmetku, tu Robert Jastrzębski. I co u nas? Jak zwykle zagadka dnia, proszę Państwa, to jest nowa szansa na rozpracowanie nowego kodu i opcja na zdobycie podwójnego zaproszenia do kina. Dwóch biletów do kina w formie kodów, które ktoś być może otrzyma w wiadomości prywatnej przed godziną 18. Trzeba rozpracować trzycyfrowy kod, to już na Facebooku na Was czeka i tam komentujemy. Polecam sprawdzić nasze zasady, bo mamy na to tylko 3 próby, ok? No i oczywiście ja podpowiadam, zatem miejcie coś do pisania albo słuchajcie uważnie programu. Są 3 wskazówki, które też być może pojawią się w komentarzach na Facebooku, a pierwsza wskazówka mówi, że 2 cyfry stojące obok siebie są identyczne i mniejsze od pozostałej. No, nie ukrywam, że dzisiaj łatwo nie będzie. No ale bilety do kina czekają, warto zagrać. No to co, kombinujcie, powodzenia, za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowej.

0: Ołowa 28.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
2: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Początek września w Lęborskim Centrum Kultury Fregata zapowiada się niezwykle różnorodnie i obfituje w wydarzenia skierowane do widzów w różnym wieku, od najmłodszych po dojrzałych miłośników kina. Na pierwszy plan wysuwa się spotkanie przygotowane specjalnie z myślą o seniorach. Warto przypomnieć, że już jutro, w czwartek 3 września, punktualnie o godzinie 12, Lęborska Fregata zaprasza na kolejną odsłonę lubianego cyklu Fregata dla seniorów. To comiesięczna tradycja pokazów w samo południe, dedykowana dojrzałym widzom, zorganizowanym stowarzyszeniom oraz każdemu, kto bez względu na wiek czuje się młody duchem. Tym razem na dużym ekranie pojawi się polska komedia Życie dla początkujących. Z kolei pod koniec miesiąca, od 28 września do 2 października, Fregata otworzy swoje drzwi dla dzieci i młodzieży w ramach 22 edycji ogólnopolskiego projektu Polskie Kino Młodego Widza. Przygotowano bogaty program bezpłatnych projekcji filmów fabularnych i animacji, wzbogaconych o konkursy, spotkania z prelegentami oraz warsztaty. Oferta skierowana jest do zorganizowanych grup z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jak podkreślają organizatorzy, to doskonała okazja, by młodzi odbiorcy w atrakcyjnej formie zapoznali się z wartościową polską twórczością filmową. W repertuarze nie zabraknie znanych i lubianych bohaterów.

bohaterów dziecięcej wyobraźni. Na ekranie zagoszczą m.in. nowe przygody niesfornych skarpetek, uwielbiana przez maluchy Kicia Kocia oraz kontynuacja wzruszającej opowieści o psie podróżującym koleją. Dla starszych uczniów przygotowano z kolei zajęcia edukacyjne poruszające ważne tematy społeczne, w tym problematykę hejtu i granic dobrej zabawy. Zapisy dla grup szkolnych i przedszkolnych już trwają. Liczba miejsc na sali kinowej jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego warto zarezerwować miejsce jak najszybciej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął UNICEF Polska.

0: I to był PZ w Radiu Norda FM. I kto z nami dzisiaj w środę? Kto z nami dzisiaj próbuje uruchomić kod trzycyfrowy? Dzisiejszy kod to uruchomił waszą wyobraźnię, bo pojawiły się m.in. takie propozycje jak 147, 369, 999, 029, 209, czy na przykład 888. Ale coś mi tutaj nie gra, dlatego przypomnę jeszcze raz pierwszą wskazówkę. Dwie cyfry stojące obok siebie są identyczne i mniejsze od pozostałej. Na pewno jeszcze raz warto zerknąć na swoje komentarze, bo niektóre już na tym etapie możemy spokojnie wysłać na ławkę rezerwowych. A teraz uwaga, bo dokładamy wskazówkę numer 2. W kodzie występują tylko dwie różne cyfry, ok? W kodzie występują tylko dwie różne cyfry. Kombinujcie dalej, ostatnia wskazówka pojawi się po 17, a finał i prawidłowy kod podamy w finale zagadki dnia, czyli przed 18.
1: Norda na fali.

0: Informatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Reklama.
3: Kolejni podejrzani w aferze Zonda Krypto. Zatrzymano 3 osoby. Pijany rolnik wiózł traktorem 4-letnie dziecko. Turcja okazała się w tym roku najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Trafią do Katowic i tam będą przesłuchani. Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
3: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister sprawiedliwości, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery Zonda Krypto, ale też do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
4: Te 2 śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypta, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
3: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Był pod wpływem alkoholu, wiózł traktorem 4-latka. Rolnik zatrzymany przez policję w Namysłowie miał 2 promile. Gdyby nawet był trzeźwy, to i tak nie miałby prawa jechać tym traktorem.
5: Okazało się, że pojazd był zarejestrowany na jedną osobę, a mimo to mężczyzna przewoził nim 4-letnie dziecko. Ponadto ciągnik nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.
3: Mówi Łukasz Wróblewski z komendy w Namysłowie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia i grzywna. Prokuratura zidentyfikowała już wszystkie osoby uczestniczące w śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Wśród podejrzanych są także 2 nieletni, którzy przed zdarzeniem przebywali w ośrodkach wychowawczych. Niektórych policja zatrzymała na Słowacji, kilku trafiło już do aresztu. Do śmiertelnego pobicia doszło 2 tygodnie temu na osiedlu willowym w Krakowie. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
6: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
7: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
3: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Turcja po raz kolejny okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków korzystających z ofert biur podróży. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że wybrało ją ponad 28% klientów, wyprzedzając Grecję i Egipt. Najczęściej Polacy decydowali się na tygodniowe lub 8-dniowe wakacje. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
8: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale

0: i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy ten medal.
1: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Jutrzejszy mecz z Holandią o 15:00.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gdynia oddała hołd bohaterom walczącym w II wojnie światowej. Ich pamięć uczczono na cmentarzu wojennym w Redłowie, gdzie odbyły się tradycyjne miejskie uroczystości. W obchodach wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, wojsko, uczniowie oraz mieszkańcy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił

rówieśnicy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów, a także znicze. Wydarzenie uświetniła wojskowa asysta honorowa. O 17:00 uroczystości przeniosły się pod kwaterę żołnierzy września 1939 roku na cmentarz przy parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, gdzie przy grobach żołnierzy poległych w obronie Gdyni oraz pomniku pamięci rozstrzelanej młodzieży stanęła warta honorowa. Zostały też złożone wiązanki kwiatów i znicze pamięci. W uroczystości wziął udział wiceprezydent Rafał Geremek. Gdyńskiej delegacji nie zabrakło również podczas porannych obchodów, które odbyły się na Westerplatte. Zakończyły się prace modernizacyjne i konserwacyjne fontanny na placu pokoju w Lęborku. Zakres robót obejmował przede wszystkim instalację elektryczną oraz oświetlenie. Inwestycja ma poprawić niezawodność miejskiej fontanny, a także ułatwić jej obsługę i prowadzenie przyszłych prac serwisowych. Na zlecenie Urzędu Miejskiego pracę wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zamontowano kolorowe oświetlenie oraz nowe okablowanie znajdujące się w niecce fontanny. Zabezpieczono połączenie elektryczne przed działaniem wody i zainstalowano nowy układ sterowania oświetleniem. Ma on usprawnić działanie instalacji i ograniczyć koszty eksploatacji. Z szafy elektrycznej usunięto zbędne elementy, wykonano też nowe trasy kablowe. Zdemontowane wcześniej płyty ponownie zamontowano, a pod nimi przygotowano otwory rewizyjne zapewniające łatwiejszy dostęp do puszek zasilających oprawy. Modernizacja objęła również drugą miejską fontannę, tę z żabkami przy ulicy Staromiejskiej. Prace przeprowadzono jeszcze przed jarmarkiem świętego Jakuba. Tam także wymieniono instalację elektryczną i oprawy oświetleniowe, wykonano nowe uszczelnienia oraz zabezpieczenia przejść kablowych i zamontowano układ sterowania oświetleniem. Dodatkowo wymieniono centralną pompę. Oba zadania mają poprawić funkcjonowanie fontann i zwiększyć ich niezawodność. Szkoły wielu pokoleń, mechanik i medyk świętują swoje jubileusze. Dwie szkoły, tysiące absolwentów i wiele lat historii Słupska. Zespół szkół mechanicznych i logistycznych, czyli tak zwany mechanik, obchodzi 80-lecie, a Pomorska Medyczna Szkoła Policjalna Medyk 75-lecie działalności. Jest to okazja do powrotu do początków działania obu placówek, przypomnienia sobie o ich najważniejszych momentach i zauważenia, jak przez lata zmieniały się ich kierunki kształcenia. To także opowieść o absolwentach i nauczycielach, którzy przez dekady współtworzyli życie Słupska i regionu. Medyk od lat kształci kolejne pokolenia specjalistów dla służby zdrowia i lokalnej społeczności. Z kolei mechanik szkoli specjalistów w dziedzinie robotyki, mechatroniki, logistyki czy też spawalnictwa. Wejherowscy policjanci podsumowują wakacje. Jak podkreślają mundurowi, było naprawdę intensywnie. Przez powiat wejherowski przejeżdżało wielu mieszkańców oraz turystów zmierzających nad morze i do innych miejscowości wypoczynkowych. Od początku wakacji policjanci odnotowali 33 wypadki drogowe, w których rannych zostało 40 osób oraz 347 kolizji. Wejherowscy policjanci prowadzili liczne kontrole ukierunkowane m.in. na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących, sprawdzanie prędkości oraz przestrzeganie przepisów. Ujawniono 133 przestępstwa dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Policjanci ujawnili także 12 wykroczeń dotyczących kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. W trakcie kontroli zatrzymano aż 84 prawa jazdy, w tym 27 za przekroczenie dozwolonej prędkości. Policjanci zwracali również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. Od początku wakacji skontrolowano 120 hulajnóg, a w 43 przypadkach ujawniono popełnione wykroczenia, które dla użytkowników tych pojazdów zakończyły się konsekwencjami. Wakacyjny wypoczynek to także jeziora i kąpieliska. Policjanci podejmowali interwencje w miejscach wypoczynku oraz reagowali na przypadki łamania prawa. Na terenie gminy Gniewino i Choczewo funkcjonariusze interweniowali m.in. w związku z nielegalnym połowem ryb. W Nadolu ujawniono osobę, która nie posiadała uprawnień do połowu. Policjanci podejmowali również interwencje związane z bezpośrednio bezpieczeństwem na wodzie. Dotyczyły one m.in. wywrócenia żaglówki na jeziorze oraz wywrócenia roweru wodnego, na którym znajdowali się mężczyźni będący pod wpływem alkoholu. Na szczęście w tych przypadkach nikomu nic się nie stało. Poranki i wieczory już nie są takie ciepłe, mimo że jeszcze w kalendarzach mamy lato do 22 września. Temperatura też już nie jest taka specjalnie upalna i letnia, 19 stopni. To dziś był max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Tyle samo w Gniewinie, 20 w Gnieźnie, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Lubiluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. A w nocy temperatura spadnie nawet do około 13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość duże i wciąż mogą pojawiać się przelotne opady.

0: wrócił blask.
1: Specjalnie dla fanów tej dziewczyny Wiktoria Kida w Radiu Norda FM otwiera ostatnią godzinę w programie
2: Norda na fali.
1: I sprawdzam, kto się dzisiaj z nami bawi w zagadkę dnia. Próbujecie różnych matematycznych ścieżek, różnych kombinacji. Trzeba rozpracować trzycyfrowy kod. Wskazówki już wrzuciłem na Facebooku też. Tam mam

0: No już 147, 369, 999. Pojawiły się też takie propozycje jak 029, 209 i 888. A jest z nami Inga, Martyna, Adriana, Andrzej, Marta, Wiktoria, Paweł. No, witajcie, bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Ja to wszystko kontroluję na bieżąco i prawidłowy kod zdradzę przed godziną 18. Oprócz tego w tej godzinie będzie trochę sportu. Zajrzymy też do kina, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
6: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: Reklama.

To był Fast Boy w Radiu Norda FM i piosenka nazywa się Music Sound. Tak jak gramy w Radiu Norda FM w środę, a cała playlista do sprawdzenia na naszej stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Zapraszam. Uwaga proszę Państwa, bo młody futbol w Lęborku dostał właśnie trochę więcej miejsca do gry. Na stadionie powstało nowe, niewielkie boisko z naturalną trawą, przeznaczone przede wszystkim do treningów dzieci i młodzieży. Do tego pojawiły się również dwie nowe szatnie. Może to nie jest jeszcze Camp Nou, ale przecież każdy wielki piłkarz kiedyś zaczynał na małym boisku, prawda? Więcej sportowych informacji z naszego regionu o 17.30 w Radiu Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością.

0: wartością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Reklama.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Na stadionie w Lęborku pojawiła się nowa przestrzeń do szkolenia najmłodszych piłkarzy. Za boiskiem ze sztuczną nawierzchnią otwarto małe boisko z naturalną trawą, które ma być wykorzystywane przede wszystkim podczas treningów dzieci i młodzieży. To kolejny element rozbudowy zaplecza sportowego w mieście. Nowe boisko ma odciążyć pozostałe obiekty i ułatwić prowadzenie zajęć dla najmłodszych grup, zwłaszcza w godzinach, kiedy na stadionie jednocześnie trenuje kilka zespołów. Zmiany dotyczą nie tylko samej murawy. Przy bocznym boisku ustawiono także dwie szatnie kontenerowe. Dzięki temu zawodnicy będą mieli lepsze warunki do przygotowania się do treningów i meczów, a organizacja zajęć ma być po prostu wygodniejsza. Z nowych obiektów korzystać będą m.in. młodzi zawodnicy Pogoni Lęborg. Klub podkreśla, że choć nie są to wielkie inwestycje, mają duże znaczenie dla codziennego szkolenia i rozwoju najmłodszych adeptów futbolu. Nowe elementy infrastruktury sportowej na lęborskim stadionie zaprezentował dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, Marek Piotrowski. SPS Lęborg rozpoczyna nabór do nowej grupy Siatko Skrzatów. Zajęcia skierowane są do dziewcząt i chłopców z klas od 1 do 3 szkoły podstawowej, którzy chcą postawić swoje pierwsze kroki w siatkówce. Treningi ruszą 7 września i będą odbywać się 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i środy od godziny 16 do 17.30. Zajęcia zaplanowano w hali sportowej przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Lęborku przy ulicy Mikołaja Reja 18. Na początku pierwszego spotkania organizatorzy zapraszają również rodziców na krótkie zebranie organizacyjne. W programie przede wszystkim nauka podstaw siatkówki, rozwój sprawności i koordynacji, ale też współpraca w grupie i dobra zabawa. Nabór cały czas trwa, a zainteresowani mogą zgłaszać dzieci przez formularz przygotowany przez SPS Lęborg. W Gniewinie zakończył się cykl letnich turniejów piłkarskich dzieci i młodzieży 2026. Ostatnia odsłona była przeznaczona dla najmłodszych zawodników z roczników 2019 i 2020. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn, m.in. Stoleń Gniewino, Korona Żeliszczewo, 2 zespołu Sztormu Kosakowo, 2 ekipy AP Kaszubian, Kaszubia Starzyno oraz Latarnik Choczewo. Najlepszy okazał się pierwszy zespół Sztormu Kosakowo. Drugie miejsce zajęła Korona Żeliszczewo, a na trzeciej pozycji uplasował się gospodarz turnieju, czyli Stoleń Gniewino. Organizatorzy podkreślają jednak, że najważniejsza była dobra zabawa, sportowa rywalizacja i możliwość zdobywania pierwszych piłkarskich doświadczeń. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i medale. Był to już 4. i zarazem ostatni turniej w ramach tegorocznego cyklu w Gniewinie. Wydarzenia były współfinansowane z programu Aktywni Lokalnie.
4: Wieczory i noce są już coraz chłodniejsze i ta nie będzie się tutaj wyróżniała, choć tym razem jakoś bardzo zimno nie będzie. 15 stopni to minimalna temperatura, która w nocy będzie nam towarzyszyła w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 14 w Gnipusku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Radzierumie, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. No, całkiem niezła pogoda jak na zakończenie wakacji. Co prawda przelotne opady deszczu i burze mogą się pojawiać, a zachmurzenie umiarkowane i duże się będzie utrzymywać.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Wiktor Dyduła w Radiu Nurda FM. Zanim trafimy dzisiaj do finału naszej zagadki dnia, sprawdzamy jeszcze co w regionalnych kinach. O 20 w Lęborku dzisiaj Gwiazdozbiór Psa, to w kinie Fregata, a w Słupsku w kinie Rejs dzisiaj o godzinie 18 Gorzkie Święta. Natomiast filmy górskie Zestaw Trzeci można obejrzeć w Słupsku dzisiaj o godzinie 20. Sprawdzam co tam w Gdyni. I 2 września w Gdyni wieczorem można obejrzeć dzisiaj w IMAX-ie Gwiazdozbiór Psa. To o 20.45. Zróbmy sobie przerwę o 18.30, to premiera. Na nowego Spidermana kino w Gdyni zaprasza dzisiaj o godzinie 18.45 i o 20.15. Odyseja o 19.45. I Naznaczony wyjście z Mrocznego Wymiaru można obejrzeć dzisiaj w Gdyni o 19.30 i o 20.30.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
6: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
7: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
8: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
0: Reklama.

0: A w Radiu Norda Robert M. Zbliżamy się do godziny 18, co oznacza, że zaczynamy finał w naszej zabawie pod hasłem Zagadka Dnia w programie
1: Norda na fali.
0: Były strzały w różnych kierunkach, były cyfrowe eksperymenty, chowaliśmy kod, ale przed wami nie da się nic schować, bo przecież dostaliście 3 wskazówki. W kodzie występują tylko 2 różne cyfry, 2 cyfry stojące obok siebie są identyczne i mniejsze od pozostałej. No i jeszcze była ostatnia podpowiedź, która mówiła, że suma wszystkich cyfr wynosi 2. No to składamy wszystko w całość i wychodzi nam co, proszę Państwa? 200 albo 200, jak to woli. 200, taki mamy dzisiaj prawidłowy kod. A jako pierwsza, kod poprawnie rozszyfrowała dzisiaj pani Marta Labuda. Gratulacje, pani Marto. Zapraszamy do wiadomości prywatnej. 2 bilety w formie kodów do Gdyni czekają. A każdy, kto dzisiaj z nami grał, zasługuje również na wyróżnienia, na pochwałę, że wam się chciało, że jesteście razem z nami i towarzyszycie nam w programie Norda na fali. Robert Jastrzębski, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro o tej samej porze, a za chwilę Norda Party. Miłego wieczoru, cześć!
1: Norda na fali! Norda.

0: Reklama.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.

0: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: W tym roku dożynki w gminie Szemud zaczynamy trochę wcześniej i inaczej.
2: Kuczy, bo w Dolmierzu.
1: W piątek, 4 września otwieramy nowe centrum artystyczne i zapraszamy dzieci w podróż od ziarenka do chleba.
2: I to zorno bądze?
1: Będzie. Będziemy mielić zboże, piec chleb i kołacze.
2: O, a to wszystko?
1: Nie, będą jeszcze warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i sporo rzeczy do spróbowania samemu.
2: Piątek, 4 Łysywnika, bo jednostę przepełnia.
1: Przyjedźcie do Donimierza i poznajcie nowe centrum artystyczne.
2: Plac, ja ci odterę bądze udziały do Wai.
1: Do usłyszenia. Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
3: Aleksandra Pesz, gmina Centrum Kultury.
4: Reklama.
5: Mniej produktu, a cena ta sama. UOKiK sprawdza sklepowe półki. Makabryczna zbrodnia w Kędzierzynie Koźlu. Podejrzany usłyszał zarzuty. Pięciolatek zaginął podczas zakupów. Uratowali go czujni nastolatkowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u, a powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów, bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
5: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Lublinem. To były ćwiczenia wojskowe. Dziś już minęły. Trwały 2 godziny od 15.30. Jutro będzie podobnie. Wojsko uzgodniło ćwiczenia z lotniskiem w Lublinie, tak aby nie było zakłóceń w ruchu pasażerskim. Wrócił na miejsce zbrodni i został zatrzymany. 19-latek zamordował kobietę w Kędzierzynie Koźlu, a w Opolu ciężko ranił młotkiem przechodnia. Tak twierdzi prokuratura, postawiła zatrzymanemu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prawdopodobnie zaatakował on przypadkowe osoby. Śledczy zlecili badania psychiatryczne. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy podczas zakupów w galerii handlowej. Chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność kilku nastolatków i motorniczego tramwaju. Agnieszka Wynarska.
7: Chłopiec przymierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fardońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
8: Również chwilę wcześniej byli we wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
7: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
5: Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki. Zaplanował 500 akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
9: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
5: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Jeśli jednak ktoś ma dziś gorszy nastrój, to nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii, a związany jest z nagłą zmianą rytmu życia. Typowe zjawisko tuż po wakacjach.
10: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w gminie Szemut otwarto nowe części rozbudowanych szkół w Koleczkowie i Łebieńskiej Hucie. Od samego rana w gminie Szemut było wiele powodów do świętowania. Świętowano nie tylko rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale także oddanie gminnych inwestycji właśnie w oświatę. Pierwsza uroczystość miała miejsce w Łebieńskiej Hucie.
11: Dużo razy padło słowo historyczna chwila. Tak, to jest jedna z mniejszych miejscowości, gdzie szkoła była od lat. No, standard, wiadomo, dawnych 1000-latek, sama kotłownia, no, całość tego obiektu tworzy taki bardzo nowoczesny przede wszystkim

0: kompleks. Mnie bezpośrednio jako gospodarza gminy cieszy się, że ci mieszkańcy mają takie przede wszystkim standardy.
1: Mówi wójt gminy Szemuty Ryszard Kalkowski, które przede wszystkim sprostają oczekiwaniom w stosunku do szkoły w XXI wieku, ale także do rozwijającej się wciąż gminy.

0: skrzydła szkoły. Powstało nowych 6 sal, węzeł sanitarny. Do tego pod koniec zeszłego roku udało się także oddać w ramach programu Olimpia kryte boisko, salę gimnastyczną. No to jest taki bardzo dobry przykład takiego podążania za sytuacją w gminie. Oczywiście my jako administracja rządowa wspieramy te inwestycje. W przypadku tutaj tego nowego skrzydła dołożyliśmy 2 miliony złotych, wcześniej ponad 3 miliony złotych na halę Olimpia.
1: Tłumaczy wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Łącznie cała inwestycja kosztowała prawie 5 milionów złotych. Jednak to nie jedyna taka uroczysta chwila. O godzinie 11 odbyło się gminne rozpoczęcie roku szkolnego, które miejsce miało w Koleczkowie, oczywiście nie bez powodu. Tam podczas uroczystości oficjalnie otwarto nowe skrzydło szkoły. Lęborczanie uczcili 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W południe mieszkańcy miasta, przedstawiciele samorządu, wojska, służb mundurowych, organizacji, instytucji oraz młodzież spotkali się przy płycie pocztowców gdańskich przy ulicy Staromiejskiej. Uroczystość była okazją do przypomnienia ofiar wojny oraz osób, które walczyły w obronie wolności i niepodległości. Podczas obchodów głos zabrał burmistrz Lęborka Jarosław Litwin. Podkreślał znaczenie przekazywania pamięci o wojnie kolejnym pokoleniom oraz potrzebę wyciągania wniosków z historii. Zwrócił także uwagę na rolę wojska w zapewnieniu bezpieczeństwa. W trakcie uroczystości porucznik Damian Zagulak odczytał apel pamięci, a kompania honorowa 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego oddała salwę honorową. Przy płycie złożono kwiaty w hołdzie poległym. Wśród delegacji znaleźli się przedstawiciele władz miasta, powiatu, gmin, wojska, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, harcerzy, szkół i stowarzyszeń. Rocznicowe obchody objęły również lęborski cmentarz parafialny. Delegacje złożyły kwiaty na zbiorowej mogile zamordowanych więźniów filii obozu Stutthof oraz na grobie plutonowego Henryka Kellera. Tegoroczne uroczystości były przypomnieniem wydarzeń sprzed 87 lat i hołdem dla ich ofiar. Podkreślono również, że pamięć o historii ma być przestrogą i przypomnieniem o znaczeniu pokoju, wolności oraz niepodległości. Na ulicach Słupska pojawili się niemieccy żołnierze, a na mostach wprowadzono kontrolę graniczną. W mieście miała miejsce żywa lekcja historii. Za organizacją wydarzenia stało Pomorskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Wojskowości Grzmot, współpracujące z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Inscenizacja objęła teren słupskich bulwarów, kładkę nad Słupią. Wykorzystano do rekonstrukcji przejścia granicznego pomiędzy Polską a III Rzeszą. Po obu stronach rzeki przygotowano posterunki niemieckich i polskich pograniczników. Inscenizację zorganizowano już po raz trzeci, za każdym razem pojawiają się nowe elementy. Podczas inscenizacji zaprezentowano także mundury i wyposażenie służb granicznych oraz celnych Polski i III Rzeszy. Zdaniem mieszkańców największym powodzeniem wśród odwiedzających cieszyły się koszary 1. Morskiego Pułku Strzelców z Wejherowa. Organizatorzy przygotowali tam m.in. możliwość symbolicznego wcielenia uczestników do przedwojennego Wojska Polskiego. Inscenizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu miasta Słupsk oraz Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Po stosunkowo ciepłym, może niezbyt upalnym dniu przyjdzie też niezbyt specjalnie zimna noc. Na termometrach oglądać będziemy w nocy minimalnie 12 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia, bo jeszcze troszkę tego dnia nam pozostało, max 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1015 hektopaskali wiatr słaby i umiarkowany, a po regionie krążą przelotne opady deszczu i krążą też burze.
2: Norda, Norda.

0: Informatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
1: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
0: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Reklama. Norda

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Gdy dopadnie cię frasunek, obierz Szemut, ten kierunek.
4: To kierunek, ale w Szemut za te łaźniwie na ile bądź oderowałe?
3: 3 dni.
4: To zaczynamy już w piątek?
3: W Donimierzu, od ziarna do chleba i otwarcia Centrum Artystycznego.
4: A w sobotę?
3: Gmina Szemut dla młodych.
4: Niecela.
3: Msza, korowód dożynkowy, koncerty.
4: I golec orkiestra.
3: 4, 5 i 6 września.
4: Błe?
5: Ciętko je, a mało nie ma, takoje się małcko gmina.
3: Zapraszamy na dożynki gminy. Inne w Szemudzie.
0: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Ten powrót rozgrzał polski show biznes do czerwoności. Jak się okazuje, Mandaryna i Michał Wiśniewski postanowili uczcić swoją budowaną od nowa relację poprzez wyjątkową wspólną piosenkę. Para zapowiedziała właśnie premierę nowego hitu Będzie Było. W fali ciekawostek sprawdzamy, kiedy go usłyszymy, ale już wiemy, że fani teraz nie ukrywają ekscytacji. Nie każdy w to wierzył, a jednak się wydarzyło. Michał Wiśniewski i Mandaryna potwierdzili powrót do siebie po 2 dekadach. Małżeństwo, które podbiło polski show biznes na początku XXI wieku, buduje dziś swoją relację na nowo, co przez długie tygodnie nie znikało z pierwszych stron gazet. Artystka przygotowuje się do udziału w programie Taniec z Gwiazdami, ale to nie koniec najświeższych projektów. Wspólnie z byłym mężem i jednocześnie aktualnym partnerem ogłosiła gorącą premierę. Mandaryna i Michał Wiśniewski odliczają właśnie dni do chwili, w której ich wspólny utwór Będzie Było ujrzy światło dzienne. Duet oficjalnie ogłosił premierę za pomocą fotki w mediach społecznościowych, która rozpaliła wyobraźnię internautów. Wielu fanów nie może się już doczekać piosenki naładowanej potężną dawką nostalgii. Starzy na wakacjach, brzmi jeden z wielu komentarzy pod zdjęciem Mandaryny i Wiśniewskiego w wyłożonym zieloną skórą kabriolecie. Jak czytamy w sieci, Mandaryna skomentowała powstanie piosenki. Jak zdradziła, razem z Wiśniewskim zdawali sobie sprawę, że ich powrót będzie wielkim newsem, a skala zainteresowania stanowczo przerosła ich oczekiwania. Z tego względu zdecydowali się skomentować sytuację w utworze Będzie Było. Jest to nasz taki komentarz do tego, co dzieje się, że w pewnym momencie, a w zasadzie cały czas wyskakujemy z wszystkich lodówek. Wiedzieliśmy, że będzie to news, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak będzie duży. Mam nadzieję, że się spodoba, bo to jest dla nas bardzo przyjemna przygoda, powiedziała artystka.
0: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
4: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama. Norda.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Edyta Zarębska, jesz babci Ruzi.
2: Mamo, mamo, wołała od progu Dorotka. Babcia Ruzia kupiła sobie jeża.
1: Jeża? Spytała zdziwiona mamusia.
2: Tak, jest okrągły jak piłeczka i ma długie kujące kolce.

0: Ale po co babci jesz?
1: Zdziwił się Kuba, brat Dorotki. Nie wiem, odpowiedziała mama. Babcia nie wspominała mi, że przygarnęła zwierzaka.
0: Pójdziemy go zobaczyć?
1: Poprosił Kubuś. Pójdziemy, pójdziemy, ale wieczorem, bo teraz musisz odrobić lekcję. Powiedział tatuś, który też był bardzo ciekawy, po co babci jesz.
0: Czy on lubi jabłka?
1: Dopytywał się Kuba.
0: Nie wiem, odparła Dorotka, ale wiem, że nie można go dotykać, bo kłuje i że nie lubi za dużo pić.
1: Aha, mruknął Kubuś i pobiegł odrabiać lekcję. Wieczorem wszyscy byli gotowi do wyjścia. Pierwszy maszerował Kuba, który nie mógł się doczekać wizyty u babci. Nawet tatuś szedł radośnie pogwizdując. Wkrótce byli na miejscu. Dorotka zadzwoniła do drzwi i po chwili wyszła babcia.
0: A co wy tutaj robicie?
1: Spytała zdziwiona.
0: Przyszliśmy zobaczyć jeża,
1: zawołał Kuba.
0: Jeża?
1: Babcia zdziwiła się jeszcze bardziej, ale po chwili roześmiała się i zaprosiła wszystkich do pokoju. Dorotka pobiegła do okna i odsłoniła firankę.
0: Zobacz, mamo, to właśnie ten jeż,
1: zawołała. Dopiero teraz zrozumieli, dlaczego babcia się śmiała. Na parapecie w brązowej doniczce stał mały zielony kaktus.
2: Norda FM. Norda Party.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.

0: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto przed prokuratorem znany inwestor. Przepychanka z policją w Poznaniu, tłum chciał uniemożliwić eksmisję. Donald Trump chce zmieniać mapę świata, a przynajmniej nazwy na tych mapach. Cieśnina Ormus ma być cieśniną Trumpa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany z aktywności w internecie Rafał Z., biznesmen, celebryta, niegdyś właściciel najdroższego apartamentu w Polsce w warszawskim Wieżowcu na Złotej, został dziś zatrzymany przez policję. To jedna z trzech kolejnych osób, która może usłyszeć zarzuty w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy.
2: Ja jestem poszkodowany.
1: Rafał Z. współpracował z zaginionym założycielem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem. Tłum osób protestował dziś na osiedlu maltańskim w Poznaniu przeciw eksmisji jednej z mieszkanek, Sandry Majer. Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do tamtejszej kurii i trafił w ręce firmy deweloperskiej. Nowi właściciele złożyli ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi adwokat reprezentujący kurię, mecenas Jacek Masiota.
3: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
1: Jednak Sandra Majer nie zgodziła się na takie warunki i nie chciała opuścić domu. Parafia zawnioskowała o eksmisję. Na miejsce przyjechał komornik i policja. Zgromadzony tłum chciał ich zatrzymać.
4: Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczenie.
1: Mówi Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. Ostatecznie policjanci wyeksmitowali Sandrę Majer. Była to druga tego rodzaju eksmisja przeprowadzona na tym osiedlu. Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej znalazł podczas prac polowych rolnik spod Płońska. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań, podała policja. Znaleziskiem zajęli się saperzy. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekonuje, że niedawna wizyta dyrektora CIA w Moskwie była rutynowa. Według Rubio chodziło o utrzymanie kontaktów między służbami obu państw. Dotychczasowe komentarze ekspertów mówiły m.in. o tym, że CIA miało odradzać Moskwie militarnych prowokacji wobec krajów NATO. Donald Trump tymczasem nie ustaje w nadawaniu nazw geograficznych. Oświadczył właśnie, że chce mieć własną cieśninę. Strategiczna cieśnina Ormus powinna zmienić nazwę na cieśninę Trumpa. Amerykański prezydent przekonuje, że to Stany Zjednoczone, a nie Iran, kontrolują ten kluczowy szlak dla transportu ropy. Wcześniej Trump oświadczył, że Zatoka Meksykańska nazywa się już Zatoką Amerykańską, a jezioro Ontario na granicy z Kanadą jeziorem amerykańskim. Zaćmienie słońca mogło być przyczyną dziwnego zachowania zwierząt w sierpniu. Naukowcy właśnie podali, że na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Orangutany z kolei w trakcie zaćmienia słońca patrzyły w niebo i obejmowały swoje potomstwo. Słonie indyjskie za to wydawały delikatne odgłosy, a słonie afrykańskie w okresie największej ciemności pozostawały nieruchome.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Historia, wspomnienia i spotkanie z bliskimi. Tak właśnie wyglądało spotkanie 5 pokoleń rodziny Dzienisz. Niemal 300 osób ściągnęło do miejscowości Boże Pole Małe na wydarzenie, którego celem było wspomnienie historii wspólnej rodziny Dzienisz.
6: Nasza rodzina po I wojnie światowej, po ustaleniu granic, mieszkała w Rydystowie. To była już granica niemiecka. I po ustaleniu granic, po odzyskaniu niepodległości, nasi dziadkowie przenieśli się do Wyszczecina, bo chcieli mieszkać w Polsce, bo czuli się Polakami.
5: Mówi współorganizator zjazdu Michał Dzienisz. Przodkowie rodziny byli związani również między innymi z takimi wydarzeniami jak obrona Helu.
6: Mój wujek z gałęzi, która pochodzi z Wyszczecina, był obrońcą Helu, tak? I właśnie bronił się do 2 października. I o tym fakcie właściwie dowiedzieliśmy się po latach, gdzie moja ciocia, będąc na wycieczce, zauważyła tam zdjęcie swojego męża, o którym nie wiedziała.

0: końca, jakie są jego losy.
1: Opowiada Dzienisz. Uczestnicy przy okazji wydarzenia mogli zapoznać się z przygotowanymi drzewami genealogicznymi. Rodzina na wielopokoleniowe spotkanie przyjechała również spoza Polski, m.in. z Kanady, Australii czy Niemiec. Blisko 3000

0: Nauczycielka Jarosław Litwin, a w szkole podstawowej nr 8 jego zastępca Krzysztof Król. W jedynce rok szkolny rozpoczęło łącznie 651 uczniów w 28 oddziałach. Burmistrz, który jest absolwentem szkoły, szczególnie powitał pierwszoklasistów rozpoczynających swoją szkolną przygodę. Podczas uroczystości pogratulował również Michałowi Kościółkowi objęcia stanowiska dyrektora placówki. W szkole podstawowej nr 8 naukę rozpoczęło 605 uczniów w 26 oddziałach. Tam najważniejszym punktem inauguracji dla najmłodszych było ślubowanie i pasowanie na ucznia. W wydarzeniu uczestniczył zastępca burmistrza Krzysztof Król, który sam składał ślubowanie w tej szkole 40 lat temu. Łącznie w 6 publicznych szkołach podstawowych naukę rozpoczęło 2025 uczennic i uczniów, którzy uczą się w 126 oddziałach. Miejska oświata obejmuje również wychowanie przedszkolne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. W szkołach podstawowych uczęszcza 898 dzieci w 37 oddziałach. Początek roku szkolnego to także zmiany organizacyjne i nowe zadania dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów oraz ich rodziców. Mieszkańcy Słupska zgromadzili się na Placu Zwycięstwa, aby wspólnie uczcić 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zebrani oddali hołd bohaterom i złożyli kwiaty. Obchody 1 września są ważnym momentem wspólnej refleksji nad historią i przypomnieniem o tych, którzy oddali swoje życie w obronie wolnej Polski. Pamięć o ich poświęceniu pozostaje naszym wspólnym obowiązkiem. W uroczystości na Placu Zwycięstwa w Słupsku pod pomnikiem żołnierza polskiego uczestniczyli przedstawiciele samorządu, instytucji, organizacji, placówek oświatowych oraz mieszkańcy. Złożono kwiaty i wspólnie oddano hołd poległym. Pamięć o historii jest wspólnym obowiązkiem każdego Polaka. Pochylenie głowy to wyraz smutku oraz wdzięczności. To także obietnica o pielęgnowaniu pamięci o historii dla przyszłych pokoleń. 1 września pozostaje dniem pamięci o ofiarach wojny, obrońcach Polski i wszystkich, których życie na zawsze zmieniły wydarzenia rozpoczęte 87 lat temu. Dzisiaj zachód słońca przypadnie na 19.36. To będzie noc umiarkowana pod każdym względem pogodowa. Ani ta pogoda nie będzie zbyt cudowna, ani nie będzie zbyt dramatyczna. Wciąż może popadać, wciąż może pogrzmieć, a na termometrach dzisiaj zobaczymy około 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gnieźnie, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 12 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż około 1015 hektopaskali. Ostatnio delikatnie jakby ciśnienie poszło nam w górę, ale naprawdę delikatnie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik.

0: zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was!
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Reklama. Norda Party.

0: i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: Reklama. Norda Pa

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
2: Reklama.

0: Podejrzany pakunek przy warszawskim dworcu w akcji pirotechnicy. Wniosek o areszt dla kierowcy po wczorajszym wypadku na A1. W powietrze wzbił się dziś pierwszy w Polsce certyfikowany samolot elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pirotechnicy zabezpieczają podejrzany obiekt znaleziony na warszawskiej Pradze przy kolejowym dworcu wschodnim. Wygląda niebezpiecznie, to kilka pakunków połączonych przewodami. W internecie pojawiły się zdjęcia. Ulica Żupnicza została częściowo wyłączona z ruchu. Autobusy skierowano na objazdy. Jest wniosek o aresztowanie kierowcy samochodu ciężarowego, który wczoraj wjechał w pojazdy ekipy remontującej jezdnię na autostradzie A1. Wniosek skierowała do sądu częstochowska prokuratura. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy i ukrywanie kart 2 innych kierowców. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której jednak poseł Mejza wsiądzie za kółko, zostanie zatrzymany przez policję, wówczas policja ma obowiązek zgodnie z przepisami wystąpić do sądu. Pan poseł Mejza odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
0: Poseł ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Toczą się jednak kolejne postępowania w sądach w sprawie przekroczeń prędkości przez Mejzę. Po ich uprawomocnieniu poseł może mieć punktów karnych nawet kilkaset. Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu. Przed Sejmem zebrały się dziś osoby protestujące przeciw wetom prezydenta. Twierdzą, że Karol Nawrocki stosuje weto zbyt często.
2: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
3: Chodzi o?
2: O te wszystkie weta.
3: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
2: Chciałybyśmy, żeby tak było.
0: Z protestującymi rozmawiał Maciej Kluczka. Pierwszy w Polsce certyfikowany elektryczny samolot wzbił się dziś w powietrze. Nazywa się Pipistrel Velis Electro. Wystartował na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Posłuży uczniom technikum lotniczego do nowoczesnego szkolenia. Grzegorz Kozioł.
4: Krystian Maślanka, pilot instruktor, podaje podstawowe parametry dwuosobowego samolotu.
5: Maksymalna masa startowa to 600 kg. Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę. Zasięg lotu godzina. Około godziny czasu pełne ładowanie.
4: Krzysztof Będkowski, prezes firmy Skydream, która sprowadziła do Polski samolot, podkreśla, że jest on cichy i ekologiczny.
6: Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło, sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalne obroty startowe, wyjdzie na pas i wystartuje. Natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
4: Anna Przybył, dyrektorka technikum lotniczego.
7: Jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego.
4: Samolot, który kosztuje około 250 000 euro, został współfinansowane z funduszy europejskich.
0: Deszcz storpedował rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, m.in. dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie grają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
8: Na informacje z regionów NordFM zaprasza Michał Jarosz. Odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego, a także otwarcie szkoły podstawowej nr 3 w Redzie. Filia mieści się przy ulicy Trzcinowej. Budynek wybudowany został w technologii ze ścian modułowych o powierzchni 1024 m2. Uczniowie mają do dyspozycji m.in. salę gimnastyczną o powierzchni 115 m2, w której odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego.
9: Powstanie tej szkoły jeszcze w zeszłym roku było zagrożone, ba, jeszcze w tym roku, jeszcze parę miesięcy temu, większość osób nie wierzyła, że ta szkoła powstanie. Jak widać, stoi, ma się dobrze i będzie służyła dzieciaczkom. Do tej szkoły już dzisiaj trafia 100 dzieciaczków. Już myślimy w urzędzie o jej rozbudowie, oddziały przedszkolne i szkoła ta obsługuje głównie tutaj rejon osiedla Betlejem i odciąża, co najważniejsze, naszą redzką trójkę, czyli szkołę w Ciechocinie, bo ona była bardzo, bardzo przepełniona.
8: Pierwszoklasiści rozpoczęli rok szkolny od uroczystego ślubowania.
10: Ten budynek parterowy mieści salę komputerową. Mamy tutaj 3 sale dydaktyczne, mamy salę gimnastyczną, mamy zaplecze kuchenne, jest stołówka, świetlica z takim kącikiem bibliotecznym, mamy sanitariaty, szatnie, także pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne, także to wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania szkoły.
8: Opowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Redzie Justyna Zabrocka. Inwestycja kosztowała 11 milionów złotych. Mieszkańcy Lęborka będą mogli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon samochodów osobowych.

Jesienna zbiórka została podzielona na 3 sektory, a terminy odbioru przypadają na kolejne soboty września. Odpady trzeba wystawić przy miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, czyli obok altanek śmietnikowych lub pojemników na odpady zmieszane. Należy zrobić to najpóźniej do godziny

0: przy ulicy Żeromskiego 6B. Do PSZOK-u można dostarczyć także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, puszki po farbach i lakierach oraz odzież i tekstylia. W przypadku zabudowy jednorodzinnej odbiór odpadów będzie realizowany zgodnie z odrębnym harmonogramem. Przypominamy o zbliżających się regatach na Jeziorze Solińskim. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Obrony Narodowej. W dniach 19-20 września odbędzie się 24. edycja Pucharu Soliny oraz 7. regaty o Puchar Soliny. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyć będą drugie regaty na cześć żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego. Będą one nie tylko sportową rywalizacją żeglarską, lecz także okazją do uhonorowania oraz integracji środowiska wojskowego. Wydarzenie połączy sportowe tradycje, wojskowe tradycje, spotkania oraz wspólne spędzenie czasu nad Jeziorem Solińskim. Organizatorzy na ten dzień zaplanowali m.in. zjazd weteranów, rejs statkiem oraz występy artystyczne. Regaty są okazją do podkreślenia znaczenia służby wojskowej, pielęgnowania wojskowych tradycji oraz budowania więzi pomiędzy żołnierzami, weteranami i społeczeństwem. Wśród partnerów i współorganizatorów przedsięwzięcia znajdują się instytucje oraz jednostki związane z siłami zbrojnymi RP. Noc wielkich zmian w pogodzie nie przyniesie. Oczywiście temperatura troszkę nam spadnie, ale nie jakoś dramatycznie. Minimalnie na termometrach w nocy oglądać będziemy około 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kostakowie, Wejherowie, Radzierumi, 12 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości, na niebie wciąż dużo chmur i z tych chmur cały czas mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Dodatkowo po regionie jeszcze krążą nam burze, choć akurat szansa na nie nie jest bardzo wysoka.
1: Norda FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama. Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
3: Norda Party.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
2: Norda Party.
3: Norda Party.

0: Przeszukanie w PKO-lu śledczy zabezpieczyli dokumenty i majątek. Rekordowo niski poziom Wisły to efekt suszy hydrologicznej. Szef jeleniogórskiej policji bił się na stacji benzynowej. Stracił stanowisko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy pojawili się dziś w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zabezpieczyli dokumenty związane ze współpracą PKO-lu z firmą Zonda Krypto. Zajęli środki finansowe i cenne przedmioty, m.in. biżuterię, luksusowe zegarki oraz samochody. O szczegółach Maciej Kluczka.
1: Zdaniem wiceministra sportu Piotra Borysa, te wydarzenia to kolejny poważny powód, by Radosław Piesiewicz przestał być prezesem Komitetu Olimpijskiego. Piesiewicz zresztą właśnie w związku z tą sprawą jest w areszcie.

0: trakcie.
1: To wszystko trzeba po prostu przerwać, dlatego poprosiliśmy o zwołanie prezydium i zarządu, co będzie miało miejsce, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu i dokonanie radykalnego odcięcia po prostu tego raka polskiego sportu w postaci odwołania pana Piesiewicza.
2: Dobrze, że prokuratura zabezpiecza dokumenty, bo to zabezpieczy tok śledztwa. Mówi Tomasz Trela z Lewicy.
3: Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawiał.
2: Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. powoływania się na wpływy. W zamian za luksusowy zegarek miał pomóc szefowi Zonda Krypto uniknąć kontroli.
4: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji hydrologicznej na bulwarach zanotowano 98 cm, wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na tej stacji wynosił 100 cm. Został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Obecnie w całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Szef policji z Jeleniej Góry dosłownie bił się o benzynę, w efekcie stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów. To rekordowa inwestycja w gdańską komunikację miejską, na którą pójdzie ponad 500 000 000 zł. Paweł Radzewicz.
5: W tej chwili po Gdańsku kursują 30-metrowe tramwaje. Zamówiony właśnie model będzie wyraźnie dłuższy, zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki.
6: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
5: Trasie, która będzie budowana równolegle z flotą i połączy Wrzeszcz z południowymi dzielnicami.
6: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Tak, zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzą. A więc też bardzo wysoki komfort w stosunku do tych tramwajów, które dzisiaj posiadamy.
5: Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
4: Z komunikacji miejskiej, ewentualnie z prywatnej limuzyny będzie musiał korzystać w najbliższym czasie słynny golfista Tiger Woods. Stracił prawo jazdy na 5 lat. Taką karę uzgodnił z prokuraturą po marcowym wypadku na Florydzie. Usłyszał zarzuty prowadzenia auta pod wpływem substancji odurzających. Oprócz tego zapłaci $1500 grzywny. Słynny golfista przyznał, że ma problem i podjął leczenie. Na pewien czas wycofał się ze sportu.
7: Michał Janusz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie uroczyście zainaugurowano rok szkolny w placówkach powiatu wejherowskiego. Wielkie coroczne święto powiatowej oświaty miało miejsce w powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie.
8: Wypada życzyć wszystkim uczniom przede wszystkim nie tylko nauki, ale też rozwijania swoich pasji, umiejętności i też, żeby ta szkoła była przyjazna. Nauczycielom oczywiście spokoju, żeby zawsze mieli gorącą kawę przy sobie i cierpliwości, bo to na pewno jest dla nich bardzo ważne.
7: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. A tymczasem w samej tej szkole funkcjonują aż 52 oddziały, a więc ogromna ilość klas, do których wrócili uczniowie.
9: W naszej szkole 1420 uczniów rozpocznie naukę. W 52 oddziałach do pierwszej klasy zrekrutowaliśmy 350 uczniów. Skupiamy się na kształceniu zawodowym. W tym roku otworzyliśmy nowy kierunek technik gospodarki nieruchomościami, wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom rynku, a także klasę w Liceum Nowoczesnych Technologii, gdzie będziemy szkolili uczniów, którzy będą obsługiwać drony.
7: Opowiada dyrektor PZS nr 3 w Wejherowie Łukasz Pankowski. Podczas wydarzenia podpisano także umowę z firmą szkoleniowo-doradczą, która specjalizuje się w obszarze turystyki. Przez szkołę więc rozwój, tak jak i przed młodzieżą, która już od teraz zabrała się za wytężoną pracę w poszerzaniu swojej wiedzy. Zabytkowe dwory i pałace Pomorza otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Od 11 do 13 września odbędzie się 7. edycja Festiwalu Dworów i Pałaców Pomorza. W wydarzeniu weźmie udział 12 historycznych rezydencji, które przygotowały koncerty, wystawy, warsztaty, spacery, spotkania z kulturą i atrakcje dla rodzin z dziećmi. To okazja, by odwiedzić miejsca, które na co dzień nie zawsze są dostępne dla turystów. W programie znalazły się m.in. Pałac Jackowo, Zamek Krokowa, Pałac Runowo, Pałac Grąbkowo, Pałac Karżnica, Pałac Godentowo, Pałac w Wejherowie, Dworek Krępkowice, Dwór w Prusewie oraz Pałac Poraj. W Jackowie zaplanowano zwiedzanie, spektakl teatralny, koncert i spotkanie poświęcone sowom. W Krokowej będzie można zobaczyć wystawy, spotkać rekonstruktorów i wziąć udział w koncertach oraz spotkaniach autorskich. Z kolei w Runowie zaplanowano m.in. wydarzenia związane z końmi i jeździectwem, wystawy oraz koncert fortepianowy. W programie znalazły się także propozycje dla rodzin i osób zainteresowanych lokalną historią. W Godentowie odbędą się warsztaty kreatywne, strefa zabaw i koncert, w Wejherowie m.in. warsztaty rękodzielnicze, gra terenowa i spotkania związane z kulturą kaszubską, a w Poraju zwiedzanie.

zwiedzanie pałacu i parku, spacery, wykłady oraz wydarzenia kulinarne. Festiwal organizuje Stowarzyszenie Pomerania Manors w ramach międzynarodowego projektu Baltic Manors Route. W poniedziałek w gminie Redzikowo odbyły się obchody święta. Policji dzielnicowi otrzymali podziękowania za służbę.

0: na rzecz bezpieczeństwa społeczności. Policjanci otrzymali podziękowania za dotychczasową służbę i życzenia satysfakcji z pracy oraz dobrej współpracy z mieszkańcami gminy Redzikowo. Wydarzenie to było również doskonałą okazją do rozmów o bieżących potrzebach społeczności i planach na dalszą poprawę lokalnego bezpieczeństwa. Samorządowcy zapewnili o stałej chęci współpracy z komendą, aby mieszkańcy wszystkich sołectw mogli czuć się w pełni bezpiecznie. Jutro wschód słońca będziemy mieli o godzinie 5:57. Pogoda praktycznie taka sama będzie, jak jest to dzisiaj. Na termometrach max 20 stopni będzie nam towarzyszyło w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 21 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż może popadać, wciąż może zagrzmieć, a słońce cały czas będzie jedynie gościem na niebie, bo zachmurzenie ma utrzymywać się dalej naprawdę, naprawdę intensywne. Jak sami widzicie, pogoda się nie zmienia i na razie nic nie wskazuje, żeby miała się zmieniać.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zaplanuj sobie weekend od 11 do 13 września. W 12 zabytkowych obiektach odbędą się różne wydarzenia artystyczne i koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświeca hasło Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa pomorskiego. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Gdynia oddała hołd bohaterom walczącym w II wojnie światowej. Ich pamięć uczczono na cmentarzu wojennym w Redłowie, gdzie odbyły się tradycyjne miejskie uroczystości. W obchodach wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, wojsko, uczniowie oraz mieszkańcy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni. Podczas uroczystości nie zabrakło również wspólnej modlitwy. Na koniec uczestnicy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów, a także znicze. Wydarzenie uświetliła wojskowa asysta honorowa. O 17:00 uroczystości przeniosły się pod kwaterę żołnierzy września 1939 roku na cmentarz przy parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, gdzie przy grobach żołnierzy poległych w obronie Gdyni oraz pomniku pamięci rozstrzelanej młodzieży stanęła warta honorowa. Zostały też złożone wiązanki kwiatów i znicze pamięci. W uroczystości wziął udział wiceprezydent Rafał Geremek. Gdyńskiej delegacji nie zabrakło również podczas porannych obchodów, które odbyły się na Westerplatte. Wejherowscy policjanci podsumowują wakacje. Jak podkreślają mundurowi, było naprawdę intensywnie. Przez powiat wejherowski przejeżdżało wielu mieszkańców oraz turystów zmierzających nad morze i do innych miejscowości wypoczynkowych. Od początku wakacji policjanci odnotowali 33 wypadki drogowe, w których rannych zostało 40 osób oraz 347 kolizji. Wejherowscy policjanci prowadzili liczne kontrole ukierunkowane m.in. na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących, sprawdzanie prędkości oraz przestrzeganie przepisów. Ujawniono 133 przestępstwa dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

0: Policjanci ujawnili także 12 wykroczeń dotyczących kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. W trakcie kontroli zatrzymano aż 84 prawa jazdy, w tym 27 za przekroczenie dozwolonej prędkości. Policjanci zwracali również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. Od początku wakacji skontrolowano 120 hulajnóg, a w 43 przypadkach ujawniono popełnione wykroczenia, które dla użytkowników tych pojazdów zakończyły się konsekwencjami. Wakacyjny wypoczynek to także jeziora i kąpieliska. Policjanci podejmowali interwencje w miejscach wypoczynku oraz reagowali na przypadki łamania prawa. Na terenie gminy Gniewino i Choczewo funkcjonariusze interweniowali m.in. w związku z nielegalnym połowem ryb. W Nadolu ujawniono osobę, która nie posiadała uprawnień do połowu. Policjanci podejmowali również interwencje związane z bezpośrednio bezpieczeństwem na wodzie. Dotyczyły one m.in. wywrócenia żaglówki na jeziorze oraz wywrócenia roweru wodnego, na którym znajdowali się mężczyźni będący pod wpływem alkoholu. Na szczęście w tych przypadkach nikomu nic się nie stało. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w gminie Szemut otwarto nowe części rozbudowanych szkół w Koleczkowie i Łebieńskiej Hucie. Od samego rana w gminie Szemut było wiele powodów do świętowania. Świętowano nie tylko rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale także oddanie gminnych inwestycji właśnie w oświatę. Pierwsza uroczystość miała miejsce w Łebieńskiej Hucie.
1: Dużo razy padło słowo historyczna chwila. Tak, to jest jedna z mniejszych miejscowości, gdzie szkoła była od lat, no standard, wiadomo, dawnych tysiąclatek. Sama kotłownia, no całość tego obiektu tworzy taki bardzo nowoczesny przede wszystkim kompleks. Mnie bezpośrednio jako gospodarza gminy cieszę się, że ci mieszkańcy mają takie przede wszystkim standardy.
0: Mówi wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski, które przede wszystkim sprostają oczekiwaniom w stosunku do szkoły w XXI wieku, ale także do rozwijającej się wciąż gminy, w tym pod kątem demograficznym.
2: Samorząd musi podążać za mieszkańcami. Gmina Szemut to już 22 tysiące mieszkańców, dlatego potrzebne są inwestycje, potrzebne są rozbudowy, również szkół, bo mimo ogólnopolskich trendów demograficznych negatywnych, w gminie Szemut przybywa dzieci. I dlatego tutaj w Łebieńskiej Hucie zapada decyzja o realizacji kolejnego skrzydła szkoły. Powstało nowych 6 sal, węzeł sanitarny. Do tego pod koniec zeszłego roku udało się także oddać w ramach programu Olimpia kryte boisko, salę gimnastyczną. No to jest taki bardzo dobry przykład takiego podążania za sytuacją w gminie. Oczywiście my jako administracja rządowa wspieramy te inwestycje. W przypadku tutaj tego nowego skrzydła dołożyliśmy 2 miliony złotych, wcześniej ponad 3 miliony złotych na halę Olimpia.
0: Tłumaczy wicewojewoda pomorski Emil Rojek. Łącznie cała inwestycja kosztowała prawie 5 milionów złotych. Jednak to nie jedyna taka uroczysta chwila. O godzinie 11 odbyło się gminne rozpoczęcie roku szkolnego, które miejsce miało w Koleczkowie, oczywiście nie bez powodu. Tam podczas uroczystości oficjalnie otwarto nowe skrzydło szkoły. Historia, wspomnienia i spotkanie z bliskimi. Tak właśnie wyglądało spotkanie 5 pokoleń rodziny Dzienisz. Niemal 300 osób ściągnęło do miejscowości Boże Pole Małe na wydarzenie, którego celem było wspomnienie historii wspólnej rodziny Dzienisz.
3: Nasza rodzina po I wojnie światowej, po ustaleniu granic, mieszkała w Rydystowie. To była już granica niemiecka i po ustaleniu granic, po odzyskaniu niepodległości, nasi dziadkowie przenieśli się do Wyszczecina, bo chcieli mieszkać w Polsce, bo czuli się Polakami.
0: Mówi współorganizator zjazdu Michał Dzienisz. Przodkowie rodziny byli związani również między innymi z takimi wydarzeniami jak obrona Helu.
3: Mój wujek z gałęzi, która pochodzi z Wyszecina, był obrońcą Helu, tak? I właśnie bronił się do 2 października. I o tym fakcie właściwie dowiedzieliśmy się po latach, gdzie moja ciocia, będąc na wycieczce, zauważyła tam zdjęcie swojego męża, o którym nie wiedziała do końca, jakie są jego losy.
0: Opowiada Dzienisz. Uczestnicy przy okazji wydarzenia mogli zapoznać się z przygotowanymi drzewami genealogicznymi. Rodzina na wielopokoleniowe spotkanie przyjechała również spoza Polski, m.in. z Kanady, Australii czy Niemiec. Odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego, a także otwarcie szkoły podstawowej nr 3 w Redzie. Filia mieści się przy ulicy Trzcinowej. Budynek wybudowany został w technologii ze ścian modułowych o powierzchni 1024 m2. Uczniowie mają do dyspozycji m.in. salę gimnastyczną o powierzchni 115 m2, w której odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego.
4: Powstanie tej szkoły jeszcze w zeszłym roku było zagrożone, ba, jeszcze w tym roku, jeszcze parę miesięcy temu, większość osób nie wierzyła, że ta szkoła powstanie. Jak widać, stoi, ma się dobrze i będzie służyła dzieciaczkom. Do tej szkoły już dzisiaj

0: trafia 100 dzieciaczków. Już myślimy w urzędzie o jej rozbudowie, oddziały przedszkolne i szkoła ta obsługuje głównie tutaj rejon osiedla Betlejem i odciąża, co najważniejsze, naszą recką trójkę, czyli szkołę w Ciechocinie, bo ona była bardzo, bardzo przepełniona.
1: Pierwszoklasiści rozpoczęli rok szkolny od uroczystego ślubowania.
2: Ten budynek parterowy mieści salę komputerową. Mamy tutaj 3 sale dydaktyczne, mamy salę gimnastyczną, mamy zaplecze kuchenne, jest stołówka, świetlica z takim kącikiem bibliotecznym, mamy sanitariaty, szatnie, także pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne, także to wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania szkoły.
1: Opowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Redzie Justyna Zabrocka. Inwestycja kosztowała 11 milionów złotych.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Lechia Gdańsk awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski. Biało-Zieloni pokonali na wyjeździe trzecioligowy MKS Kluczbork 2-1, a zwycięskiego gola zdobyli dopiero w doliczonym czasie gry. Trener Władysław Łupaszenko mocno odmłodził skład i oszczędzał większość podstawowych zawodników. Do przerwy było 0-0, a tuż po zmianie stron gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Wojtyry. Lechia odpowiedziała kilka minut później, a do siatki trafił 19-letni Antoni Ziółkowski. Decydująca akcja przyszła w 92 minucie. 17-letni Oskar Żakowiecki dośrodkował w pole karne, a 18-letni Bakary Sonko strzałem głową zapewnił Gdańszczanom zwycięstwo i awans. W spotkaniu zadebiutowali także bramkarz Aksel Cholewiński oraz napastnik Władysław Blanuta. Kolejny mecz Lechii w Pucharze Polski odbędzie się pod koniec października, a rywala wyłoni losowanie. W czwartek, 3 września w Gdańsku młodzi żużlowcy powalczą o Mistrzostwo Europy Par w klasie 200 cm. Finał rozegrany zostanie na stadionie imienia Zbigniewa Podleckiego, a początek zawodów zaplanowano na godzinę 17. Do rywalizacji przystąpi 6 reprezentacji. Polska, Dania, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy oraz wspólna para ukraińsko-czeska. Biało-czerwoni będą bronić tytułu i powalczą o 5. mistrzostwo z rzędu. Polska wygrała wszystkie dotychczasowe edycje tych zawodów od 2022 roku. Liderem naszej reprezentacji ma być Franciszek Szczyrba, aktualny indywidualny mistrz świata i Europy w klasie 250 cm. W składzie znaleźli się również Dawid Oscenda i Damian Bełtowski. Klasa 250 cm to jeden z najważniejszych etapów szkolenia młodych żużlowców przed przejściem do motocykli o pojemności 500 cm. W zawodach startują zawodnicy w wieku od 13 do 16 lat. Finał Mistrzostw Europy Par 250 cm3 w czwartek o 17 na stadionie przy ulicy Zawodników 1 w Gdańsku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ruszyła sprzedaż karnetów na mecze Energa Czarnych Słupsk w sezonie 2026-2027. W pierwszej kolejności swoje dotychczasowe miejsca mogą zachować kibice, którzy mieli karnety w poprzednich rozgrywkach. Prawo pierwokupu obowiązuje do 3 września. Do tego dnia posiadacze wcześniejszych karnetów mogą też skorzystać z 20% zniżki. Dodatkowo osoby, które kupią karnet do 3 września, otrzymają bezpłatny wstęp na wszystkie mecze turnieju o Puchar Prezydentki Miasta Słupska. Turniej odbędzie się od 18 do 20 września. Oprócz czarnych zagrają w nim Trefl Sopot, King Szczecin, AMW Arka Gdynia. Pierwszego dnia gospodarze zmierzą się z Treflem, a wcześniej zaplanowano prezentację zespołu. Od 4 września niewykupione wcześniej miejsca trafią do ogólnodostępnej sprzedaży, a ceny karnetów wzrosną. Karnety obowiązują na wszystkie mecze rundy zasadniczej Polskiej Ligi Koszykówki. Zmiana na ławce trenerskiej Gryfa Słupsk. Zarząd klubu zakończył współpracę z Mariuszem Piechną, który prowadził pierwszy zespół od kwietnia, a wcześniej pracował z drużyną rezerw. Piechna przyjął Gryf w trudnym momencie poprzedniego sezonu i zakończył rozgrywki czwartej ligi na 4. miejscu. Łącznie prowadził pierwszy zespół i rezerwy w 22 spotkaniach. Na razie klub nie ogłosił nazwiska nowego pierwszego trenera. W 2 najbliższych meczach drużynę poprowadzi tymczasowy sztab w składzie Damian Tofil, Bartosz Sprengel i Mateusz Kowalczyk. Pierwszy sprawdzian już 5 września. Gryf podejmie wtedy na własnym stadionie Dolinę Speranda Niepoględzie. Tydzień później Słupszczanie zagrają na wyjeździe z Powiślem Dzierzgoń. Na ten moment nie wiadomo, kto docelowo obejmie stanowisko pierwszego trenera Gryfa Słupsk. SSPR Szczypiorniak Ustka nie wystąpi w sezonie 2026-2027 w rozgrywkach pierwszej ligi seniorek. Klub poinformował, że zdecydował się zrezygnować z udziału drużyny seniorskiej i skupić na szkoleniu młodszych zawodników.

zawodników. Władze Szczypiorniaka podkreślają, że to trudna decyzja, ale jednocześnie początek nowego etapu w działalności klubu. W nadchodzącym sezonie Ustka postawi przede wszystkim na zespoły młodzieżowe. Do ligowej rywalizacji przystąpią młodzicy z rocznika 2012 i 2013, a klub będzie także rozwijał grupę najmłodszych zawodników z rocznika 2017. Szczypiorniak zapewnia jednocześnie, że działalność klubu będzie kontynuowana, a głównym kierunkiem na najbliższy czas stanie się praca z młodzieżą i rozwój szkolenia. Na stadionie w Lęborku pojawiła się nowa przestrzeń do szkolenia najmłodszych piłkarzy. Za boiskiem ze sztuczną nawierzchnią otwarto małe boisko z naturalną trawą, które ma być wykorzystywane przede wszystkim podczas treningów dzieci i młodzieży. To kolejny element rozbudowy zaplecza sportowego w mieście. Nowe boisko ma odciążyć pozostałe obiekty i ułatwić prowadzenie zajęć dla najmłodszych grup, zwłaszcza w godzinach, kiedy na stadionie jednocześnie trenuje kilka zespołów. Zmiany dotyczą nie tylko samej murawy. Przy bocznym boisku ustawiono także dwie szatnie kontenerowe. Dzięki temu zawodnicy będą mieli lepsze warunki do przygotowania się do treningów i meczów, a organizacja zajęć ma być po prostu wygodniejsza. Z nowych obiektów korzystać będą m.in. młodzi zawodnicy Pogoni Lęborg. Klub podkreśla, że choć nie są to wielkie inwestycje, mają duże znaczenie dla codziennego szkolenia i rozwoju najmłodszych adeptów futbolu. Nowe elementy infrastruktury sportowej na lęborskim stadionie zaprezentował dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku Marek Piotrowski. SPS Lęborg rozpoczyna nabór do nowej grupy Siatko Skrzatów. Zajęcia skierowane są do dziewcząt i chłopców z klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej, którzy chcą postawić swoje pierwsze kroki w siatkówce. Treningi ruszą 7 września i będą odbywać się 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i środy od godziny 16 do 17.30. Zajęcia zaplanowano w hali sportowej przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Lęborku przy ulicy Mikołaja Reja 18. Na początku pierwszego spotkania organizatorzy zapraszają również rodziców na krótkie zebranie organizacyjne. W programie przede wszystkim nauka podstaw siatkówki, rozwój sprawności i koordynacji, ale też współpraca w grupie i dobra zabawa. Nabór cały czas trwa, a zainteresowani mogą zgłaszać dzieci przez formularz przygotowany przez SPS Lęborg. W Gniewinie zakończył się cykl letnich turniejów piłkarskich dzieci i młodzieży 2026. Ostatnia odsłona była przeznaczona dla najmłodszych zawodników z roczników 2019 i 2020. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn, m.in. Stoleń Gniewino, Korona Żeliszczewo, 2 zespołu Sztormu Kosakowo, 2 ekipy AP Kaszubian, Kaszubia Starzyno oraz Latarnik Choczewo. Najlepszy okazał się pierwszy zespół Sztormu Kosakowo. Drugie miejsce zajęła Korona Żeliszczewo, a na trzeciej pozycji uplasował się gospodarz turnieju, czyli Stoleń Gniewino. Organizatorzy podkreślają jednak, że najważniejsza była dobra zabawa, sportowa rywalizacja i możliwość zdobywania pierwszych piłkarskich doświadczeń. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i medale. Był to już 4. i zarazem ostatni turniej w ramach tegorocznego cyklu w Gniewinie. Wydarzenia były współfinansowane z programu Aktywni Lokalnie. Norda.